Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Rada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: Elbląskopolska, Małopolska.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Opisał historię Nowego Sącza w sposób ciekawy, zabawny, a niekiedy nawet przerażający. Mowa o Łukaszu Połomskim, autorze książki Między zacofaniem a nowoczesnością, w której można znaleźć ciekawostki związane z życiem w Nowym Sączu od czasów zaboru austriackiego do wybuchu II wojny światowej.
2: Moja książka pokazuje dzieje miasta w latach 1867-1939, chociaż nie do końca dzieje miasta, bo tym się różni od poprzednich książek, że to jest książka o Nowosądeczanach. Nie o mieście, tylko o mieszkańcach tego miasta, bo dość ciekawy okres właśnie tutaj sobie wybrałem, okres wielkich przemian, okres, kiedy na świecie wydarzyło się dużo ważnych zjawisk i one też w jakiś sposób wpłynęły na Nowy Sącz. No, przełomowym momentem jest ten środek tego okresu, czyli to, co się stało 100 lat temu, w 1918 roku, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości. Stąd też wybór tego tematu był podyktowany tą rocznicą, która się zbliżała. Książka nosi tytuł Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939. Jest to książka, tak jak powiedziałem, o mieszkańcach Nowego Sącza, stąd pisząc tę książkę musiałem bardzo zagłębić się w różnego rodzaju warsztaty socjologiczne, bo to jest książka nie tylko historyczna, ale też socjologiczna, i przeanalizować różne teorie dotyczące koncepcji zacofania i nowoczesności. Poddać analizie dosłownie każdy aspekt życia naszych pradziadków w tamtym czasie, począwszy od tego, jak wyglądało miasto i jakimi ulicami chodzili, skończywszy na tym, kto nimi rządził, czy w jakich sklepach się ubierali. Więc to rozróżnicowanie na nowoczesność i zacofanie jest jakby takim głównym leitmotivem tej książki, który przewija się w tych wszystkich rozdziałach i jakby próbuje to miasto i jego mieszkańców zakwalifikować właśnie do jednej albo drugiej grupy, do mieszkańców zacofanych albo nowoczesnych i w ogóle spojrzeć na to z perspektywy całej Galicji, porównać Nowy Sącz do miast podobnej wielkości, czyli Tarnowa i Rzeszowa, bo praktycznie zaczynaliśmy z punktu zero i te losy się od 1867 roku bardzo różnie potoczyły w tych trzech miastach. Porównać też te procesy i zjawiska w tle szerszym, czyli galicyjskim, odnieść się do jakichś wzorców, które dla Sądeczan gdzieś tam musiały istnieć jako miasto idealne. Więc próbuję to analizować w tej książce, tak powiedziałem, w wielu aspektach. Faktycznie, jeżeli chodzi o źródła do tej książki, to są źródła głównie archiwalne, więc to głównie jest pisane na rzeczach, których Państwo czytelnicy nie czytali takich informacji. Przede wszystkim udało mi się skorzystać z archiwów austriackich i lwowskich do tego okresu. To są rzeczy, które trzymałem pierwszy raz w rękach od momentu wysłania ich do Lwowa czy do Wiednia, więc to są absolutnie takie bardzo fajne i ciekawe momenty dla każdego badacza. Bardzo urokliwe, że tak powiem, smaczki, które tam się znajdują i tak dalej, to już czytelnicy sobie znajdą w książce. To są dokumenty z Archiwum Narodowego w Krakowie, praktycznie z wszystkich oddziałów. Udało mi się odtworzyć między innymi, z czego też jestem tak szczególnie zadowolony, życie gospodarcze tutaj, instytucje gospodarcze Nowego Sącza na podstawie też dokumentów, których do tej pory chyba nikt niespecjalnie nie analizował. To są też dokumenty z innych archiwów, ich tam jest mnóstwo, diecezjalne w Tarnowie i tak dalej. Natomiast archiwa prywatne, to było coś niesamowitego. Udało tutaj przy okazji współpracy z twórcami filmu o Barbackim, z Marią Molenną, Fundacją Nomina Rose, akurat otworzyły się nam archiwa rodziny Barbackich. To jest coś fenomenalnego, kronika rodzinna, pamiętniki i tak dalej, inne rodziny, Aleksandrowie i tak dalej. Dzięki temu mogłem, że tak powiem, dotknąć namacalnie tego Sącza i wejść życie tych mieszkańców takie, jak było kiedyś. To są historie, na których się opierałem, szczególnie w ostatnim rozdziale, który myślę, że jest najbardziej ciekawy i też taki najbliższy życiu tych ludzi, bo to jest rozdział pod tytułem Życie codzienne i przeanalizowałem tam bardzo dużo aspektów życia tego codziennego, począwszy od higieny, czystości w mieście, zdrowia, rozrywki w mieście, sposobu ubierania się, czytelnictwa, dosłownie wszystko, co składało się na takie przeciętne roczne życie sądeczanina w takim prowincjonalnym, galicyjskim, czy potem już międzywojennym Nowym Sączu.
0: Jeszcze chciałem zapytać o te materiały, do których pan się dokopał. Czy było tam coś, co pana szczególnie zaskoczyło?
2: Przede wszystkim donosy. Donosy, myślę, że to jest ciekawa rzecz. Te donosy były weryfikowalne, chociażby donosy na nauczycieli w pierwszym gimnazjum ówczesnym. Nauczyciele, którzy odwiedzali domy publiczne, czy upijali się i spali po rowach, to w ogóle dzisiaj jest nie do pomyślenia. Takie smaczki między innymi udało mi się tam znaleźć. To są też historie związane z taką właśnie w ogóle moralnością tych ludzi w tamtym czasie. Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. To troszeczkę tak wyglądało w tych czasach galicyjskich. Ja nie mówię, że to jest specyfika Nowego Sącza, tylko ogólnie. To są dokumenty często nieprzedstawiane, tak, czy nie analizowane jak testamenty. Udało mi się nawet znaleźć list samobójcy z XIX wieku, co też było dla mnie takie porażające. Biedny robotnik z Nowego Sącza popełnił samobójstwo, ponieważ nogi mu spuchnęły i nie był w stanie pracować i utrzymać rodziny i powiedział, że w związku z tym rozstaje się ze światem i zapisał wzruszający list po tylu latach, który chyba pierwszy przeczytałem, że ostrzegał swojego syna, aby wybrał dobrą drogę życiową. Także było dużo historii, które zarówno przerażały, dotyczących tych moralności, były też, są tam też historie, które wzruszają i są też historie, z których poniekąd powinniśmy wyciągać naukę. To jest rozdział poświęcony polityce. Jak wnikliwy czytelnik przeczyta ten rozdział, to zauważy, że wiele z tych rzeczy, spraw, które dzisiaj funkcjonują w polityce regionalnej naszego miasta, naszego regionu, to są rzeczy, które nieustannie powtarzają się od XIX wieku. To jest zaskakujące. Budowanie takie z determinacją społeczeństwa polskiego i robienie takiej, w cudzysłowie, roboty patriotycznej, jak to się mówiło, czyli działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej między innymi. Tutaj wielu społeczników można by wymieniać i to jest niesamowite, że 1867 rok było to społeczeństwo naprawdę wielokulturowe, społeczeństwo, gdzie była tożsamość polska, aczkolwiek to było troszeczkę taka galicyjska mentalność, a w roku 1914 już z Nowego Sącza wychodzi, prawda, 617 młodych osób, które zapisują się jako ochotnicy do tworzących się Legionów Piłsudskiego. To jest z 25-tysięcznego miasta 617 osób, więc procent dość duży i to pokazuje tą robotę właśnie, jaką wykonano w XIX wieku. To myślę, że jest niewątpliwie takim dziedzictwem tej epoki. No i potem ten niesamowity też patriotyzm w okresie międzywojennym i to umiłowanie, autentyczne umiłowanie tego miasta i wiele opcji, grup politycznych, które robiły wszystko dla dobra tego Nowego Sącza. To też niesamowite postacie, o których myślę, że za mało mówimy, jak chociażby burmistrzowie Karol Slawik, mówimy dużo o Barbackim, którego troszeczkę tutaj odbrązawiam w tej swojej pracy, aczkolwiek dalej zachowuję do niego wielki szacunek, bo był to człowiek na pewno niesamowity i wiele rzeczy zrobił, ale zapomnieliśmy o Karolu Slawiku, zapomnieliśmy o Włodzimierzu Olszewskim, wielkich burmistrzach, no i kobiety, jest specjalna część poświęcona roli kobiety w mieście. Sądeczanki to jest w ogóle temat na osobną opowieść. bo gdyby nie sądeczanki, ten sąd nie byłby taki. Kobiety wykonały bardzo dużą pracę na rzecz edukacji w XIX wieku, potem w czasie I wojny światowej praktycznie przeprowadziły ten nowy sąd przez okres tej zawieruchy, aby w 18 roku go oddać mężczyznom i już wchodzą też w politykę w dwudziestoleciu międzywojennym, więc tutaj na tej kobiecie właśnie sądeczance widać też te wszystkie przemiany, które się działy dokładnie przez ten okres, o którym pisałem.
0: Książka jest napisana w układzie takim chronologicznym według dat, czy raczej tematami?
2: To są rozdziały problemowe, tematyczne. Chronologicznie tutaj nie chciałem właśnie, taki jest zresztą trend w historiografii, w pisaniu prac historycznych, że raczej robić to problemowo. Pierwszy rozdział poświęciłem demografii, strukturze wyznaniowej. To są takie demograficzne rzeczy, które nieraz są nudne, ale jak się człowiek to wciągnie, to nawet robienie wykresów i tabelek przynosi radość. Setki razy to się sprawdza, żeby to wszystko grało. Drugi rozdział, chyba najbardziej rozległy, to jest polityka w mieście i to polityka samorządu powiatowego, miejskiego, magistratu i sylwetki burmistrzów, a to dlatego, że właśnie politycy mieli największy wpływ na to, gdzie się postawimy. Czy w społeczeństwie zacofanym według teorii socjologicznych, czy w społeczeństwie właśnie nowoczesnym. Kolejny rozdział dotyczy życia politycznego i gospodarczego, czyli partie polityczne, organizacje gospodarcze i fenomen, czyli kolejarze też, którzy przecież tyle tutaj wnieśli powiewu świeżości w to miasto, ale to już czytelnik znajdzie w konkluzji, bo myślę, że nie będę zdradzał, gdzie postawiłem ten nowy sąd, czy bliżej zacofania, czy nowoczesności, ale ten rozdział jest niezmiernie ważny. No i oczywiście kolejny rozdział to jest kultura i edukacja, bez której też nie można mówić o nowoczesnym albo zacofanym społeczeństwie. To jest rozdział poświęcony szkolnictwu, od szkolnictwa średniego, aż po elementarne szkolnictwo. To też są bardzo ciekawe rzeczy, jak się czyta, że w szkołach na przykład w XIX wieku w jednej klasie było 80-70 uczniów, tak? To jest z perspektywy mojej, nauczyciela, no to jest w ogóle przerażające, ale takie były realia ówczesnej edukacji. I ostatni rozdział to właśnie jest to życie codzienne, a więc te inne aspekty, o których już wspomniałem. Książka powstawała jako praca doktorska od 2011 roku właściwie, kiedy zacząłem nad nią pracę, zbieranie materiałów. Z różnymi przygodami powstawała aż do ukończenia pracy doktorskiej, czyli w roku 2017, aczkolwiek książka jest i tak jeszcze poprawionym doktoratem i rozbudowanym doktoratem, ponieważ wykonałem między innymi do każdej osoby, która jest w tej książce, też biogramy w przypisach. Każda osoba ma biogram. Nie ukrywam, że często było to dosłownie wykopywanie informacji spod ziemi, bo szczególnie w przypadku ludności żydowskiej nie dało się ustalić daty śmierci. To w ogóle prawdopodobnie częściowo, w ogóle są jedyne ślady tych ludzi, którzy zginęli w czasie Holokaustu, które tam zapisałem i uważam, że to jest bardzo ważne. Ale to nie tylko Żydzi, ale też Łemkowie, Rusini właściwie, którzy byli bardzo słabo opisywani do tej pory. Właśnie ten fenomen wielokulturowego Sącza tutaj też jest bardzo uwidoczniony. Tak więc książka powstawała przez te 7 lat i udało się ją wydać teraz. To jest dużo pracy, dużo ciężkiej pracy i setki godzin, jak nie tysiące spędzone na pisaniu tego przez te 7 lat, na jeżdżeniu po archiwach, po całej Europie, jeżdżenie po Polsce, zbieraniu tych materiałów i potem selekcja, bo to nie jest tak, że ja wszystko wykorzystałem. Mam jeszcze, zostało mi tyle rzeczy, które nie udało się tam upchnąć w tej książce. To jest już 560 stron, więc trzeba było trochę ograniczyć, żeby wydawcę znaleźć.
1: mówił autor książki Między zacofaniem a nowoczesnością Łukasz Połomski. Książkę można dostać m.in. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. To prawdopodobnie jeden z najstarszych budynków w Nowym Sączu. Mowa o domu gotyckim, w którym przez wiele lat działał jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego. Jaka jest historia tego miejsca i też jakie zbiory można było tam obejrzeć, o tym rozmawiałem z Edytą Rozpazdyk z Muzeum w Nowym Sączu.
0: Zaglądamy do prawdopodobnie najstarszego budynku w Nowym Sączu. To dom gotycki. Co o nim możemy powiedzieć?
3: Dom gotycki powstał na początku XVI wieku. Na początku były, znaczy w takiej formie, jaką teraz wygląda, to jest efekt przebudów, które miały miejsce w ciągu wieków. Prawdopodobnie powstał z łączenia dwóch albo nawet trzech domów mieszkalnych, w których mieszkali księża z Bazyliki Świętej Małgorzaty. Wtedy, kiedy Zbigniew Oleśnicki podniósł rangi kolegiaty, potrzeba była większego mieszkania dla pomieszczenia księży, stąd szybki jakby przebudowa i jakby prace przy domu gotyckim. W latach 1958-64 była duża, taka kapitalna przebudowa, bo budynek był w złym stanie po wojnie obiektu i po remoncie został stałą siedzibą Sądeckiego Muzeum.
1: Jak wiemy, muzeum musiało się wyprowadzić z tego budynku, ale chciałbym, żebyśmy opowiedzieli o tych zbiorach, które się tam znajdowały. Co tam można było zobaczyć?
3: Mamy nieliczne niestety, ale obiekty sztuki gotyckie, malarstwa i rzeźby. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawy obraz Memento Mori, XVIII-wieczny, który, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter taki trochę moralizatorski i taki wanitatywny. To jeden z takich ciekawszych obiektów, które mamy. Natomiast dalej mamy sztukę ludową, też dawną, XIX-wieczną.
1: No i też wiemy, że Muzeum Okręgowe ma niezwykłą kolekcję ikon.
3: Najwięcej tych ikon tu pochodzi z okolicy Krynicy, mniej więcej takiego najbliższego tutaj obszaru, gdzie mieszkali Wymkowie z Nowego Sącza. I to są obiekty, które do nas zostały przekazane w 50 roku po takiej głośnej akcji, którą przeprowadzał ówczesny konserwator zabytków w Krakowie, zbierania ikon z cerkwi, które zostały opuszczone przez Łemków w czasie akcji Wisła. Była ekspedycja, która jeździła od cerkwi do cerkwi i zbierała, nie ruszała oczywiście ikonostasów, ale te obiekty, które były gdzieś tam złożone na strychach, gdzieś tam w przybudówkach, gdzieś tam, które były narażone na to, że mogły zostać okradzione albo zniszczone, to te obiekty właśnie zbierano i te obiekty do nas trafiły. Trzeba dodać, że to zostały tam na ścianach zachowane polichromie, które pochodzą właśnie z XVII wieku, które zdobiły prawdopodobnie chyba refektarz w domu gotyckim.
0: A samo otoczenie domu gotyckiego, czy ono jakby nawiązuje do jego charakteru?
3: Mi się wydaje, że to jest aranżacja już ta właśnie z lat 50., 60. No, myślę, że to już wynikało z tego, żeby podgrodzić ten teren.
1: Mówiła Edyta Rozpazdyk z Muzeum w Nowym Sączu. Ja przypomnę, że dom gotycki znajdziemy w samym centrum Nowego Sącza, przy ulicy Lwowskiej. Można tam lepiej poznać historię Nowego Sącza od czasów powstania do zakończenia II wojny światowej. Taka stała ekspozycja czeka na nas w gmachu głównym Nowosądeckiego Muzeum. Oprowadził i opowiedział nam o niej przewodnik Jakub Antoniak.
4: Zaczynamy od łącznika względem domu gotyckiego, bo jak wchodzimy z tej przepięknej secesyjnej klatki schodowej, to od razu rzucają nam się w oczy panowie z wąsem obfitym, spoglądają na nas poważną miną. Natomiast tutaj mamy łącznik. Ci panowie wcześniej w domu gotyckim, w naszej poprzedniej głównej siedzibie, funkcjonowali właśnie na klatce schodowej, a teraz można powiedzieć, są takim naszym łącznikiem dosłownie i w przenośni z przeszłością. Też jak wchodzimy przez ten szeroki korytarz, trafiamy od razu na motyw kolejarski, bo Nowy Sącz koleją stał w zasadzie od samego początku tego motywu galicyjskiego. Tyle, że Franciszek Józef nie pałał jakąś szaloną miłością względem ziemi sądeckiej, ale wszystko się najbardziej prawdopodobnie wynika z pragmatyzmu związanego ze zbliżającą się ewentualną wojną, stąd możliwość przerzucania wojska, ciężkiego sprzętu w dość szybki sposób i sprawny było priorytetem. W taki sposób w zasadzie powstaje kolej żelazna tutaj, zahaczająca o Nowy Sącz. Powstaje nasz już pięknie zrewitalizowany parę lat temu dworzec kolejowy, no i warsztaty kolejowe, czyli teraz bezpośrednią tą spuścizną zarządza Nywak Spółka Akcyjna. Więc mamy to połączenie przeszłości z teraźniejszością. Też jak wkraczamy w głąb ekspozycji, widzimy szyldy naszych ówczesnych biznesmenów, bo niektóre rodziny zresztą po dziś dzień można spotkać w przestrzeni miejskiej, chociażby rodzina Rosmanitów, teraz chociażby kojarzona z perspektywy stomatologii, czy rodzina Batko, Franciszek Batko tutaj u nas na ekspozycji, a Zbigniew Batko, jubiler, dalej kontynuuje rodzinne tradycje, więc tutaj mamy kolejne to połączenie czasu przeszłego z naszą teraźniejszością.
5: Ale mamy tutaj, przepraszam, że przerwę, też fragmenty dotyczące ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Nowy Sącz.
4: Judaiki, właśnie w perspektywie naszego muzeum najbardziej ten motyw się prezentował jeszcze za czasów naszej galerii poprzedniej, czyli Starej Synagogi, która siłą rzeczy docelowo ma być rekonsekrowana przez krakowską gminę żydowską i ma wrócić do obiegu sakralnego. Natomiast tu też właśnie odnosimy się do tego motywu, bo 1/3 społeczności pod II wojnę światową Nowego Sącza to była ludność stricte żydowska, która tutaj normalnie funkcjonowała w przestrzeni miejskiej. Niejednokrotnie można by było zaryzykować sformułowanie, że biednemu Żydowi łatwiej było się dogadać z biednym Polakiem niż biednemu Żydowi z bogatym Żydem, więc tutaj nie było mowy o żadnym wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki, które czasem takie pojęcia w perspektywie publicznej się pojawiają i są szkodliwe w zasadzie dla jednej i drugiej strony, bo nie wprowadzają tych pozytywnych relacji i chęci zrozumienia wzajemnej. A o to nam chodzi. Zresztą my mieliśmy tutaj już w przestrzeni galicyjskiej wielki tygiel kulturowy. W pewnym sensie my mieliśmy multikulti, zanim to było modne, więc bo też na kanwie samych Polaków, którzy się rozróżniali, wtedy zresztą pojęcie narodowości całkiem inaczej do tego podchodzono. Perspektywa właśnie Łemków, Pogórzan, Lachów, Górali Sądeckich, właśnie ludności żydowskiej, ludności cygańskiej, która sama z własnej woli porzucała tabory i tutaj się osiedlała. Więc naprawdę i do tego jeszcze osadnicy niemieccy jeszcze za Józefa II ściągnięci, więc ten tygiel kulturowy to był faktycznie normą i na co dzień, nawet chociażby względem nazwisk osób, które się w Nowym Sączu pojawiają, to był standard, że oprócz typowo skiski mieliśmy też właśnie i umlauty, i mieliśmy odnośniki właśnie łemkowskie, także w perspektywie tej ludności mieliśmy różnorodność. Natomiast w perspektywie architektury mieliśmy w zasadzie jednolity kształt, no bo to, co mamy od rynku, podworzec kolejowy, na naszej ekspozycji się prezentuje z perspektywy architektonicznej. Bardzo dobrze, że ustawa krajobrazowa w perspektywie Nowego Sącza również działa i odreklamiamy tą przestrzeń miejską i może
5: pokazujemy to piękno.
4: Właśnie, pokazujemy dopiero często tą przestrzeń galicyjską, która w zasadzie jest analogiczna do tego, co widzimy w Wiedniu, do tego, co widzimy we Lwowie. Tak samo chociażby Biały Klasztor, też perspektywa w normalnej rzeczywistości. Siostry też z miłą chęcią oprowadzają, wpuszczają do swoich wnętrz. Też tam potężny ogród niczy w Alicji z Krainie Czarów, więc też inne obiekty też mają swoją własną historię i zachęcają do odwiedzania.
5: Ale tak jak patrzę na te zdjęcia, stare zdjęcia, które tutaj w siedzibie głównej Muzeum przy ulicy Jagiellońskiej można oglądać, to ta nasza architektura niewiele się zmieniła od czasów, które tu mamy rok 1905-7 do dzisiejszych 100 lat.
4: To tak, właśnie dobrze, że są osoby, właściciele, którzy dbają o te obiekty, bo niestety to są świadkowie historii, którzy wymagają sporych nakładów, a oprócz tego są bardzo delikatni. Zresztą nawet z perspektywy chociażby starej kolonii, którą też tu również mamy uwypukloną, w zasadzie dla nas to jest takie zwykłe osiedle mieszkaniowe, jak teraz się często te prestiżowe osiedle, a sypialnie miast się pojawiają. Natomiast no ponad 100 lat temu to była wielka innowacja na skalę właśnie środkowej Europy, bo tych blisko 700 kolejarzy z rodzinami musi gdzieś być ulokowanych, żeby bez żadnych korków, w miarę przyzwoitych warunkach mieszkaniowych mogli dotrzeć do swojego zakładu pracy. Więc innowacyjność to jest wielka. Stąd stara kolonia jest w tym momencie obszarem zabytkowym. Też nie wolno tutaj w zasadzie zbyt dużych zmian wprowadzać. Też jak będziemy podążać względem naszej ekspozycji, też chociażby jedna z naszych największych fototapet, bo to też nasi koledzy i koleżanki się starali tą przestrzeń ekspozycyjną poszerzyć o zdjęcia mocno powiększone z perspektywy historycznej, stąd i kościuszki. Ulica też można spojrzeć na tą rzeczywistość. Natomiast w kontekście Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, też reprezentujemy oczywiście motyw legionowy, bo kontekst Piłsudskiego w Nowym Sączu oczywiście musi być uwzględniony, ale również przypominamy o trochę innej wizji odzyskiwania niepodległości. Mamy tutaj sztandar chociażby zaprezentowany na reprodukcji Legionu Puławskiego, więc kontekst chociażby Romana Dmowskiego również się prezentuje, a najmniej chyba w przestrzeni naszej rzeczywistości mówi się o Ignacym Janie Paderewskim, celebrycie na poziomie chociażby Michaela Jacksona, jak na owe czasy 100 lat temu, który lobbował za sprawą polską i też spory majątek potrafił przeznaczyć na właśnie dbanie o sprawę polską. Owszem, udaje nam się odzyskać niepodległość i tutaj się już przemieszczamy do sali odnośnie 20-lecia międzywojennego. Z jednej strony wielka radość, hura optymizm, ale z drugiej strony mamy dość sporo problemów chociażby administracyjnych. Torowiska w każdym zaborze miały inną szerokość, więc tutaj też nawet z tej prozaicznej transportowej strony musimy się jakoś ujednolicić. I też oczywiście uwypuklamy motyw strzelców podhalańskich. Tutaj w niejednym sądeckim domu taki mundur w szafie zapewnie wisi i żaden mul go nie może właśnie nadgryźć, bo to jest wielka, wielka sprawa dla sądeckich rodzin. Zresztą jeszcze jakieś 2 dekady temu, jak kawaler chciał wejść w łaski potencjalnych teściów, więc jeżeli służył w strzelcach podhalańskich, no to automatycznie miał jakieś 10 punktów więcej.
5: Na oświadczyny przychodził w mundurze.
4: Więc to było bardzo, bardzo dobre lokowanie jego produktu i miał większe szanse na zostanie ukochanym zięciem. Natomiast też zwracamy uwagę w tej przestrzeni 20-lecia międzywojennego na Bronisława Pierackiego, naszego ministra tutaj rodem z Nowego Sącza. Też jego odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje. Najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań i szło mu bardzo, bardzo dobrze. Niestety ginie w zamachu terrorystycznym. Po obiedzie wychodzi bez obstawy na ulicę Warszawy z restauracji. Zamachowiec bez skrupułów pozbawia go życia. Skandal międzynarodowy zresztą w ten sposób się wywołał, ale to też kwestia, że to był człowiek, który poświęcał swoje życie w zasadzie w 100% dla naprawiania tych zgrzytów, które się pojawiają często na arenie międzynarodowej. Też wśród burmistrzów kolejnych, których mijamy, tu już trafiamy na ostatnich 3, którzy są już pędzla Bolesława Barbackiego, więc kontekst naszego rodzimego artysty tutaj też się pojawia. No i i Roman Sichrawa tutaj się również na nas spogląda. Człowiek, który w momencie rozpoczęcia okupacji, jak Niemcy zażądali listy 10 zakładników względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie, temat znika, natomiast momentalnie Roman Sichrawa rośnie w oczach lokalnej społeczności jako ten, gdy przychodzi godzina W, potrafi odpowiedzialnie, honorowo zachować się. Właśnie wkraczając już w tą część II wojny światowej względem naszej ekspozycji, również spoglądamy na generała Gizę, tu też zresztą wielka rola również rodziny, która bardzo skrupulatnie przechowywała materiały, pamiątki. Dzięki temu można merytorycznie podejść do tej biografii, co też jest bardzo ważne, bo z perspektywy czasu wiele rzeczy nam się zaciera. Niejednokrotnie nawet w perspektywie Nowego Sącza wielu osobom zaciera się ulica Barbackiego na Wólkach naszych sądeckich. Niejedna osoba twierdzi, że to jest ulica Bolesława Barbackiego, miast Władysława. Natomiast to wszystko wynika raczej z natłoku informacyjnego, który nam towarzyszy. Stąd ta przestrzeń historyczna również tej II wojny światowej wymaga pielęgnacji, przypominania i właśnie nawet spoglądanie na te obfite fototapety na ścianach dodatkowo potem ułatwia nam, kiedy przemieszczamy się przez miasto, takie flashbacki pozytywne łapiemy i możemy sobie przypomnieć i odnieść się do tej ekspozycji. Także II wojna światowa kończy tą część historyczną względem naszej ekspozycji.
0: Dziękuję bardzo. Jakub Antoniak opowiedział nam o tym, co można obejrzeć na jednej z części ekspozycji stałych w oddziale głównym Muzeum w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
1: W Nowym Sączu jest wiele tajemnic, a po mieście krąży dużo legend. Jedną z nich jest opowieść o tajemniczym źródełku wody mineralnej, które kiedyś było przy sądeckim zamku. Podobno pilnujący go rycerze znikali w tajemniczych okolicznościach. Legendę o źródełku opowie nam muzealna historyk Maria Marcinowska.
6: Dzisiaj już tego źródełka na pewno by się nie dało znaleźć, bo po wybuchu zamku na koniec II wojny światowej te ruiny, te kamienie, które spadły na wzgórze zamkowe, przysypały źródełko. Najprawdopodobniej źródełko wody mineralnej, które kiedyś przy tym dawnym zamku wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego się znajdowało. Ta legenda opowiada o tym, że właśnie w dawnych, dawnych czasach, kiedy zamek został wzniesiony, było jakieś dziwne źródło o dziwnym zapachu siarczanym, w którym woda bulgotała i przy którym, jeżeli stawali na warcie rycerze, w tajemniczy sposób znikali. No i po prostu wysłano tam do tego miejsca najdzielniejszego spośród rycerzy, który odpowiednio się zabezpieczył, wziął ze sobą halabardę, gdyby ktoś go tam napadał, ale wziął też ze sobą święconą kredę, wziął różaniec, bo stał na warcie ciemną nocą. Wiadomo, że w tych czasach było znacznie ciemniej niż dzisiaj, bo latarnie na ulicach nie świeciły. No i tylko przy takiej księżycowej nocy, stojąc przy tym źródle, a wcześniej narysowawszy wokół siebie święconą kredą okrąg na ziemi, który miał go bronić przed złymi mocami, przyglądał się, co też tam się zdarzy. I kiedy nadeszła północ, woda w źródle zakipiała. Z tego źródła wynurzyły się trzy piękne dziewczyny, które zaczęły bardzo pięknie śpiewać, zaczęły tańczyć. Ten rycerz nigdy nie widział takich pięknych dziewczyn, więc bardzo wielką miał ochotę przyłączyć się do nich. Ale kiedy przekroczył jedną nogą narysowane na ziemi koło, narysowany okrąg, nagle zobaczył, że te dziewczyny jakoś dziwnie znieruchomiały, przestały tańczyć i śpiewać. Wyciągnęły do niego ręce, które wydały mu się jakieś takie dziwnie inne, jakieś takie szponiaste, więc przerażony cofnął się do tego narysowanego na ziemi okręgu, a do źródełka rzucił różaniec, który trzymał w ręce. Wtedy woda zakipiała, zagotowała się, piękne trzy dziewczyny zamieniły się w trzy wstrętne czarownice i z wielkim wrzaskiem odleciały w tę księżycową noc. No i mówi się, że od tego czasu już nigdy żadne złe moce nie gnębiły dzielnych rycerzy, którzy stawali na warcie koło bramy wjazdowej na dziedziniec zamkowy. Taka historia, która pewnie mówi o źródle kiedyś bijącym przy zamku. No a czarownice, cóż, to taka przestroga szczególnie dla panów, żeby się nie dać zwieść pozorom, no bo jak wynika z tej legendy, piękne dziewczyny mogą być zgubą dzielnych rycerzy.
0: Ja słyszałem, że też są takie współczesne opowieści, bo mówi pani o skansenie, a tam podobno są chaty z bardzo ciekawą historią.
6: No tam tak, w sektorze łemkowskim mówi się o takiej chacie, gdzie straszy, ale też oczywiście dwór na przykład z Rdzawy ma taką historię swoją. My tutaj w skansenie nie bardzo wierzymy oczywiście w te opowieści, które pojawiały się w Rdzawie. Wierzymy, że po przeniesieniu do skansenu żadne złe moce dworu się nie trzymają, ale dwór też miał taką złą sławę w czasach, kiedy jeszcze należał do rodziny Wesołowskich. Rodzina zauważyła, że tam ilekroć odpada tynk ze ściany i ukazują się spod tego tynku malowidła bezpośrednio na belkach drewnianych wykonane, to dzieje się w rodzinie coś złego. Albo jest jakiś pomór wśród zwierząt, albo się nie udają się zasiewy, albo no, ktoś umiera czy choruje w rodzinie. Więc stwierdzono, że to właściwie właścicielka Janina Wesołowska pomyślała, że to właśnie wina tych malowideł, które się odsłaniają. Napisała na takiej małej tabliczce nie odsłaniać, bo przynoszą nieszczęście, i kazała tę tabliczkę zamurować pod takim odpadającym tynkiem. No i potem, kiedy dwór był przenoszony do skansenu, tę tabliczkę rzeczywiście znaleziono. Czyli nie odsłaniać, przynoszą nieszczęście, ale malowidła polichromie były już odsłonięte, bo tynk poodpadał w wielu miejscach. Dwór został rozebrany przez ekipę pod kierunkiem profesora Dudkiewicza, studentów, inwentaryzatorów, konserwatorów. No i przewieziony do Nowego Sącza. Tam wtedy nie bardzo wierzono w te różne treści zawarte na tabliczce pani Janiny Wesołowskiej, ale jak się zaczęło coś śledzić w grupie studentów, którzy tam wtedy działali, dużo chorób, jakichś nieszczęść. Sam profesor Dudkiewicz spadł z drabiny nieszczęśliwie i niestety się zabił. Więc zaczęto myśleć, że to jednak są jakieś złe moce, które poprzez te malowidła działają. Przez bardzo wiele lat nikt się nie chciał zająć opracowaniem dworu i tych malowideł. Może znali taką historię właśnie o tym dworze. My wierzymy, że tutaj w Nowym Sączu już ta klątwa malowideł nie działa. Zachęcamy do oglądania, ale opowiadając tę całą historię, mówimy też, żeby z dworu wychodzić tyłem, to wtedy wszystkie złe moce przepadają, jeżeli ktoś się tego jednak mimo wszystko boi. No i czasem można zobaczyć, idąc koło dworu, jak ludzie wychodzą przez wysoki próg tyłem na ganek. To właśnie jest opowieść przewodnika, który radzi, żeby w taki sposób z tego dworu wyjść.
1: Więcej takich legend można poznać m.in. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Liczą kilkadziesiąt kilometrów i można nimi przejechać wzdłuż rzek, ale nie tylko. Mowa o ścieżkach rowerowych w Nowym Sączu, których przybywa z roku na rok. O tych najpopularniejszych mówi Tomasz Baliczek z Nowosądeckiego Ratusza.
7: Najbardziej taką popularną ścieżką to jest ścieżka wzdłuż kamienicy. Tam od mostu 700-lecia do tego mostu wiszącego. Tam rzeczywiście są tłumy sądeczan. Infrastruktura również jest przygotowana, no nie tylko dla rowerzystów, gdzie jest też dla rowerzystów, przygotowane miejsce, gdzie można rower naprawić, gdzie są stojaki na rowery, ale również dla osób poruszających się bez rowerów, na piechotę, wrotkarzy, rolkarzy. Również jest infrastruktura przygotowana, są ławeczki, są jakieś paleniska, grille, jest taki mały plac zabaw przy tej rzece. Także tam miejsce wydaje się w sposób naturalny, bardzo atrakcyjny pod względem właśnie takiej rekreacji i odpoczynku. Mamy lasek niedaleko, więc rzeczka obok, więc w ciepłe dni nawet można tam pomoczyć nogi i udać się albo na spacer, albo właśnie na przejechać się po prostu rowerem. Teraz było a propos najbardziej tej takiej atrakcyjnej i najchętniej wykorzystywanej przez Sądeczan. Natomiast cała reszta, no to one są w takim stanie, jakim są. Są remontowane. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to przez Nowy Sącz biegnie również trasa Velo, która w sposób naturalny też jest bardzo mocno wykorzystywana i bardzo lubiana przez Sądeczan, bo ona jest przystosowana i przygotowana dla rowerzystów. I tak chcemy skomunikować tutaj ten cały układ, żeby wszystkie ścieżki też prowadziły do tego Velo w sposób naturalny, gdzie możemy wyjechać z Nowego Sącza, przejechać się do Starego Sącza, czy do Rytra, czy do Piwnicznej, właśnie wykorzystując trasę Velo. Również no, po Nowym Sączu jazda może jest mniej atrakcyjna, bo w zasadzie wzdłuż czy przy drodze jeździć, gdzie są samochody. Oczywiście jako forma dojazdu do jakiejś atrakcyjnej ścieżki, jak najbardziej. Natomiast no, ja osobiście zachęcam do wyjazdu z Nowego Sącza, żeby uciec z tego takiego naszego gwarnego miasta właśnie w jakieś tereny zielone. Czy można na Falkową, tam już może bardziej rowery takie przystosowane, albo trekkingowe, albo górskie, jak najbardziej się sprawdzają. Zwłaszcza, że Las Falkowski został ładnie wyremontowany, ścieżki zostały naprawione, cała infrastruktura też została wyremontowana. Rzeczywiście wygląda to teraz bardzo ładnie. Przypomnę, że tę inwestycję oddaliśmy pod koniec tamtego roku i większość Sądeczan jeszcze nie miało okazji zobaczyć i skorzystać z tej całej infrastruktury i zobaczyć, jak to wszystko tamto odnowione wygląda. Także zachęcam i można zobaczyć. Także jadąc tam przez Górę Falkowską, wyjeżdżamy sobie na przykład w kierunku skansenu, no i wtedy też wpadamy już w tą ścieżkę rowerową, o której mówiłem przy kamienicy. Inne tereny są mniej skomunikowane, ale trwają prace nad tym, żeby skomunikować tak, żeby były jak najbardziej użyteczne. Zresztą jest przygotowany cały, nie wiem czy tu Pan widział, ten cały plan tych ścieżek rowerowych, gdzie jest na mapie zaznaczone, są zaznaczone istniejące Velo oraz te, które są w przygotowaniu do powstania. Jest tam, myślę, że raz tyle, ile obecnie się znajduje tych ścieżek rowerowych.
1: Mówił Tomasz Baliczek z Nowosądeckiego Urzędu Miasta. Od ponad 4 dekad występują w Polsce i za granicą. Mowa o zespole regionalnym Sądeczoki, który działa przy Pałacu Młodzieży. A jego historię opowiedział nam jeden z twórców, Jerzy Rzeczyński.
8: Proszę Państwa, jestem wzruszony, bo nie każdemu się w życiu tak ułoży, żeby to, co zaczął 40 lat temu, żeby się tak pięknie rozwinęło, żeby tak pięknie działało, żeby wzruszało tak wielkie rzesze ludzi, tak w Polsce, jak i za granicą. My zaczynaliśmy w innej epoce. Było bardzo trudno. Wyczynem było zdobycie sznurówek do butów, już nie mówiąc o innych rzeczach. I musieliśmy pokonywać wiele trudności, żeby zespół mógł zaistnieć, żeby mógł pokazać się na zewnątrz. Ja tutaj przytoczę, pani dyrektor, wspominałem moment, który zadecydował o tym, że zespół stał się znany w środowisku nie tylko nowosądeckim, ale i na terenie Polski. To był rok chyba 82. Też był remont w Młodzieżowym Domu Kultury. Wtedy tak ta placówka się nazywała. My prowadziliśmy zajęcia w różnych miejscach. Zespół Sądoczoki pracował wtedy w Domu Kultury Kolejarza. Tak nazywał się dom. Teraz MOKU, tak?
3: Tak, Ośrodek Kultury.
8: I byliśmy zespołem takim znanym tutaj w środowisku, raczkującym na terenie Nowego Sącza. Chcieliśmy wypłynąć na szersze wody, żeby się pokazać, co potrafimy. I pewnego dnia po próbie poprosił mnie dyrektor Domu Kultury Kolejarza, pan Ropek, do siebie. Powiedział, że dostał zaproszenie. Ogólnopolski Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, ale Kolejowych. Ponieważ pracowaliśmy w Domu Kultury Kolejarza, łatwo mu było z nami się porozumieć i po niedługim namyśle podjęliśmy rozmowy na ten temat, tylko był jeden problem. Nasza pani dyrektor nie bardzo chciała, żebyśmy gdzieś pokazali się szerzej. Chciała, żebyśmy byli tylko zespołem na potrzeby placówki. I podjęliśmy współpracę z panem dyrektorem Robkiem. Obiecał, że nam załatwi wagon socjalny. Festiwal odbywał się w Szczecinie, na drugim końcu. Wysłał mnie pan Ropek najpierw na spotkanie instruktorów biorących udział w tym festiwalu. Ja przyjechałem taki troszkę wystraszony, bo tam byli wielcy choreografowie wspaniałych, znanych zespołów dziecięcych polskich, działających w resorcie kolei. No, wróciłem do Nowego Sącza. W nocy wynieśliśmy stroje, tak żeby pani dyrektor nie wiedziała, bo na pewno by się nie zgodziła. W nocy wynieśliśmy stroje do pociągu, pojechaliśmy do Szczecina. Była wspaniała podróż wagonem sypialnym, dla wielu dzieci była to atrakcja duża. No i festiwal odbywał się w takim dużym domu kultury. Na widowni były same zespoły, tych zespołów było kilkanaście. My tacy wystraszeni pierwszy raz na takiej imprezie zrobiliśmy rozgrzewkę. Występowały zespoły po kolei, wystąpiliśmy ze swoim programem, wtedy prezentowaliśmy program Lachów Sądeckich w pięknych naszych strojach. No i jak na każdym festiwalu, każdy odtańczył swoje, prawda, siedzimy na widowni, jest ogłoszenie wyników. Tak myślałem, może jakieś tam piąte, szóste miejsce zdobędziemy, prawda? No i jest ogłoszenie wyników i konferencjer przedstawia kolejność zespołów od czwartego miejsca. Jakiś tam zespół, już nie pamiętam. Trzecie miejsce, znowu szniemy. Drugie miejsce, znowu szniemy. No to ja sobie tak głębiej siadłem w fotelu, sobie myślę, no to fajny wyjazd był do Szczecina. Pierwsze miejsce też niemy. Też byłem pewien, że żadnych laurów nie zdobędziemy. I Grand Prix festiwalu zdobyliśmy. Wtedy była wielka radość i wracając, pamiętam, ze Szczecina, na każdej stacji, gdzie zatrzymywał się pociąg, to kapela wychodziła, graliśmy, śpiewaliśmy. Także przyjechaliśmy w nocy do Nowego Sącza i znowuż po cichutku z wagonu do Młodzieżowego Domu zanieśliśmy stroje, żeby nikt nie wiedział, że myśmy byli w Szczecinie. No i raptem gdzieś chyba za dwa dni pani dyrektor przychodzi do pracy z gazetą w ręku i mówi, co to, i tutaj padło niecenzuralne słowo, co to jest? A tam w gazecie na pierwszej stronie nasze zdjęcie i napis, że Dziecięcy Zespół Regionalny Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Kolejarza zdobył Grand Prix Festiwalu w Szczecinie na Wielkim Festiwalu i tak dalej, i tak dalej. I cały artykuł na ten temat. I pani dyrektor, kto wam pozwolił? Ja odpowiedziałem, że nikt nam nie pozwalał, sami pojechaliśmy. I tylko zapytałem, czy pani dyrektor by nam pozwoliła. No i tutaj brakło odpowiedzi. Ale efektem tego, bo to nie koniec, w jury tego festiwalu była pani Janicz, pamiętam, z Ministerstwa Oświaty, tak się to nazywało wtedy. I zobaczyła nasz zespół, pogratulowała nam poziomu i osiągnięć tego sukcesu i za jakieś 2 miesiące delegowała nas na Międzynarodowy Festiwal do Jugosławii, do Belgradu, na Festiwal Radość Europy. Tam poznaliśmy kolejne zespoły, zespół z Włoch, zespół Wacji, tam było wiele różnych zespołów z różnych stron Europy. Nawiązaliśmy kontakty i znowuż kolejnym wyjazdem naszego zespołu był właśnie wyjazd do Włoch na zaproszenie zespołu właśnie, które poznaliśmy w Belgradzie i tak ruszyło. Zespół stał się znanym w środowisku zespołem, który już reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach. Ranga tego zespołu naprawdę wzrosła i no i tak to się zaczęło. Myślę, że gdybyśmy nie postąpili w ten sposób, wbrew prawu, że tak powiem, to bylibyśmy zespołem, o którym by już chyba teraz zapomniano. A tak to dzięki temu, że został, że zespół miał pewną renomę, ruszyło to do przodu i później dorobiliśmy się własnego autokaru i tak dalej, to też ciekawa historia, jak to się stało. No.
9: Tak, tym autokarem to już ja pracując pamiętam najdłuższą podróż chyba, Jurku, to bo myśmy się tak akurat wymienili, tak. Bo to nie ja byłam tą panią dyrektor. Żartek przypominam dzisiaj rzeczywiście, kibicuję każdemu wyjazdowi sądeczoków, chociaż jest je coraz trudniej załatwić, taka jest prawda, mamy czas taki nieciekawy, ale najdłuższa podróż tym autokarem naszym i karusem słynnym, słuchajcie Państwo, to była Majorka, Basiu, prawda? To Jurka już z nami nie było, ale był z nami Jurek Butowski. Słuchajcie, to było 3 dni drogi, nie było jeszcze tachografów, nie było różnych
8: GPS-ów.

0: chyba najwięcej z nas wszystkich.
1: Tak, tak,
0: i to jest wspaniale, ale ciągle te podróże sądeczoków na szczęście trwają. Gdzieś tam się udaje, być może, że uda się też w tym roku gdzieś tam wyjechać. Myślę, że Basia troszkę bliżej powiesz o tym, jak to jest na dzisiejszy dzień z tymi naszymi sądeczokami wspólnymi. Jak to wygląda już jako kierownik zespołu. Ja mogę tylko powiedzieć jako dyrektor, że rzeczywiście cieszymy się każdym takim wyjazdem, bo to jest to, co ty wspomniałeś, bardzo ważna rzecz. Wyjeżdżając nawiązuje się kontakty, współpracę i wiele takich festiwali właśnie pamiętam, na których byliśmy jeszcze wspólnie, bo tak jak mówię, jak przyszłam jako instruktor, myśmy się z Jurkiem wyminęli. W zasadzie ty odchodziłeś z pałacu, ja przyszłam pracować do pałacu i potem przy zespole przez pana Butowskiego zostałam po 2 latach jako choreograf też zatrudniona, w ogóle jestem po choreografii i wtedy ta przygoda trwała 10 lat, aż wdrożyłam się w dyrektorstwo i z czegoś trzeba było zrezygnować. Tak. I niestety nie dało się tych 2 rzeczy pogodzić, chcąc robić obydwie dobrze. I Basia wtedy została już u steru zespołu i myślę, że teraz nam troszkę opowie, co się działo potem.
2: Dzisiejszy zespół z Regionalne Sądeczoki to jest 6 grup tańczących i mamy jeszcze w zapasie takie 2 grupy małe, takie dzieciaczki w wieku 4-5 lat, które przygotowują się do roli tancerzy, do roli śpiewaków, do roli też i muzyków, bo muszę nadmienić, że taką niespodzianką może jest to, że tancerze zostają bardzo często i muzykami, bo przy zespole działa również kapela. Mamy obecnie 3 składy kapeli, taką malutką, dziecięcą, średnią, no i najstarszą taką, która no chyba najwięcej potrafi zagrać. To są już lata pracy ich z nauczycielami poszczególnymi. I tu muszę powiedzieć, że kapelę w tym momencie prowadzi pan Krzysztof Repetowski, ale chciałabym wspomnieć o byłym kapelmistrzu, który przez 25 lat działał tutaj wspólnie z nami. Dzięki temu pan Jan Zygmunt, dzięki panu Jasiowi nagraliśmy 4 płyty CD. No i myślę, że kto słyszał tą muzykę i te opracowania muzyczne pana Jana, naprawdę podobają się i to jest bardzo wartościowa rzecz, która jest w naszych tutaj zbiorach. Poszczególni instrumentaliści są przygotowywani przez naszych nauczycieli i tak na skrzypcach uczy grać pani Gabrysia Stanny i pani Agnieszka Gawlik. Na trąbce pan Arek Lipień, a na klarnecie pan Krzysztof Repetowski, a zarazem i teraźniejszy szef kapeli. Działają oprócz właśnie tych grup instrumentalnych, działają grupy taneczne. I tak jak już wspomniałam, jest 6 grup tanecznych, gdzie jedną z grup, tą najstarszą, prowadzę ja. Przejęłam chyba po pani dyrektor te wszystkie młodzieżówki, bo tak prawdę mówiąc, najpierw prowadziłam dzieci od najmłodszych, praktycznie 8 klasa, bo 8 klasa, później się to zrobiło w gimnazjum, prawda? Teraz znowu jest 8 klasa i tak to jest. Przechodziły, jak już były w liceum, przechodziły do grup młodzieżowych i to były najstarsze grupy. Średnią grupę prowadzi pani Marlena Bulanda. Ona ma pod swoją opieką średnią, młodszą i jeszcze taką małą grupkę. Pani Małgorzata Kądziołka, która ma 2 grupy taneczne i pod swoją opieką grupy przygotowawcze. Praktycznie teraz tak wygląda nasz skład osobowy. Akompaniuje nam pani Joanna Chowaniec, od czasu do czasu też pan Krzysztof Repetowski. I chcę jeszcze nadmienić, że pani Asia prowadzi grupy śpiewacze. Grupy śpiewacze

0: Są takie grupy do 8 osób, które prezentują nasze tutaj lachowskie melodie, ale nie, tak muszę powiedzieć, że niekoniecznie tylko tym, trzymamy się tylko w tym regionie. Poznajemy też inne regiony i myślę, że to jest bardzo ciekawe i rozwijające dla tej młodzieży.
1: Obecnie w zespole regionalnym Sądeczoki działa 6 grup tanecznych, 2 grupy dziecięce, do tego kapela muzyczna i grupy śpiewacze. A na koniec tego magazynu jeszcze coś dla tych, którzy lubią grać w gry planszowe. W Nowym Sączu działa Klub Dragons, klub gier bez prądu. Znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej. Zaprasza do niego Marek Witkowski z klubu.
2: Nasza siedziba mieści się na ulicy Lwowskiej 74A. To jest budynek firmy Atma. To jest niedaleko Trzech Koron. I zapraszamy w każdą środę i piątek od godziny 17 gramy w planszówki. We wtorki od godziny 18 ekipa od bitewniaków rozkłada swoje zabawki. Można przyjść, zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je. Może i samemu spróbować. I również też, no jeszcze to już tak okazjonalnie, zależnie od tego, jak się umówimy, no czasami organizujemy po prostu granie w jakieś dłuższe, większe gry, najczęściej w weekendy. Także serdecznie zapraszamy do naszego klubu. Wstęp jest wolny. Najlepiej byłoby podglądnąć nasz profil na Facebooku, czyli Gramy na Sądecczyźnie, gdzie stale informujemy, kiedy gramy, jak gramy, w co gramy, tak żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, że na pewno będziemy. Różnie to bywa, wiadomo, czasem są święta, nie święta, sprawy, także tam najprościej, bo tam staramy się informować na bieżąco o wszystkim.
1: A w jakie te gry planszowe gracie?
2: Mamy już swoją półkę klubową, gdzie mamy tytuły, które stale już są pudła u nas na miejscu, natomiast no, najczęściej przynosimy też cały czas z domu. No jest nas parę osób, więc te zasoby wspólne mamy duże. Dzisiaj na przykład będziemy grać w Star Trek Ascendancy. To jest taka troszkę większa gra w uniwersum Star Treka, taka strategia. Wieczorem później mamy zamiar zagrać w grę, która się nazywa Ganges. To jest znowu inny typ gry, bo to już jest gra tak zwana gra Euro, która bardziej skupia się na mechanice i na abstrakcyjnym myśleniu. Też jakie tam tytuły jeszcze inne u nas królują. No, najprościej byłoby zobaczyć na nasz profil, szczerze mówiąc, bo z każdego naszego spotkania wrzucamy relacje.
1: A informacje na temat spotkań są na facebookowym profilu Gramy na Sądecczyźnie.
3: Eska Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Nowy Sącz przygotowuje się do remontu ulicy Pieczkowskiego. Pełni ona rolę obwodnicy miasta i jest w fatalnym stanie.
4: Pieczkowskiego, no wszyscy doskonale znamy stan nawierzchni na ulicy Pieczkowskiego, dlatego podjąłem decyzję o wymianie tam nawierzchni na całym odcinku, to znaczy od ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Docelowo na styku ulicy Nowochruślickiej oraz Pieczkowskiego planuję rondo, już ono jest wrysowane tam, tak, aby później przenieść ten ruch przedłużeniem ulicy Pieczkowskiego aż do ulicy Lwowskiej. Na ulicy Lwowskiej również rondo i później przeniesiemy ruch nad potokiem Łubinka, estakadą nad ulicą Długoszowskiego i ulicą Jamnicką. No i chcemy wybudować nową przeprawę na wysokości tak zwanego Dzikiego Ronda, tak aby połączyć ulicę Pierwszej Brygady właśnie z ulicą Pieczkowskiego. To oczywiście docelowo umożliwi odkorkowanie mostu 700-lecia, bo osoby, które jadą na przykład z Nawojowej, z Krynicy, z Kamionki w kierunku Krakowa, nie będą musiały dojeżdżać do mostu 700-lecia, tylko od razu przeprawią się na wysokości salonu Daci i Renault na drugą stronę kamienicy. Jesteśmy już po przetargu, sprawdzamy dokumenty, wkrótce myślę podpisanie umowy, także myślę, że to będzie jeszcze w miesiącu wrześniu, czyli pewnie prace spokojnie mogą się zacząć pod koniec września lub na początku października. Myślę, że to będzie kwestia dosyć szybkich działań, więc chciałbym oczywiście całość zamknąć w tym roku. Mam nadzieję, że uda się to do końca listopada. No oczywiście złożyliśmy wniosek w tej chwili o pozwolenie na budowę. Uzupełniamy dokumenty na prośbę służb pana wojewody. Myślę, że chciałbym w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę i wtedy oczywiście będziemy się starali o środki, bo tutaj dofinansowanie byłoby mile widziane ze względu na to, że inwestycja jest przepotężna. Szacujemy w tej chwili oczywiście na około 150 milionów złotych całość obwodnicy wschodniej.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Prace mają zacząć się jeszcze we wrześniu. Rząd przyjął autopoprawkę do projektu ustawy o najmie krótkoterminowym, gdzie znalazła się możliwość dla gmin tworzenia stref wolnych od tego typu usług. Na to liczą m.in. mieszkańcy bloków w Zakopanem, gdzie w ciągu ostatnich lat jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać apartamenty na wynajem. Według władz Zakopanego wytyczenie obszarów wolnych od najmu turystycznego będzie możliwe jedynie w terenach, które są obecnie niezabudowane, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta.
5: Na pewno w istniejącej zabudowie będzie to bardzo trudne i tutaj myślę, że mało kto by się odważył to robić, chyba żeby była znaczna wola mieszkańców, żeby to robić. Wtedy można rozmawiać, no ale to trzeba rozmawiać o konkretnych przypadkach, czy by to była jedna wspólnota, czy jedno osiedle. Dzisiaj no, mówimy to, tę dyskusję akademicką możemy prowadzić. Natomiast uważam, że nowe tereny, które gmina może przewidzieć w swoim nowym planie ogólnym, wyjęte spod możliwości najmu krótkoterminowego, byłyby jak najbardziej zasadne.
6: Roman Wieczorek, mieszkaniec Zakopanego. To jest dom, gdzie my tak naprawdę po przyjściu z pracy oczekujemy odpoczynku, ciszy, spokoju. Zakopane jest miastem turystycznym, gdzie z każdej strony jesteśmy atakowani różnego rodzaju bodźcami. To wszystko powoduje, że tak naprawdę jako mieszkańcy nie mamy tej ciszy i spokoju, takiego wytchnienia. Miasto turystyczne, okej, ja to rozumiem, ale niech to też będzie na takiej zasadzie, że jest też poszanowanie dla nas, dla mieszkańców.
7: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Każde rozwiązanie, które w ramach ustawy o najmie krótkoterminowym wybrzmi, będzie korzystne. Możemy rozmawiać tylko o tym, czy będzie bardziej korzystne, czy mniej korzystne oraz, co jest jeszcze bardziej istotne, czy dana gmina będzie potrafiła z niego korzystać i w jaki sposób. Bo niestety część z tych zapisów może powodować patologię i wykorzystywanie przez gminę tego typu rozwiązania przeciwko swoim mieszkańcom. No bo łatwo sobie wyobrazić, że duży deweloper w małej gminie, gdzie jest mało rajców, potrafi złapać przewagę.
6: Przychodząc do domu, ja liczę na to, że od tej godziny 18-19 będę miał ciszę i spokój. A w chwili, kiedy w domu wielorodzinnym wprowadza się apartamenty, tego spokoju my tak naprawdę jako mieszkańcy nie mamy. Okazuje się, że towarzystwo rozbawione przychodzi o godzinie 22 do apartamentu, no i kontynuują tą zabawę dalej. Do godziny 2-3 nad ranem są głośne rozmowy, śpiewy, krzyki, tańce, hulanki, swawole, a my jako mieszkańcy, my to wszystko słyszymy. No niestety
5: daje to możliwość tworzenia w perspektywie takich sypialni, miejsca, centrum życiowych dla mieszkańców. No w mieście turystycznym wiadomo, nie tylko problem Zakopanego, problem wielu miejsc turystycznych. Myślę, że Zakopane akurat całkiem dobrze sobie radzi z tym problemem, natomiast w wielu miejscach, gdzie ten turyzm jest bardzo duży, a ludzie nie żyją z tego turyzmu, te strefy myślę, że byłyby bardzo zasadne. Natomiast z perspektywy Zakopanego już stricte uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby z Radą Miasta wtedy usiąść, zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
6: Mieszkańcy naszego bloku skarżą się na to, że nie ma gdzie zaparkować samochodu. W apartamentach zgłaszana jest zazwyczaj jedna osoba, a mieszka ich czasami 5-10. Generowane w ten sposób na przykład śmieci czy jakieś inne koszty, które ponosi potem wspólnota, no są przekładane na nas, na tych stałych mieszkańców, którzy tutaj żyją.
7: Prawo nie działa wstecz, więc nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta nie będzie zupełnie wykluczony możliwość najkrótkoterminowego, ale będzie mocno ograniczony i właściciele będą się na to powoli przygotowywać.
5: Natomiast dla gmin dzisiaj w dobie tego, że wiele gmin jeszcze tworzy plany ogólne, myślę, że to jest bardzo duża szansa na takie perspektywiczne patrzenie, na zastanowienie się, gdzie będą sypialnie miejsc turystycznych, sypialnie miejsca życia dla mieszkańców w perspektywie 10, 15, 20, 30 lat. I to jest dobry czas dzisiaj, żeby o tym mówić, żeby mieć takie możliwości ustawowe, żeby móc to wprowadzać do planów ogólnych.
6: Chciałbym przypomnieć naszym władzom samorządowym, że przecież przed wyborami samorządowymi to był jeden z głównych tematów, który był poruszany przez obecną władzę i między innymi przez pana burmistrza. No mam nadzieję, że nic się nie zmieniło od tamtego czasu i że te nasze ustalenia i te oferty składane nam mieszkańcom się nie zmienią. Po prostu no, trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących, ale dla tych, którzy dbają o to miasto, o to, żeby to było czysto, spokojnie, żeby było bezpiecznie, żeby były świadczenia medyczne, żeby przyszedł ratunek na czas. No my też jesteśmy ludźmi. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
1: Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają mieszkańcy osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Sezon grzybowy rozkręcił się w regionie sądeckim. Pogoda sprzyja, a w lasach pojawiły się jesienne przysmaki. Wybierając się na grzyby, warto jednak pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Zbieramy tylko te grzyby, które znamy. Warto zaopatrzyć się także w koszyk.
8: Przede wszystkim myślę, że na grzyby powinny iść osoby, które no troszkę się znają. Jeżeli się w ogóle nie znamy, weźmy kogoś, kto nam w tym pomoże. Bardzo fajne są aplikacje na komórkę, jeśli chodzi o grzyby. Bardzo dużo jest różnego rodzaju atlasów grzybowych, nawet takich kieszonkowych. I to też jest dobre, żebyśmy coś takiego, taką pomoc mieli. Natomiast generalną zasadą no od wieków jest zasada, że zbieramy tylko takie grzyby, które znamy i których na pewno jesteśmy 1000% pewni, że no nie będzie jakichś nieprzyjemności po ich spożyciu. Jeżeli ktoś jest początkującym grzybiarzem, dobrze by było, żeby zbierał grzyby rurkowe, czyli takie, które pod spodem kapelusza mają rurki. Mówią na to poduszkę. Nie zbieramy grzybów blaszkowych, bo wśród grzybów blaszkowych możemy spotkać grzyby trujące, czy nawet śmiertelnie trujące, choćby muchomora. Jeśli idziemy na grzyby, weźmy ze sobą do lasu coś, co będzie przewiewne, w sensie koszyczka, łubianki. Nie zbierajmy grzybów do reklamówek.
9: No właśnie, miałem pytać dlaczego, bo bardzo dużo osób mówi o tym, żeby też nie zbierać na przykład do wiaderek plastikowych, tylko jednak żeby ten koszyk był.
8: Dlatego, że w koszyku jest przewiew. Jednak jest ten przewiew powietrza, grzyby dostają tlenu, one się tak szybko nie psują wtedy. Bo nieraz tutaj osoby przychodzą do nas w celu pomocy przy identyfikacji grzybów i powiem tak, jak otworzą tą reklamówkę, to wie pan, to tam nie ma co identyfikować. To po prostu jest jedna miazga, jeszcze jak to jest zebrane dzień wcześniej, to jest zaparzone. No takie grzyby na pewno już organoleptycznie nie nadają się do spożycia czy do przetwórstwa jakiegokolwiek. Także przewiewne jakieś opakowania. Wiaderko jest plastikowe, te też nie wiemy, co tam przy tym plastiku. Poza tym generalną zasadą przy żywności jest to, żeby używać opakowań plastikowych, które są dopuszczone do kontaktu z tą żywnością. One są specjalnie oznakowane. A wiaderko, które weźmiemy po farbie, czy wiaderko, które używamy, no nie wiem, do mycia podłogi, czy w jakichś innych celach, do wierzania prania, na pewno nie jest dopuszczone do kontaktu z żywnością. To jest pierwsza rzecz i druga rzecz, ten przewiew powietrza. Ważną rzeczą jest też w lesie, jeśli idziemy z dziećmi, żeby te dzieci jednak pilnować. Dzieci są wzrokowcami, podobają się im różne rzeczy, żeby też nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, bo dzieci lubią, nawet się nie obejrzymy, a już w ręce u dziecka jakiś kolorowy, właśnie czerwony z kropeczkami i może być nieszczęście. Ważna rzecz, u nas w stacji pracują osoby, które znają się na grzybach, to są grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Jeżeli ktoś ma wątpliwość, jeśli chodzi o przynależność grzyba czy rozpoznanie grzyba, można do nas w godzinach urzędowania absolutnie podejść, to są darmowe porady, tak? Natomiast zwracam uwagę to, co jest, że tak powiem, grzechem głównym tych osób, które tu przychodzą, bo zdarzają się. Już w tym roku mieliśmy kilkanaście takich osób. Większość z nich przynosi grzyba obciętego, obranego, który no, nie bardzo nadaje się do identyfikacji. Grzyb, którego chcielibyśmy widzieć i co do którego możemy się wypowiedzieć, powinien być w całości wykręcony z podłoża, nawet z resztą mchu czy innych tam ściółki, natomiast no, musimy mieć go w całości. Wtedy możemy cokolwiek o takim grzybie powiedzieć. I generalną zasadą wykręcamy z podłoża, nie ucinamy, chociaż szkoły są różne. Grzyby, które zbierzemy, powinny być od razu spożytkowane, że tak powiem, czyli robimy przetwory, czy też spożywamy w tym samym dniu. Mówi się o tych 24 godzinach, czyli na następny dzień jeszcze te grzyby, jeśli są przechowywane w warunkach chłodniczych, to mogą być również z nich przygotowywane potrawy.
9: A co z tymi, którzy na przykład na grzybach kompletnie się nie znają, a pójdą na plac targowy i tam kupią? Czy te grzyby tam są bezpieczne, one są sprawdzone?
8: Powinny być bezpieczne i powinny być sprawdzone, ale jedna uwaga, jeżeli ktoś w ogóle nie ma pojęcia, trzeba sprzedawcę zapytać o atest. I tak dla grzybów świeżych taki atest wydaje klasyfikator grzybów, natomiast dla grzybów suszonych, które sprzedawane w sklepach, powinny być opakowane i dla nich atest wydaje grzyboznawca. Żebyśmy mieli jasność, my atestów na grzyby nie wystawiamy. Czyli to nie jest tak, że ja wystawię atest i ta osoba sobie pójdzie gdzieś tam sprzedać, czy do restauracji, czy na plac targowy. My prowadzimy bardziej porady właśnie w zakresie identyfikacji grzybów, czyli dla tych osób, które mają wątpliwość. Coś wiedzą, znają się, ale wie pan, no różnie to jest. Grzyby są takim tematem, bym powiedziała, ważnym i odpowiedzialnym, bo tu o pomyłkę nie trudno, a pomyłka niestety skutkuje jakimiś dolegliwościami żołądkowymi, czy nie daj Boże właśnie w ogóle no, śmiercią, bo przecież muchomor sromotnikowy, jego naprawdę nie trzeba wiele, żeby nawet i doszło do śmierci. No to są już poważne, bardzo poważne zatrucia. Na szczęście w tym roku, w roku ubiegłym takich zatruć tu grzybami nie mieliśmy. W Polsce owszem, natomiast u nas na naszym terenie nie było takich przypadków. No i niech tak pozostanie do końca sezonu.
1: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu. Kilkadziesiąt placówek dołączyło już do programu Szkoła Partnerska, który realizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. To propozycja dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, mówi Małgorzata Schumacher z WSB.
10: Program Partnerska Szkoła jest to projekt, gdzie zapraszamy do współpracy placówki oświatowe, edukacyjne, szkoły średnie, podstawowe, przedszkola się pojawiają coraz częściej, no i też z uczelniami współpraca. W ramach tego projektu czy programu oferujemy czy zapraszamy szkoły do wymiany doświadczeń, zapraszamy na nasze wydarzenia, konferencje. To, co możemy zaoferować szkołom czy uczniom, żeby rozwijali swoje czy kompetencje, wiedzę, mogli się sprawdzić w zawodach, w których by kiedyś chcieli pracować. Teraz prowadzimy ciekawe prelekcje na sali sądowej, gdzie uczniowie po prostu wcielają się w rolę adwokata, sędziego, mogą się poczuć jak na prawdziwej sali sądowej i mogą zobaczyć, czy wybierając taki zawód, będą się w tym czuć dobrze i czy im to odpowiada.
9: Jak można dołączyć do tego projektu?
10: Dołączyć do projektu może właściwie każda placówka, która chciałaby nawiązać taką współpracę. Nie mamy tu wymagań żadnych określonych, podpisujemy po prostu takie porozumienie, objęciu patronatem daną placówkę. No i wtedy jakby każda informacja, która, czy wydarzenie, które się u nas dzieje, jest przesyłane do szkoły. Zapraszamy wtedy czy grono pedagogiczne, jeżeli to jest konferencja, czy uczniów, czy konkursy, które organizujemy też między innymi dla uczniów czy szkół średnich, czy dla szkół wyższych. Takie najbliższe takie wydarzenie, które będziemy mieć i konkurs, to jest olimpiada psychologiczna, do której zapraszamy, też nasze coroczne konkurs Włącz Myślenie Podstawne Przedsiębiorczość, też skierowany do uczniów szkół średnich. I tutaj staramy się angażować też i w te nasze czy wydarzenia, czy konkursy, żeby młodzież brała aktywny udział, żeby rozwijała swoją wiedzę, zainteresowania. Z drugiej strony angażujemy też uczniów do od drugiej strony, do udziału w organizacji danego wydarzenia, więc też, żeby te swoje kompetencje organizacyjne mogli rozwijać.
9: Widziałem, że już sporo szkół do Was dołączyło do tego projektu partnerskiego. Ile ich w sumie jest?
10: Już jest ponad 70 placówek, no nie licząc uczelni, z którymi współpracujemy, gdzie mamy tam porozumienia o współpracy podpisane. Natomiast takich placówek szkół średnich, podstawowych, żłobki, przedszkola również są w tym pakiecie. No to już jest ponad 70 placówek, także dosyć sporo. No
11: i
10: nie tylko Małopolska, bo jesteśmy w zasięgu, no nie ograniczamy się. Są placówki też z okolic Warszawy, gdzieś Pomorze, więc takie placówki z odległych miejsc, niekoniecznie tutaj Nowy Sącz, się do nas sami zgłaszają. Bo czasem na przykład szkoła ma potrzebę przeprowadzenia prelekcji, bo zdarzała mi się taka szkoła właśnie spod Warszawy, gdzie szukali jakiejś takiej placówki, uczelni, kto by dla ich uczniów zrobił konkretną prelekcję na zadany temat. Nie pojechaliśmy tam, wiadomo, odległość, jakby tutaj to było troszkę ograniczeniem, ale zrobiliśmy im takie prelekcje na zadany temat, czego potrzebowali, online. I młodzież na żywo uczestniczyła w takich prelekcjach. No i też to ciekawie wypadło, więc nie jest to ograniczenie do Małopolski. No wiadomo, że najwięcej tych szkół mamy tutaj lokalnie współpracujących, natomiast nie ma ograniczeń.
9: Te, które chciałyby dołączyć, co powinny zrobić?
10: Przede wszystkim skontaktować się ze mną, ponieważ jestem koordynatorem szkoły partnerskiej tego programu, czy mailowo, czy telefonicznie. I wtedy ustalamy, na jakiej zasadzie jest ta współpraca, czy jakie szkoła ma oczekiwania, bo każda placówka jakby potrzebuje czegoś innego. Czy to jest właśnie na zasadzie takiej, że uczestniczą uczniowie w wydarzeniach? Czasem konkretna szkoła potrzebuje właśnie przeprowadzenia prelekcji, czy profilaktycznych, czy jakiegoś tam z zakresu doradztwa zawodowego. My jesteśmy to w stanie zrobić. Nie, oczywiście jest to bezpłatna, jakby w ramach współpracy takiej ze szkołami. Nie trzeba za to płacić, bo często o to szkoły pytają, czy jakieś koszty się z tym wiążą. To jest na wymianie współpracy, wymiany doświadczeń. Szkoła się zgłasza, ma problem, bo nawet w ostatnim czasie też szkoła spod Nowego Sącza się do nas zgłosiła. Miała jakiś tam pewien problem z uczniami, takie wychowawcze problemy, a zawsze to jest inaczej, jak specjalista zupełnie z zewnątrz pojedzie do danej placówki, zrobi prelekcję i też to jest inny odbiór.
1: Szczegóły projektu są na wsbnlu.edu.pl. Przypomina o ważnej roli pszczół i pszczelarzy. Mowa o specjalnej tablicy, którą z okazji 50-lecia Karpackiego Związku Pszczelarzy odsłonięto w Nowym Sączu. Znajdziemy ją w ogrodzie Motylin, który kilka lat temu miasto urządziło w rejonie skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich i Broniewskiego. Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
12: Mamy 50-lecie Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu i dla tych osób zaangażowanych w hodowlę pszczół, w pozyskiwanie miodu, ale też produktów od pszczelich należy się jakieś wyrazy szacunku z naszej strony, ze strony miasta, bo nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne są w naszym ekosystemie pszczoły i jak ważna jest praca tych państwa, więc jest to kierunek i ukłon dla Związku Pszczelarzy. Dodatkowo chciałbym właśnie związkowi w imieniu pana prezydenta wręczyć denar, który mam przy sobie, także będę zaszczycony móc uhonorować właśnie z okazji tak szczytnego jubileuszu 50-lecia cały związek.
13: Moje nazwisko Piotr Czernecki, jestem prezesem Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Reprezentuję związek z ulicy Długosza, tam jest nasza siedziba. Mamy około 1700 pszczelarzy, mamy też około 30 kół, od Biecza aż po Lubień. Praktycznie można Państwu powiedzieć, że mamy 49 tysięcy rodzin pszczeli w sumie, a więc jest to armia pszczół. Prowadzimy działalność pszczelarską edukacyjną, jak i taką, w której staramy się też propagować walory produktów pszczelich, jeśli chodzi o zdrowotność dla naszego organizmu. No, związek ma 50 lat. 50 lat jest to taka już, że tak powiem, ważna uroczystość, złota, jak to mówią, bo 50-lecie jest złote. Proszę Państwa, ufundowana tablica została przez Urząd Miasta w Nowym Nowym Sączu przez pana prezydenta. Jest to hołd nie tylko dla Karpackiego Związku, ale przede wszystkim dla tych ludzi, którzy zaczęli, podłożyli podwaliny pod Karpacki Związek. Te fundamenty, które zostały wykonane do dzisiejszego dnia, Związek funkcjonuje. Wszystkie czynności, wszystkie prace w Związku są prowadzone społecznie, a więc naprawdę trzeba zaangażowania ludzi i oddania swojego prywatnego czasu do tego, żeby Związek prowadzić. Cały zarząd, tak jak i prezes, ma funkcję społeczną. Robimy wszystko, żeby propagować pszczelarstwo. Propagowanie pszczelarstwa to nie jest tylko miód, proszę Państwa, ale przede wszystkim propagowanie zapylaczy, czyli pszczoły są niezbędne nie tylko do, jeśli chodzi o produkcję miodu czy produktów pszczelich, bo to mówi się tylko o miodzie, ale jest szereg produktów pszczelich, tak jak propolis, jak mleczko pszczele, jak pyłek pszczeli, a więc ważne to jest dla nas, dla organizmu człowieka, ale najważniejszą rzeczą jest na to, żeby tych zapylaczy było jak najwięcej, ponieważ jeżeli nie będzie miał kto zapylać naszych drzew, naszych plonów, to będzie to zdecydowanie mniejsza produkcja żywności i zdecydowanie będą owoce gorsze. Kiedyś miasto zrobiło w tym miejscu skwerek dla motyli. Myśmy razem z panem prezydentem ustalili, że bardzo fajne będzie połączenie dzikich zapylaczy z pszczołami, ponieważ dzikie zapylacze to jest pewna dziedzina odrębna od pszczół, bo pszczoły to są pszczoły hodowlane. Dzikie zapylacze, ta sama nazwa mówi, że są dzikimi zapylaczami. Oczywiście bardzo blisko jesteśmy dzikich zapylaczy, bo w naszych pościechach też się pokazują dzikie zapylacze i też dbamy o nich jednakowo, jak i też o pszczoły. No, na tej tablicy jest data naszego jubileuszu. Poświęcona jest ona naszym byłym członkom, których już nie ma, i tym, którzy założyli ten związek. No, ona ma upamiętniać ten czas, który już przyszedł, ale też ma być naprzód, żeby można było też wspomnieć, że ten związek dalej istnieje i dalej się rozwija. Ja myślę, że przyjdzie taki czas, że może koło tej tablicy będzie i stulecie związku. Ja już pewno tego nie dożyję, ale takie miałbym życzenie. Obecność wszystkich tych dzieci dla nas jest bardzo ważna, bo proszę Państwa, w naszych głowach to będzie, ale najważniejsze, żeby tą tablicą i tym ulem pokazowym, który tu jest, też miał się ktoś opiekować, a może nie aż tak opiekować, bo my zadbamy o to, żeby tu było wszystko elegancko, ale przede wszystkim, żeby była pamięć, że jest taki związek, jest na naszym, w Nowym Sączu, i że te dzieci, które tu są, może któryś z nich na podstawie naszych różnych opowiadań o pszczołach, jakie prowadzimy w szkole czy w przedszkolu, nabierze chęć do tego, żeby zostać tym pszczelarzem i też wspierać środowisko. Proszę Państwa, z miodem to jest tak, ja może tak powiem troszkę przekornie, ponieważ nie da się też powiedzieć, bo w jednych pasiekach miód jest, w drugich pasiekach pszczelarze karmią. Pasieka to pastwisko, czyli wokół pasieki to jest 3 km, to jest taki okrąg, gdzie pszczoły zbierają nektar, oczywiście z występujących na danym terenie roślin, i ten nektar przynoszą do ula, przetwarzają go w odpowiedni sposób, dodają enzymy, odparowywują, potem zasklepiają komórki pszczele z tym miodem i wtedy miód jest dojrzały i gotowy do wirowania, a potem do spożycia. Ale ze względu na to, że to pastwisko jest 3 km, to w zależności w jakich miejscach pasieki są umiejscowione, to albo są efekty jakieś, albo nie ma. Powiem, że w tym roku są bardzo kiepskie efekty, jeśli chodzi o miód kwiatowy, ponieważ wtedy, kiedy kwitnął mniszek lekarski, czyli te nasze słynne mlecze, gdzie pszczelarze bardzo cieszą się i czekają na ten pożytek i pszczoły z niego noszą, no to przyszły chłodne dni, gdzie niezbędne do tego jest, żeby roślina nektarowała, to jest odpowiednia wilgotność i odpowiednia temperatura. No tu nam to uciekło, rośliny też mają pewien okres wegetacyjny, gdzie nektarują, a więc, że tak powiem, mniszek lekarski nam przekwitł i ten pożytek nam uciekł. Troszeczkę złapaliśmy miodu z jawora, z klona, troszeczkę ze spadzi liściastej, ale to były naprawdę bardzo niewielkie ilości. Na przykład w mojej pasiece to, co pszczoły w tym okresie przyniosły, zostawiłem im po prostu, żeby tych pszczół nie karmić, tylko jako ich naturalny pokarm. Nie, ja myślę, że drożej nie będzie. Na naszym terenie tutaj jest dość sporo pszczelarzy, zresztą Samiście Państwo słyszeli wcześniej, że mamy około 49 tysięcy rodzin pszczelich, a więc jest dość duża grupa osób, która te pszczoły ma. Myślę, że są też zapasy, które tam ktoś ma z zeszłego roku. Ja tylko zachęcam do tego, żeby spożywać produkty pszczele. Nie tylko jest miód, ale jest pyłek, jest propolis, jest mleczko pszczele. Jest wiele produktów, które mają w składzie produkty pszczele, zula, a więc warto spożywać dla zbudowania odpowiedniej odporności organizmu. Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczelich. No, trzeba byłoby to podzielić mniej więcej, jaka jest średnia ilość rodzin na jednego pszczelarza, ale zwykle to są pasieki takie poniżej 60, poniżej 50 rodzin pszczelich. Niektórzy mają 5, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, niektórzy mają 100 rodzin pszczelich. Także to trudno jest powiedzieć. To wszystko w zależności jest od umiejscowienia tych pasiek. Czym bardziej tereny zalesione, tym te przepszczelenie jest troszkę większe, dlatego że jeśli się pokaże spać, to pszczelarze oczywiście jadą w te miejsca, stawiają ule i próbują pozyskać tego miodu na miejscu. To się nazywa pasieka wędrowna. To właśnie między innymi z tego można wywnioskować, co ja mówiłem, że 3 km tylko wokół pasieki pszczoły mogą przynieść nektar w takiej ilości, którą by można było odłożyć, pod warunkiem, że występują pożytki w danym terenie.
11: A jeżeli chodzi o przyszłość, są młodzi pszczelarze, interesują się tym zawodem?
13: To znaczy, coraz częściej przychodzą młodzi ludzie. Nas tylko, proszę Państwa, bardzo irytuje sytuacja taka, że szuka się wiedzy pszczelarskiej bardziej w internecie, a nie w związkach, a nie w klubach dyskusyjnych. Pszczelarze nie płacą żadnych opłat za szkolenia, które my prowadzimy. Mamy kluby dyskusyjne w okresie jesiennym. Praktycznie co miesiąc mamy kluby dyskusyjne o różnej tematyce pszczelarskiej. Mogą na te kluby dyskusyjne przyjść nie tylko pszczelarze, którzy są, że tak powiem, zrzeszeni w związku, ale też ich znajomi i tacy, którzy mają zamiar przystąpić do tego pszczelarstwa. Ja bym tylko apelował do wszystkich tych, którzy się chcą zajmować pszczołami i chcą mieć być tym wyjątkowym człowiekiem, bo tylko wyjątkowi ludzie są ponoć pszczelarzami, bo kto by z normalnych ludzi się dał rządzić. A więc, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby jednak tą wiedzę zdobywać nie w internecie, nie z komórką w ręku, tylko na takich spotkaniach naszych towarzyskich. Wtedy można od starszych pszczelarzy dowiedzieć się wiele szczegółów technicznych, takich typowych. Niech mi Państwo wierzą, że nie tylko wiedza pszczelarska książkowa jest potrzebna, ale też praktyczna, bo tak jak i koło każdego zwierzęcia, jak i koń, krowa, tak samo i koło pszczół, też trzeba odpowiednio umieć się zachować, chodzić, żeby ta rodzina była łagodna, żeby ta rodzina nam nie przynosiła jakiegoś bólu czy krzywdy. A więc to też jest ważne i właśnie na takich spotkaniach jest okazja porozmawiać nie tylko o wiedzy książkowej, ale też i o takich praktycznych sprawach. Ja jestem zwolennikiem, że należy, każdy miód jest dobry. Nie każdy miód się nadaje dla dzieci, bo miód spadziowy jest miodem ciężkim, a więc jakieś duże ilości miodu spadziowego, jeśli chodzi o dzieci, no nie są wskazane. Zresztą tak też literatura wskazuje, ale wszystkie miody kwiatowe jak najbardziej są zalecane i jak najbardziej są dla organizmu dobre, zawierają bardzo dużo mikroelementów. No każdy ma swoje jakieś właściwości. No, miód miszkowy ma właściwości żółciopenne, ma inne problemy. Miód akacjowy znów ma inne właściwości. Można by było o tych miodach mówić bardzo dużo. Jeśli chodzi o miód spadziowy, on też jest antybakteryjny, ma też bardzo duże właściwości takie odpornościowe, ale on jest bardziej zalecany już dorosłym niż dzieciom, aczkolwiek nikt się nie stanie, jak dziecko zje łyżkę czy dwie miodu na kromeczce chleba, czy rozpuszczone w wodzie. Oczywiście żadnej to nie przyniesie szkody dla tego dziecka.
1: Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu powstał 3 grudnia 1975 roku. Organizacja zrzesza miłośników pszczelarstwa, zarówno tych, którzy mają kilka czy kilkanaście rodzin pszczelich. Mała galeria będzie sprzedawać prace artystów, którzy pokazują je na wystawach. To nowy pomysł i odpowiedź na pytania odwiedzających. Wiele osób chciało być w posiadaniu obrazów czy rzeźb pokazywanych na wystawach, mówi dyrektor galerii Joanna Iwańska.
14: Jest nowy pomysł w małej galerii. Znaczy, ja w momencie objęcia stanowiska, w sumie to byłam zdziwiona, że tego wcześniej nikt nie zrobił. Chodzi konkretnie o możliwość zakupu prac, które są prezentowane przez artystów w małej galerii. To zastosowaliśmy już od lipca. Cieszy się to dużą popularnością. No jakby galerii zadaniem jest upowszechnianie kultury, tak? No bo ludzie przychodzą, obcują sobie ze sztuką, wszystko fajnie, no ale często te prace się podobają, no ale nie było możliwości zakupu. No a my teraz dogadaliśmy się, że tak powiem, z artystami, no i jest taka możliwość u nas w galerii, żeby też chcemy wspierać artystów, też chcemy, żeby ta sztuka trafiała do ludzi, więc wydaje mi się, że no to jest taka rola galerii po prostu.
9: Faktycznie mieliście takie pytania od odwiedzających, czy daną pracę można kupić, że podobała się komu?
14: Tak, zdarzało się właśnie wcześniej, zanim była taka możliwość. My oczywiście kontaktowaliśmy tych ludzi z artystami, ale często ten kontakt był utrudniony, więc my tutaj jakby tą całą biurokracją się zajmujemy i dla artystów jest to komfortowe i dla osób, które są zainteresowane zakupem dzieł sztuki też fajne.
9: No właśnie miałem pytać, jak artyści do tego pomysłu podchodzą.
14: No bardzo fajnie. Nie spotkaliśmy się jeszcze z sytuacją, żeby któryś artysta odmówił takiej możliwości. No im też zależy na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby te prace wisiały u nich, więc tak, no oni są bardzo przychylnie nastawieni do tego pomysłu. Zresztą rolą galerii jest po prostu pomoc w sprzedaży. Taka jest prawda, no tak na takiej zasadzie powinny też działać galerie, tak, czyli promować pracę artystów. No i to jest jedna z form promocji.
9: W czwartek 10 września mamy otwarcie nowej wystawy. Będzie można zobaczyć tutaj pracę człowieka, który urodził się w Sączu, ale przez wiele lat był związany i dalej jest związany z Krakowem, bo tam tworzy, tam ma też swoją pracownię, ale można powiedzieć, że po wielu, wielu latach wraca do miejsca, z którego pochodzi. Jarosław Kawiorski.
14: Jarosław Kawiorski, tak. On w ogóle wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1995-2024. No i tak jak wspomniałeś, rzeczywiście on na co dzień mieszka w Krakowie, natomiast zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. No jest blisko związany z Nowym Sączem. No i też, no, też oczywiście jest zainteresowany tym, żeby te jego prace mogły być zakupione przez osoby, które będą zainteresowane. 10 września, godzina 18, Nowosądecka Mała Galeria. Oczywiście wstęp jest bezpłatny, zapraszamy serdecznie każdego, kto ma ochotę. Lampiony będą przed galerią symbolizować i informować, że tak jest, coś się dzieje w galerii, więc wchodźcie.
1: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii. Z nowego parku edukacyjno-rekreacyjnego mogą już korzystać mieszkańcy gminy Stary Sącz i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznać przyrodę i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
15: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji i nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który od, można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa, klasztor Sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek i trzeci etap to była budowa leśnego mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby no, dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, który kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
16: Nazywam się Bartosz Sokłosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pewnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżana do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
17: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
16: Bardzo często. Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
18: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i wspinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie. Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajnie jest to, że można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym. Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi. No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
19: Powiem szczerze, że jesteś tutaj pierwszy raz. Dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi. No i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiły. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak. Zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do Leśnego Mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
20: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
1: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera znajduje się na Miejskiej Górze. Teraz będzie o stroju lachowskim. Jak wygląda i skąd się wywodzi, jaka jest jego symbolika i czym się charakteryzuje, o tym opowie nam etnolog Patryk Rutkowski.
0: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
1: czyli
0: bardzo dużo.
1: Nie ma
0: dużo.
1: Jednego.
0: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołu, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowiniencję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją górawską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską, na północy aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich. Tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem drugie Serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomłyńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
1: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
0: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim. Ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej. Chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim. Bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podegrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundur tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kafta napisali już niemieckojęzyczni badacze. Między innymi Żegota Paulik, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami, kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest...
1: Ale bazą zdobny. Jest jakby ten cały
0: bazą
1: ten
0: jest
1: kaftan.
0: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że Lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga, nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u Lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u Lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft i on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Był taki, takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie. Idąc do dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty. Potem błokicie, czyli spodnie haftowane, te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie. Ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pasy w trzech odmianach, pas zbójecki czy góralski, tak go nazwali etnografowie, pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny, pas kawalerski, czyli wąski na dwa lub trzy opasania wokół ciała, no i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć, gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
1: A u pań właśnie miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też, te stroje, różnią się od regionów?
0: Od subregionów oczywiście. Natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny. Inaczej panna, inaczej mężatka.
1: A u panów nie. Kawaler u panów... i...
0: Żonaty. No właśnie, tego nie wiemy. Nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas, legły w gruzach. Na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
1: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
0: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
1: Może ładnie wygląda dlatego.
0: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
1: skupię
0: o kobiety...
1: Skupię się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
0: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
1: Czym?
0: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem nad czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądeczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem, No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, Strój Lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, no to koszula oczywiście, tak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić z tych kolorystyki. I spódnice. Spódnice u Lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone. No, różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice. I zapaski w kolorach biskupich, takich ostrych. Strój lachowski jest ostry kolorystycznie. Nie jest, po lachowsku byśmy powiedzieli, płynny, tylko jest taki ostry, jest taki żywotny, jest widoczny. A w przypadku młodych gospodyń albo też panien, tutaj gorsety wchodzą w rachubę, granatowe aksamity, czarne, haftowane, bogato, takie zdobnictwo koralikowe, no ale też pojawiają się adamaszkowe, czyli z takich tkanin bardzo drogich, sprowadzanych, ze sukien szyte, w zależności od części regionu. Inne w Nawojowej, inne w Podegrodziu, inne, to dzisiaj widać, że w Gostwicy na przykład był taki gorset z gwiazdkami. Nieświadomi wykonawcy często interpolują, przekładają te gorsety i tak na przykład dzisiaj w Kamionce się nosi gorsety z Gostwicy. Aha. Takie gwiazdeczki, które mają przy półkolach wyciętych. No tak się dzieje, bo już przestaliśmy dbać o swoją świadomość wsi, a bardziej dbamy o świadomość i tożsamość wielkiego regionu, jakim jest region Lachów Sądeckich.
9: A powiedz mi, kiedy ten strój dawno, dawno temu był używany?
0: Czyli zaczynamy od początku i tak powinniśmy rozpocząć. Strój, czyli najbardziej odświętne ubranie chłopskie. Czyli zarezerwowane do warstwy chłopskiej i tylko podczas świąt. A kiedy są święta? Kiedy się zaczyna najbardziej świąteczna

0: Czy chodzono właśnie w takich strojach, też je ubierano?
1: Oczywiście, no musieliśmy pokazać swoją zamożność. Mówią niektórzy, że nawet na jarmaki potrafiono się ładnie ubrać, bo na takim jarmaku można było pokazać swoją przynależność, swoją zamożność i to, do jakiego regionu należy. Bo takie stroje przede wszystkim miały funkcję tożsamościową, pokazującą przynależność do regionu. Do regionu to jest jedno, ale przede wszystkim do danej wsi, bo każda wieś różniła się między sobą zdobieniem. I wschodnia część Lachów, płótnianki, które tam są już niezdobione, czerwono wyłogi na Mystkowie, ale Mszalnica chodzi już w niebieskich, bo nie chce być taka jak Mystków i dzisiaj już zapomnieli o tym, nie chodzą tak ubrani, ale tam były niebieskie wyłogi, żeby pokazać odmienność, oddzielność dwóch tak naprawdę sąsiadujących blisko siebie wsi.
2: O strojach lachowskich opowiadał etnolog Patryk Rutkowski. Od kilkunastu lat odkrywa z turystami Beskid Wyspowy. Czesław Szynalik 17 lat temu wymyślił akcję Odkryj Beskid Wyspowy. Przybliża ona najpopularniejsze szczyty tej części Małopolski.
3: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
2: Na czym cała akcja polega?
3: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby trzy elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych. To są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, my coraz bardziej jesteśmy smutni. I w związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać jak to w górach.
2: Takie wyjście, taka wycieczka z przewodnikiem i z wami jako organizatorami, to też jest chyba dobra okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi.
3: No muszę powiedzieć, że już kilka małżeństw zostało zawartych dzięki znajomości na szlaku Beskidu Wyspowego. Mamy część stałych bywalców. Jeżeli tak podzielimy turystów, którzy uczestniczą w akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to 50% to są miejscowi mieszkańcy i trzeba podkreślić, że oni również są zaskoczeni, że często mieszkali u podnóża danej góry, a nigdy na tej górze nie byli i zdziwieni są, że można w ten sposób w znakomitej atmosferze spędzać wolny czas, a 50% to są mieszkańcy z Polski i zagranicy. Zależy nam, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało, żeby poznawało, bo to ma zachęcić turystów

0: do odwiedzenia przez cały rok Beskidzkich Szlaków, bo wszystkie szlaki w Beskidzie Wyspowym liczą 1200 km, także każdy może sobie wybrać, na co ma ochotę. Chciałem również podkreślić, że te wędrówki są bezpieczne. Oczywiście trzeba się przygotować, zawsze dobre buty, coś, ewentualny deszcz, wodę mineralną, no a przede wszystkim dobry humor.
1: Czy te trasy są trudne czy łatwe dla takich, którzy zaczynają dopiero albo no, na swoim koncie mają niewiele przebytych kilometrów?
0: No nie można powiedzieć, że one są w jakiś sposób trudne, ale oczywiście troszkę kondycji i trochę siły potrzeba, dlatego że jak nazwa wskazuje, każdy szczyt jest innym szczytem, czyli trzeba wyjść i zejść. No przeciętnie można powiedzieć, że w takiej wędrówce pokonujemy około 10-15 kilometrów. Także ja myślę, że to jest do przejścia i dla małego, i dla dużego. Oczywiście zauważyliśmy, że te osoby, które się już włączyły, to już za drugą, trzecią wędrówką dużo im to łatwiej przychodzi, ale również zauważyliśmy, że można ich spotkać również poza wakacjami, że wędrują po Beskidzie Wyspowym, ale to też ma zachęcić nie tylko do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Tatrach i innych zakątkach. Musimy się ruszać, bo jeżeli będziemy się ruszać, no to będziemy się lepiej czuć i będziemy zdrowsi.
2: Informacje o akcji znajdziecie na odkryjbeskidwyspowy.pl. I to był ostatni temat, jaki na dziś przygotowaliśmy dla Was w magazynie lokalnym. Ja przypominam, że na bieżąco informacje możecie śledzić na naszej stronie sk.pl. Warto tam zaglądać.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Trwa policyjna akcja pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. W najbliższych dniach w okolicach szkół w całym regionie spotkamy więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą przede wszystkim pomagać uczniom, ale też pilnować kierowców. Nie zabraknie też specjalnych spotkań z uczniami i nauczycielami w szkołach.
4: Dokładnie tak jak co roku zaczyna się rok szkolny, tak co roku policjanci sądeckiej komendy będą na drogach w rejonach szkół i będziemy rozpoczynać nowy rok szkolny bezpieczną drogą do szkoły. W ramach tej akcji policjanci będą nadzorować przede wszystkim ruch w rejonie placówek edukacyjnych. Będą zwracać uwagę na to, czy dzieci są prawidłowo przywożone do szkoły, czy będą przywożone fotelika, czy te starsze dzieci będą korzystały z pasów bezpieczeństwa. Będziemy też sprawdzać, czy te dzieci, jeżeli poruszają się pieszo, to czy chodzą zgodnie z przepisami w tym zakresie, jeżeli korzystają z jakichś pojazdów, czy to rowery, czy to modne w ostatnim czasie hulajnogi elektryczne. Również będziemy sprawdzać to, czy poruszają się zgodnie z tymi przepisami, czy posiadają oczywiście stosowne uprawnienia. Jeszcze sprawdzamy te rejony szkół. Na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy problematycznych jakichś takich sytuacji. Niemniej jednak oznakowanie może się tam coś gdzieś czasami wydarzyć. Ktoś przez jakąś swoją swawolę może takie znaki zniszczyć, dlatego to sprawdzamy też na bieżąco, ale jeżeli gdzieś w rejonie którejś szkoły jest jakiś problem, ktoś dostrzega, prosimy o kontakt, będziemy tutaj to weryfikować i nawiązywać znowuż my kontakt z zarządcą tejże drogi. Takie akcje przede wszystkim są ukierunkowane na to, żeby przypomnieć dzieciom, że ten okres wakacyjny już dobiegł końca i że pora wrócić raz do szkoły, a dwa przypomnieć sobie te zasady, które panują, obowiązują w ruchu drogowym i które są dla naszego bezpieczeństwa. Ta obecność funkcjonariuszy policji w rejonach szkół, większa ich liczba na naszych drogach, powoduje to, że wszyscy stajemy się bardziej uważni, ostrożni. Zapewne przekłada się to na bezpieczeństwo na drogach. Niemniej jednak zawsze ktoś trafi się taki, kto, no nie wiem, czy przez gapiostwo, nieuwagę, zmęczenie, roztargnięcie doprowadzi, może doprowadzić do jakiegoś zdarzenia drogowego. Niemniej jednak z doświadczenia wiem, że w ostatnich latach ten okres początku roku szkolnego był okresem bezpiecznym, nie dochodziło do jakichś takich drastycznych, ciężkich zdarzeń. No właśnie powinni pamiętać o tym, że ten taki luz, takie poczucie błogości, wolności, no już trzeba zapakować w tornister, między książki włożyć i przyjść do szkoły. A jeżeli idziemy do szkoły, to pamiętajmy, że mamy obowiązek korzystać z chodnika, jeżeli jest. Jeżeli nie ma chodnika, chodzimy lewą stroną drogi, tak zwanego gęsiego. Zawsze schodzimy, jak ja to mówię, spokojnie, bez jakiegoś tam biegania, szarpania się, popychania wzajemnego. Chodzi tutaj o to, żeby było bezpiecznie, ale też pamiętajmy o tym, że ten rok szkolny to też jesień zbliżająca się nieuchronnie i też widoczność na drodze. I też zawsze uczulamy uczniów o to, na to, ażeby byli na tej drodze widoczni, bo jak będą widoczni, to będą bezpieczni. Więc tutaj pamiętajmy o elementach odblaskowych, o takiej odzieży kontrastującej, żeby po prostu ta osoba piesza była na tej drodze widoczna. Odblaski zdecydowanie i to nawet poprawiają widoczność i to nawet czytałem kilka publikacji naukowych w tym zakresie. Taki mały odblask pozwala dostrzec osobę, która go nosi już z odległości kilkudziesięciu, nawet kamizelka odblaskowa 150 do 200 metrów. To daje naprawdę ogromny margines bezpieczeństwa dla kierującego, który w tych takich fatalnych czasami warunkach musi pojazd prowadzić, a droga hamowania pojazdu przy prędkości 50 km na godzinę na suchej, doskonale przygotowanej nawierzchni, przypomnę, wynosi 25 metrów, więc ta odległość jest naprawdę nieduża, zwłaszcza że widoczność osoby, która porusza się w nocy całkiem ubrana na ciemno, to jest około 20 do 25 metrów, kiedy ten kierujący tą osobę w światłach swojego pojazdu zobaczy. Więc tutaj nie ma żadnego marginesu, praktycznie rzecz biorąc, a dzięki tym właśnie odblaskom, które pozwalają dostrzec taką osobę z odległości, w zasadzie od 60 prawie do 200 metrów, pozwala na bezpieczne zareagowanie i ominięcie takiej osoby na drodze. Korzystanie z urządzeń elektronicznych, które odwracają naszą uwagę od ruchu drogowego podczas przechodzenia przez jezdnię, jest zgodnie z prawem zabronione, więc tego nie róbmy, ale tak jak Pan mówi, to co nas w jakikolwiek sposób rozprasza od zachowania ostrożności, od bezpiecznego poruszania się po drodze, takich zagrożeń, takich elementów w swoim życiu powinniśmy unikać. Jesień dla kierowców jest to taki czas, kiedy muszą, podobnie jak dzieci wracające do szkoły, przypomnieć sobie, że na drodze może być niebezpiecznie, że tak jak Pan mówi, redaktor, droga może być śliska, niejednokrotnie w naszym rejonie droga może być też pokryta liśćmi, które opadają z drzewa, do tego jak dołożymy jeszcze odrobinę rosy, no to robi się już naprawdę ślisko, więc tutaj po pierwsze zawsze noga z gazu, po drugie dobra widoczność w samochodzie, czyli właściwie ustawione światła, sprawne światła, przede wszystkim światła, które należy włączyć, jeżeli mamy warunki ograniczonej przejrzystości powietrza, a o tym czasami niektórzy kierowcy w dzisiejszych czasach, kiedy te samochody teoretycznie myślą za nas, kierowcy zapominają włączyć światła mijania, kiedy pada deszcz, kiedy jest mgła, kiedy zapada zmrok. O tym musimy pamiętać, żeby no już jak już ta jesień będzie w stopniu takim zaawansowanym, można powiedzieć, żeby pomyśleć o ewentualnej zmianie opon, ale na to myślę, że jeszcze chwilę czasu mamy. To jest to, co jest bardzo ważne właśnie jesienią, kiedy drogi są śliskie, kiedy ten zmrok zapada wcześniej, dobra widoczność, przede wszystkim trzeźwość. Trzeźwość to jest rzecz, która jest najważniejsza. Zdrowy rozsądek to jest kolejna taka rzecz. No i jeżeli planujemy dłuższą podróż, no to na pewno powinniśmy być wypoczęci.
2: Mówił Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa do końca września. To mogłaby być ogromna atrakcja turystyczna. Między Męciną a Limanową na trasie dawnej linii kolejowej być może powstanie ścieżka rowerowa, mówi Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa.
5: Są takie plany, że jeżeli gmina wejdzie w posiadanie gruntu po starym torze, to będziemy się starać tam zrobić ścieżki pieszo-rowerowe. Zabiegaliśmy o to już wcześniej, dlatego niektóre obiekty inżynieryjne, które powstały, które były już wykorzystywane przez kolej, one zostaną odnowione, będą funkcjonować jako takie obiekty zabytkowe, a my będziemy korzystać, żeby cała linia czy ścieżka pieszo-rowerowa była uciąglona. My nie mamy tego typu atrakcji dla mieszkańców, byłaby to przepiękna inwestycja po prostu dla naszych mieszkańców, dla turystów, to jest marzenie, żeby można było ponad 6 km sobie przejechać po takim terenie, bo teren kolei przeważnie był w dobrze dostępnych lokalizacjach i ta lokalizacja by taka pozostała. Pierwszy krok to jest wejść w posiadanie, musiałaby gmina tego gruntu. Bo na razie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie grunt przekazany gminie, czy powiatowi. A jeżeli by było gminie, no myślę, że między powiatem a gminą to też spokojnie by można było wejść w posiadanie, żeby to było gminne. Jeżeli będzie gminne, no to na pewno innego pomysłu na wykorzystanie tego terenu nie ma i myślę, że każdy się z tym zgodzi i każdy by chciał, żeby taka inwestycja powstała na terenie tutaj. No to nawet chyba trochę ponad 6 km, przy czym jest jakaś jedna przerwa, więc nie chciałbym dokładnie tutaj podawać metrażu, dlatego że między Kłodnym a Męciną jest kawałek nieuciąglonej ścieżki, więc tutaj będzie troszeczkę może, ale około 6 km jest.
6: Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, wykonawcy zajmują się remontem i zabezpieczeniem niektórych obiektów inżynieryjnych znajdujących się przy starotorzu linii kolejowej numer 104. Chodzi o 4 mosty i 1 przepust. Prace przy tych obiektach są obecnie na końcowym etapie.
2: Mówił Piotr Hamarnik z PKP PLK w Krakowie. Nowa wystawa do obejrzenia będzie w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej zobaczymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej, m.in. w Szkole nad obłokami i Rogasiu z Doliny Roztoki. Mówią Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortyl, kuratorki wystawy.
7: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowano jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają no, z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania tak naprawdę myślę zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia, szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytali państwo, a pomimo tego, że nowe, młode pokolenia tego nie znają jako lektury, to liczymy, że zachęcimy właśnie do zarówno poznania książek, no i oczywiście oglądania ilustracji oraz w ogóle wykonywania książki ręcznie. Mamy teraz zupełnie inną technologię graficzną, cyfrową, natomiast my tutaj na wystawie mamy bardzo mocny wydźwięk na tworzenie książki w sposób od początku do końca manualny, więc to też wydaje nam się bardzo ciekawym aspektem. Ten projekt jest jednak o wiele bardziej istotny dla naszego regionu niż tylko kwestia prezentacji samych ilustracji, ponieważ w nim zawiera się bardzo wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej. W zasadzie, nie wiem, myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj w regionie, chociaż ma niewątpliwie taki wydźwięk ogólnopolski, że była to jedna z najwyżej położonych szkół nad Obłokami. To jest miejsce historyczne. Mowa o jednej z najwyżej położonych szkół w Polsce, chyba możemy tak powiedzieć, a na pewno tutaj w Beskidzie, do której w latach chyba 50. i 60. uczęszczały dzieci z okolic. I tutaj też...
8: Właściwie już przed wojną szkoła była otwarta, ale i po wojnie wznowiła swoją działalność.
7: Tak, więc tutaj mamy też taki, po pierwsze, bardzo mocny pedagogiczny akcent, też na pokazanie warunków życia, bo myślę, że też będą Państwo się zastanawiać nad tytułem wystawy, co oznacza muszka w bursztynie. Tutaj myślę, że może Teresa, oddam Tobie głos, bo Ty chyba będziesz najlepiej opowiesz, dlaczego taki tytuł. Wiem, że Państwa bardzo intryguje, dlaczego muszka.
8: Skoro rogaś,
7: to jest wszystko ze sobą powiązane, także Teresa.
8: Tu jest tyle wątków do poruszenia, że faktycznie może po prostu zacznę od tytułu. Muszka w bursztynie jest to zwrot ze wspomnień Marii Kownackiej, która w jednym ze swoich zeszytów zapisała, że odwiedził ją młody, bardzo sympatyczny nauczyciel ze szkoły i tak po prostu bezceremonialnie powiedział do niej, że skoro napisała książkę o Rogasiu, to niech napisze też o tej właśnie szkole. I pewnie w Kownackiej zagrały też sentymenty, bo ona była nauczycielką w szkole, też w bardzo trudnych warunkach uczyła w miejscowości, gdzie szkoły nigdy nie było wcześniej, więc na pewno jest tutaj też taka nuta biograficzna. Ale muszką w bursztynie jest też cała ta kolekcja, o której wspominała Justyna i pan dyrektor, ponieważ to jest taki zatrzymany sposób tworzenia ilustracji właśnie na przełomie lat 50. 60. Dzisiaj ta technologia książki wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to będzie też świetna okazja zobaczyć te ilustracje, które moim zdaniem straciły trochę w wydawnictwach, a faktycznie one pięknie wybrzmiewają na tej wystawie, dlatego to jest kolejny powód, dla której warto ją zobaczyć. Ja jeszcze wspomnę, że mamy bardzo mocną datę otwarcia, bo to jest 11 września, a Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku, czyli otwieramy wystawę w dniu jej 132 urodzin. Więc myślę, że też to jest taki mocny akcent podkreślający rolę właśnie Marii Kownackiej, ale nie byłoby tych książek tak naprawdę bez ilustratora, który dołączył nie przez przypadek i właściwie kiedy zajęłam się tym tematem Szkoły nad Obłokami, bo o ile właśnie Rogaś jest bardziej znany, to jakby tutaj pomysł zrodził się przy Szkole nad Obłokami, to ja Pewnie każdy, kto zajmuje się jakby regionem, kiedyś wpadł na taki genialny przecież pomysł, że stworzy sobie wzornik regionalny, bo przecież te wzory są tak potrzebne, używane i w marketingu, i w edukacji dzieci, i w działaniach promocyjnych, edukacyjnych. No więc po prostu stwórzmy wzornik. No i jakby gromadząc materiały, trafiłam na tą książkę Szkoła nad obłokami, pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest gotowy produkt, to jest gotowy wzornik, gdzie każdy rozdział kończy się finalikiem, który jest motywem regionalnym i zaczyna się bordiurą, która też jest po prostu wzięta, zaczerpnięta ze strojów, ze zdobień na meblach. No i bardzo mnie to zainteresowało, bo ja znałam jako dziecko Szkołę nad obłokami, ale znałam ją z ilustracjami Szancera. I dopiero właściwie po studiach poznałam tą książkę właśnie z ilustracjami Witolda Chomicza. I były takie dwa przełomowe momenty. Jedna to było, kiedy znalazłam w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej albumy ze zdjęciami Marii Kownackiej, właśnie z Niemcowej. Fantastyczna dokumentacja Niemcowej z lat 50. Mający duży walor też fotograficzny, bo Maria Kownacka bardzo się interesowała fotografią. I wtedy dotarłam też do Izby Pamięci i tam spotkałam się z listami, które Maria Kownacka dostawała od Chomicza i zobaczyłam, bo tak sobie myślałam na początku, że może to pani Maria Kownacka jakby stworzyła katalog tych finalików, że tak dobrze znała region, włożyła w to tyle pracy, a ilustrator po prostu stworzył te grafiki. Ale z tych listów wynikało, że nie, że to właśnie koncepcja tego, że to będzie w ten sposób zilustrowane, to jest autorstwo Chomicza i że on właściwie zrobił tą wspaniałą pracę, którą pewnie no niewiele osób powieliło po nim, żeby stworzyć taki katalog wzorów. I te wzory znalazły się w tej książce. I z tych listów też, no, kiedy już zobaczyłam jakby rolę tego ilustratora, udało mi się trafić na katalog wystawy w Krakowie Witolda Chomicza. Zwróciłam się do kuratorki tamtej wystawy, pani Magdaleny Laskowskiej, która się bardzo też tym tematem zainteresowała i jakby skierowała mnie do właściciela tej kolekcji, czyli do pana Zjada Raufa. I myślę, że takim drugim punktem bardzo ważnym jest właśnie inwentaryzacja tych zbiorów, którą przeprowadziłyśmy z panią Magdą. To właściwie ona była mózgiem całej tej operacji i ta inwentaryzacja pozwoliła przygotować wniosek i aplikować o stworzenie tej wystawy. Także, a taką pierwszą osobą kontaktową w muzeum, która jakby ten katalog z inwentaryzacji widziała i też bardzo życzliwie zareagowała, ja wtedy nie pracowałam w muzeum i byłam taką osobą z zewnątrz, to była pani właśnie Ania Florek z naszego działu wystaw, która właśnie też jakby zobaczyła potencjał tego tematu i stwierdziła, że musimy sprawę przekierować do dyrektora.
9: Tak, ja może jeszcze dodam, że naprawdę to jest dla nas o tyle ważne, że to jest już trzecie podejście, skuteczne, ponieważ tak, to jest niezwykle istotne. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składałyśmy taki wniosek trzy razy, jak mówi się podobno,
8: pierwszy raz w Piwnicznej to właściwie cztery.
9: No tak, to prawda. Natomiast jednak sprawdza się powiedzenie, że do trzech razy sztuka i ten... Cieszę się, że w końcu się udało. I to też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie, że mamy to dofinansowanie, możemy realizować zarówno wystawę, którą Państwo będą mogli oglądać już od piątku, ale też właśnie będziemy mogli rozdawać Państwu bezpłatnie, ponieważ jest to właśnie finansowane z projektu, katalog wystawy, który jest niezwykle cenny, ponieważ nigdy wcześniej ta publikacja nie została, to znaczy w ogóle ta kolekcja nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc wiadomo, wystawy są, a później po trzech miesiącach już ich nie ma. Więc jest to dla nas bardzo ważne, bo oprócz oczywiście części katalogowej, którą Państwo zobaczą i która też ma, jest, no też bardzo dziękujemy, bo to myślę, że to jest edytorstwo, no właśnie, to jest fantastyczny projekt, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni osobie, która zajmowała się tym projektem od początku do końca, od strony graficznej. Jest to Andrzej Borkowski, grafik, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczamy, który odpowiada zarówno za szatę graficzną katalogu, jak i za to, jak wystawa w dużej mierze wygląda, zwłaszcza od strony dekoracyjnej, właśnie takiej aranżacyjnej, więc naprawdę chylimy czoła nad jego pracą i rzetelnością w tym projekcie. No i właśnie oprócz tej części katalogowej mamy też bardzo bogate teksty, w zasadzie, które bardzo otwierają ten temat, pogłębiają go na wielu różnych poziomach. To jest też bardzo interesujące, że zarówno Witold Chomicz, jak i Maria Kownacka to były osoby, które były zakochane w regionie, to trzeba bardzo podkreślić, i które do przygotowania zarówno tych książek, ale też ilustracji bardzo się przykładały, to znaczy przyjeżdżały tutaj w nasze okolice, zachwycały się nimi oczywiście, bo mamy, trzeba przyznać, piękny region. Natomiast to była rzetelna, merytoryczna praca, która dała podwaliny do wykonania zarówno ilustracji, jak i książek, które w dużej mierze, nie mówię, że całkowicie, ponieważ mamy do czynienia z książkami, które są w jakiś sposób kreacją literacką, taką poetycką, natomiast zarówno jedna, jak i druga książka powstała właśnie trochę na bazie realnego życia, realnych informacji z regionu, bardzo mocnych, skrupulatnych wywiadów, w zasadzie etnograficznych, które pozwoliły na poznanie okolicznych, no po prostu tak, ludzi, kultury, historii. I te wątki się tutaj przewijają, także przyznaję, że czytanie tych lektur jeszcze raz, teraz, nawet jak jesteśmy dorosłe, daje nam ogromną też satysfakcję i też bardzo zachęcamy Państwa do zerkania jeszcze raz na te treści, bo one się teraz objawiają trochę w innych kategoriach, zwłaszcza, że te książki bardzo się różnią, jeśli chodzi o takie idee, które artysta, ale też właśnie głównie autorka chciała zawrzeć, bo Rogaś z Doliny Roztoki jest opowieścią, jak wiemy, o jelonku, który traci mamę, ale zostaje zaopiekowany przez dorosłych. To jest poniekąd historia, która wydarzyła się naprawdę. Są tutaj właśnie takie inspiracje z życia i tutaj mamy bardziej taką właśnie historię, która wspaniałym językiem chwali region, pokazuje tak jego poetycki, bardzo malarski też walory właśnie takie krajoznawcze, przyrodnicze, dbałość o to, żeby właśnie pokazać ten świat zgodnie z prawdą. Natomiast szkoła nad Obłokami jest też niezwykle ciekawa, bo ona z jednej strony pokazuje bardzo trudny los dzieci i w ogóle życia w bardzo trudnym regionie. Te książki też, to też jest bardzo ciekawe, one się różnią wizualnie.
10: Tak.
9: No, proszę.
10: Ja jeszcze, może zanim przejdziemy do ilustracji, jeszcze nawiążę do tych twoich słów, że do jakby narracji zawartej w książce, ponieważ często te książki, zwłaszcza tutaj w regionie, spotykają się z takim zarzutem, że one nie są idealnie, dosłownie obrazem Rytra i obrazem Niemcowej. I tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Kownacka przede wszystkim prowadziła tak narrację, żeby wyrazić pewne idee. I w Rogasiu ta książka jakby kanwą jest Rytro, ale książka jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony przyrody, a Szkoła nad Obłokami jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony kultury ludowej. I tutaj Kownacka wykazała się dużym takim kosztem pedagogicznym i zrobiła takie dwa numery, Fortele stare jak świat, bo ona nie mówi tego wprost, to nie jest takie nachalne dydaktycznie, tylko na przykład właśnie w Szkole nad Obłokami wprowadza obcego, czyli wprowadza osobę, którą dzieci ratują, jest akcja. Te dzieci się zaprzyjaźniają z tą postacią starszego pana Siwej Brudki. On zdobywa ich sympatię, wyraża zachwyt ich działaniami, pomaga im w przygotowaniu teatrzyka, a na końcu wykrzykuje, że warto te skarby chronić i na końcu mówi, że on jest etnografem, czyli coś odwrotnego niż było stosowane wtedy powszechnie w państwie PRL, że przyjeżdżała odgórnie osoba, zwoływała wieś na wykład i ci ludzie, tak jak w Konopiejce, słuchali o tym, że słuchajcie, bo to są zabytki i wy je musicie chronić. I wiemy, że taki wykład spotkałby się niekoniecznie z uznaniem. Natomiast ona to zrobiła coś zupełnie innego. Ona tego obcego oswoiła, pokazała jako wartościową osobę, jako przyjaciela, a na końcu ta osoba już, która uzyskuje sympatię, wyraża tą ideę. Czyli zobaczmy, jak wspaniale poprowadzona narracja. I w tej narracji nie chodziło o dosłowność, tylko o wypuklenie właśnie tej idei. A o warstwie ilustracyjnej mówię koleżanka.
9: Tak, to jest to też dla nas niezwykle interesujące i to bardzo wybrzmi na wystawie, ponieważ te ilustracje do obu książek, one się bardzo od siebie różnią. Zgodnie z tym, co Kównacka pisała w listach do Witolda Chomicza, jej zamysł był taki, aby Rogaś był bardzo taki miękki, malowniczy, pastelowy, kolorowy, pokazując właśnie te walory takie przyrodniczo-krajobrazowe. Natomiast Szkoła nad Obłokami, zgodnie też z takim charakterem życia w tamtym regionie, takim surowym, zimnym, chłodnym, tam też bardzo mocno ta zima wybrzmiewa w tej narracji, która jest najtrudniejszą porą roku i to naprawdę warto sobie też o tym poczytać w książce, bo te historie są naprawdę mrożące krew w żyłach, a jednak prawdziwe w dużej mierze. To Chomicz stosuje takie monochromatyczne grafiki i my na tej wystawie będziemy Państwu prezentować nawet nie same efekty tych graficznej właśnie pracy, tylko oryginalne prace tuszem oraz rysunki, ilustracje, czyli jego myśl taką przygotowawczą jako artysty, który zabiera się za jakiś temat, wybiera go i zastanawia się, jak to ugryźć, w jaki sposób to zaprezentować. I ta surowość graficzna, ta czerń i biel, one też tutaj świetnie właśnie działają i pokazują taką właśnie zupełnie inny kształt tego życia i tych czasów. No ale to też jest bardzo ciekawe, też zapomniałam się chyba o tym wcześniej powiedzieć, że dla Witolda Chomicza bycie tutaj w regionie było bardzo naturalne i wynikało z jego powiązań rodzinnych. Jego żona Stanisława z domu Zacharewicz pochodziła z Nowego Sącza i teść Witolda Chomicza był tutaj, Władysław Włodyga był tutaj nauczycielem w szkole, więc poruszamy jeszcze bardzo dodatkowo ciekawe wątki związane po prostu z Sądyczanami, z Sądyczanką, która związaną z regionem, dlatego bycie Chomicza tutaj w regionie było po prostu czymś naturalnym. Przyjeżdżał tutaj każdego roku na wakacje, zatrzymywał się, wiemy, na pewno w willi, w Rytrze, ale też w Szczawnicy. Więc przy okazji właśnie też możemy Państwu pokazać to, jak bycie tutaj w regionie, jak zachwycanie się okolicą może zainspirować i inspirowało bardzo wiele osób do tego, żeby właśnie tworzyć książki, tworzyć ilustracje i też myślimy o tym w takich kategoriach, że nie jest to czas przeszły, bo te inspiracje wciąż są przecież bardzo istotne i mamy nadzieję, że ta wystawa przez tą właśnie wielowątkowość może stanie się też dla Państwa po pierwsze inspiracją do przyjeżdżania tutaj i to jest z pewnością taki wątek ogólnopolski, bo my nie chcemy się też ograniczać, jeśli chodzi o grupę odbiorców do regionu, co oczywiście jest jasne, że największą grupą na pewno będą osoby stąd i na to bardzo liczymy. Natomiast zarówno wydźwięk ogólnopolskiej lektury i ten sentymentalny Rogaś, który gdzieś w naszej pamięci jeszcze tkwi, zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale też no, piękno regionu, który jest znany na całą Polskę, liczę, że też przyciągnie osoby z zewnątrz, spoza okolicy i mamy taką ogromną nadzieję, że to też stanie się jakimś właśnie takim przyczynkiem do tego, żeby odkrywać może też na nowo naszą okolicę i region, ale też wydaje mi się, że tutaj to, co mówiłaś Teresa o tym, jaki jest wydźwięk tej lektury, jeśli chodzi o Szkołę nad Obłokami. To jest chronienie dziedzictwa narodowego, dziedzictwa takiego kulturalnego, niematerialnego, też w dużej mierze ludowego. To było ważne już w latach 50. Jeśli pomyślimy o tym teraz, w 2026 roku, ta idea i ta potrzeba chronienia tego jest jeszcze bardziej aktualna, w zasadzie dramatycznie aktualna, ponieważ świat, który oni jeszcze zamknęli w muszce, to znaczy ta muszka, którą oni zamknęli w tym bursztynie, wtedy, to teraz jak pomyślimy o tym, no to jeszcze to ma jeszcze chyba większe znaczenie i też przynajmniej zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób uświadomić tą potrzebę zwracania uwagę też już od najmłodszych lat na to, co jest po prostu tutaj ważne.
10: Ja tylko na koniec wspomnę o panu Piotrze Kuliku, ponieważ tutaj, kiedy omawiała ilustrację, to właśnie nasunęło mi się to, że on jako pierwszy się podjął takiej interpretacji tych ilustracji i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ najpierw pisał tekst swój do zbioru, do inwentaryzacji, a potem znaleźliśmy te listy w Izbie Pamięci Marii Kownackiej, gdzie dokładnie to, co jakby Piotr wyczytał w tych ilustracjach, Chomicz pisał, że chce zawrzeć. Czyli idealne po prostu odczytanie tych ilustracji. Więc ona naprawdę, troszeczkę uważniejsza lektura tych książek pozwala uchwycić ich wielowątkowość i do tego Państwa zachęcamy.
9: I zapraszamy serdecznie na wystawę. Nie zliczyłyśmy tak co do jednej, natomiast jest ich kilkadziesiąt. Myślę, że jeśli chodzi o ilustracje, no to jest ich około, ilustracje i prace malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Tak. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj wasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które sugerują i pokazują jego zainteresowanie regionem, czyli bardzo mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu. Chomicz interesował się

0: Tam się chyba nawet znalazły więcej niż dwie, ale powiem o tych dwóch, których pewnie wymieniasz, bo jedna z nich to jest makieta książki, tak zwana szczotka, czyli przygotowana książka, pierwsza wersja książki z rozkładem, typografią książki, tym jak zecer już w drukarni ma układać tekst, a jak ma układać ilustrację. Więc to jest taki unikat. Do tego ona w tej makiecie, te ilustracje nie są dosłowne takie same, jak się znalazły. To są dopiero szkice, pierwsze kompozycje. I więc są też tam ilustracje, które ostatecznie nie weszły do książki, którą my znamy z wydawnictwa. Więc jest to też taka bardzo duża ciekawostka. Jest tam bardzo ładna dana strona tytułowa, całkowicie zmieniona z takim medalionem Rogasia. Więc jest to bardzo cenna rzecz. A druga książka to jest też Rogaś, w którym jest dedykacja Witolda Chomicza dla syna Jarosława. On właśnie przyjeżdża tutaj z tym synem. Ten syn też jest znanym takim miłośnikiem folkloru. Zamieszczał nawet jakieś teksty w ogólnopolskich pismach dotyczące regionu, między innymi o dyrektorze Ośrodka Kultury w Warcicach. Więc i on też prawdopodobnie wykonał przynajmniej część tych zdjęć, które są w albumach Marii Kownackiej, no bo skoro na zdjęciu jest Maria Kownacka i Chomicz, a wiemy, że był z nimi też syn Chomicza, to prawdopodobnie on robił te fotografie. Więc stąd też jakby pokazujemy tą książkę z dedykacją dla
1: i oprócz
0: syna.
1: Tego po prostu w gablocie są dwie książki, te książki, żeby Państwo po prostu zobaczyli, jak wyglądają pierwsze wydania, które zdarzają się jeszcze do kupienia, natomiast nie jest to takie proste, zwłaszcza w przypadku Rogasia, bo Szkołę nad obłokami kupić jest łatwiej.
0: Bo ja też dopowiem, że ja do tej pory się spotykam z tym, że jak, nie wiem, byłam nawet wśród przewodników sądeckich, miałam spotkanie a propos tych książek, to oni byli zaskoczeni, czy co ja im pokazuję, że to nie są te książki, bo większość osób zna te książki w ilustracjach kolejnych ilustratorów, nie właśnie pierwszego ilustratora Witolda Chomicza. To też wynika z ówczesnej polityki drukarni, bo Chomicz zrobił taki trochę wyłom, ponieważ wtedy wszystko było planowane i było już odgórnie zaplanowane, kto powinien zilustrować te książki. Maria Kownacka jakby w tych pierwszych wydaniach udało jej się przeforsować, że był to Witold Chomicz, ale w późniejszych już wydaniach drukarnia wymusiła na niej zmianę ilustratora, co spotkało się z oczywistym oburzeniem Chomicza.
1: No tak, Szkołę nad obłokami później będziemy kojarzyć z ilustracji Szancera, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych ilustratorów w Polsce, a Rogaś z Doliny Roztoki był bardzo długi czas ilustrowany przez Grabiańskiego, którego też chyba bardziej kojarzymy z okładki, więc też przypominamy pierwsze wydania, no, które rzeczywiście na rynku nie funkcjonowały bardzo długo, ale no, wydaje mi się być bardzo ciekawe właśnie przez to, że możemy pokazać oryginały.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy, tak poruszając się po takiej warstwie sentymentalnej, no bo wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam pamięta te lektury z ław szkolnych. To jednak żałujemy, że przez te 4 dekady, można powiedzieć, a dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej. To przede wszystkim kształtowało wrażliwość na, tak jak tutaj właśnie wcześniej Panie powiedziały, na odczuwanie i afirmację przyrody, korzystanie tak naprawdę z tego bogactwego dziedzictwa naturalnego Sądecczyzny, ale przede wszystkim, tak jak tutaj zostało powiedziane w kontekście drugiej lektury, to przede wszystkim ta ochrona dziedzictwa kulturowego. To jest to, co wyróżnia Marię Kownacką i co chciała przemycić tak naprawdę do naszej świadomości poprzez te lektury. Zachęcamy nauczycieli, zachęcamy profesorów do tego, aby przychodzili ze swoimi uczniami na ekspozycję. To jest też taka, można powiedzieć, podróż sentymentalna po ich czasach szkolnych, ale przede wszystkim, tak jak tu powiedzieliśmy, to jest ogromny przekaz ładunku uniwersalnego, humanistycznego do nas. I myślę, że warto otworzyć się na ten przekaz. Żałujemy, że dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej.
3: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Wystawa czynna będzie do końca stycznia. Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w regionie sądeckim. Samorząd województwa w całej Małopolsce na ten program przeznaczył kilkadziesiąt milionów złotych, mówi Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
4: 21 lipca dokładnie Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 60 gmin na łączną kwotę około 80 milionów złotych. z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu będzie wybudowanych około 6 tysięcy tego rodzaju oczyszczalni. Więc trzeba się cieszyć, bo środowisko naturalne trochę odpocznie od różnego rodzaju zanieczyszczeń. W związku z tym dzisiaj dla powiatu gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, myślenickiego i wadowickiego przekażemy 25 tego rodzaju dotacji.
2: Myślę, że tak i oczekiwane, ponieważ wiemy doskonale, że ten problem gospodarki ściekowej jest dosyć ważnym, istotnym, no i trudnym problemem. Tym bardziej, że ze względu na specyfikę czy ukształtowanie terenu w gminie Łososina Dolna, rozproszenie zabudowy, są tereny, są miejsca, gdzie wiemy doskonale, że mało prawdopodobne, a już licząc finansowo, praktycznie nieopłacalne jest budowa systemu sieci kanalizacyjnej. Nawet byłby problem pewnie z pozyskaniem dofinansowania, ponieważ nie byłoby możliwości uzyskania tego wskaźnika koncentracji ilości wymaganych osób na kilometr sieci. Stąd też taki temat jak przydomowe oczyszczalnie ścieków są jak najbardziej pożądanym, oczekiwanym rozwiązaniem przez naszych mieszkańców. Dlatego też taki wniosek został złożony, uzyskaliśmy dofinansowanie i tutaj zgodnie z tym wnioskiem mamy zaplanowaną budowę 70 przydomowych oczyszczalni ścieków u osób, które taką chęć deklarowały. Myśmy ze swojej strony jako gmina wykonali projekty, zgłoszenia i teraz po otrzymaniu środków finansowych będziemy ogłaszać przetargi i przystępować do realizacji. Wcześniej już również wykonaliśmy 24 takie oczyszczalnie przydomowe przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej. To było w ramach innego programu finansowanego też przez Urząd Marszałkowski i cieszy się to dosyć dużą popularnością i powiem szczerze, od momentu, kiedy zostaje wykonane, dosyć nie słychać o jakiejś awaryjności czy problemach, które by mieli mieszkańcy zgłaszać, a tak jak mówię, uciążliwość związana z wywozem tych szamp, tych nieczystości z szamp jest dosyć duża i jest to na pewno jakaś tam ulga czy oddech dla mieszkańców i też ten problem, myślę, z tymi ściekami trochę zejdzie na dalszy plan, przynajmniej u tych osób, które będą mogły w ramach projektu, w ramach tych środków finansowych, które teraz otrzymujemy, skorzystać z tego rozwiązania. To jest 1 470 000 dofinansowania przy 470 tysiącach wkładu własnego gminy.
5: Tak, oczywiście to bardzo duże, bardzo się cieszę, wdzięczność wyrażam w imieniu mieszkańców, dlatego że nasza gmina jest tak ukształtowana, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy skanalizowali takim systemem tradycyjnym, czyli poprowadzili po prostu rury do każdego domu kanalizacyjne. My zresztą takie programy przydomowych oczyszczalni już wdrożyliśmy jakiś czas temu i muszę się pochwalić sukcesem, bo mamy już ponad 500 przydomowych oczyszczalni, co jest doskonałym uzupełnieniem, jeżeli zakładamy, że cała gmina kiedyś taka jak nasza, korzenna, przepiękna, miałaby być skanalizowana, czyli oczyszczona ze wszystkich ścieków. I tutaj ta pomoc wystarczy na 100 kolejnych przydomowych oczyszczalni, co w naszych warunkach można spokojnie przemnożyć przez 4 i mamy około 400 naszych mieszkańców, którzy już po prostu będą, mam nadzieję, zadowoleni w komfortowych warunkach sobie mieszkać.
6: A ile tam pieniędzy dostajecie?
5: To jest 2 miliony złotych, z tego 20% kosztów ponoszą mieszkańcy. Ale tutaj trzeba przyznać, że jeżeli realizowaliśmy takie programy chociażby z budżetu gminy, bo już przez 2 lata realizowaliśmy z budżetu gminy i przyznawaliśmy na przykład 10 tysięcy złotych, nie więcej niż 10, bo oczywiście w zależności od mogła taka przydomowa oczyszczalnia nie kosztować tyle, bo myśmy w bardzo uproszczony sposób to realizowali. Po prostu proszę bardzo, przyznajemy, oczywiście po wypełnieniu bardzo prostych formularzy i prostej weryfikacji, natomiast jeżeli ktoś potrafił sam zrobić systemem gospodarczym, to mógł to po prostu. Myśmy po prostu taką zasadę przyjęli. Nasz program sprawdzał się doskonale. W każdych warunkach mieszkaniec trochę tam ze swojego budżetu musiał dopłacić. I myślę, że jak przeliczyliśmy, że tutaj wszystkie mapki, wszystkie procedury i tak dalej będą po stronie urzędu, to myślę, że te 25% to jest właśnie mniej więcej bardzo podobny program, jeżeli by porównać koszty, te, które mieszkaniec musi dołożyć do tej oczyszczalni, jak w poprzednich latach realizowaliśmy właśnie z budżetu gminy.
7: Tak, oczyszczalnie przydomowe to bardzo duża pomoc dla gmin wiejskich, tym bardziej, że mamy też część miejscowości pozaaglomeracyjnych, więc kanalizację robimy tam, gdzie się da, połączyliśmy się z Chełmcem, więc mamy tą aglomerację powyżej 15 tysięcy mieszkańców, to też jest duży taki plus, ponieważ możemy ubiegać się o te środki zewnętrzne. Pan marszałek przymierza się do kolejnych naborów i o takie będziemy aplikować. Otrzymaliśmy na kanalizację przeszło 10 milionów, bo zarówno z PROW-u, jak i z KPO, więc maksymalne kwoty, jakie były możliwe dla gminy, plus wkład własny. I udało się już rozszerzyć znaczną część gminy, objąć tą kanalizacją jeszcze, ale są miejsca właśnie takie, gdzie nie ma żadnych szans na zrobienie kanalizacji, to najlepszym rozwiązaniem są właśnie oczyszczalnie przydomowe.
0: Ile ich tym razem?
7: Koło 70 w gminie Podegrodzie, ponad 1 600 000 ma być dofinansowania, z czego wkład własny również mieszkańców. No zobaczymy, jaki będzie przetarg, więc mamy listę rezerwową, być może, że uda się ich więcej.
3: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia, a wcześniej Leszek Skowron, wójt Korzennej. Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza zaprasza na nowy sezon artystyczny i na nowe warsztaty. Coś dla siebie znajdą mali i duzi. Zajęcia już się rozpoczęły.
8: Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół ogłasza początek nowego sezonu zajęć artystycznych, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dla dzieciaków regularne, cykliczne zajęcia cotygodniowe kreatywnej pracowni sztuki, kreatywnych konstrukcji z klocków oraz dla tych trochę starszych rysunek architektoniczny. Natomiast z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystycznego, warsztaty art cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
9: To opowiedzmy o tych warsztatach.
8: Pierwszą propozycją jest kreatywna pracownia sztuki, regularne zajęcia artystyczne dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat. Spotykamy się w środę i w piątki od godziny 16 do 17. Zajęcia rozpoczynają się w połowie września. Podczas tych zajęć dzieciaki poznają bardzo różne techniki. Malarstwo, rysunek, rzeźbę, linoryt, papieroplastykę, projektowanie czy też techniki mieszane. Będą pracować z kolorem, formą i różnymi materiałami plastycznymi. Na warsztatach przede wszystkim nie będziemy uczyć kopiowania gotowych wzorów. Chcemy przede wszystkim rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność oraz pokazywać, że w sztuce można szukać własnych rozwiązań, eksperymentować, tworzyć naprawdę coś po swojemu. Wszystkie materiały potrzebne podczas zajęć oczywiście zapewniamy na miejscu. Kolejną propozycją jest kreatywne konstrukcje z klocków i jest to nowość w naszej ofercie, ponieważ wakacje, nasze turnusy z klockami Lego cieszyły się bardzo dużą popularnością, dlatego stwierdziliśmy, że może warto te warsztaty przedłużyć i odnowić w formie cotygodniowej. Będą to warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 17 do 19. Dzieciaki przede wszystkim na warsztatach będą zamieniać się w małych projektantów, konstruktorów i wynalazców. W trakcie zajęć będą mogli budować miasta, mosty, pojazdy, budynki przyszłości i tak naprawdę jedynym ograniczeniem będzie tylko i wyłącznie ich wyobraźnia. Co jest bardzo ważne, na tych warsztatach najważniejszy będzie pomysł dzieciaków, eksperymentowane, planowanie, szukanie nowych rozwiązań, więc tutaj przede wszystkim zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację, współpracę i kreatywność. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy również rysunek architektoniczny. Spotykać się będziemy w soboty w godzinach od 9 do 12. Jest to propozycja zarówno dla młodzieży, która po prostu lubi rysować, jak i dla osób myślących o architekturze, projektowaniu wnętrz, wzornictwie czy innych kierunkach artystycznych. Podczas zajęć będziemy poznawać perspektywę, proporcje, kompozycje, będziemy rysować bryłę, architekturę i tworzyć wybraną przestrzeń. Zajęcia mogą być również super początkiem dla przygotowywania się do studiów wymagających umiejętności rysunkowych. Jeżeli chodzi o poziom umiejętności osób, które przychodzą do nas na architekturę, ten stopień może być różny. To mogą być dzieci, które tak naprawdę myślą o architekturze i dopiero zaczynają swoją przygodę z rysowaniem, ale może być też to młodzież licealna, która już bardzo poważnie myśli i mocno przygotowuje się na rysunek. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat aż, no tak naprawdę górnej granicy nie mamy.
9: A macie coś dla dorosłych jeszcze? To jest też taka propozycja, która, o której tutaj już wspomnieliśmy. Co to takiego?
8: Tak, oczywiście Galeria BWA Sokół to nie tylko edukacja dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim też oferta dla dorosłych i seniorów. I w ramach tej oferty, jak co roku, zapraszamy na poniedziałkowe spotkania z malarstwem, które każdego tygodnia w poniedziałki będą odbywać się od godziny 10 do 13. Na te warsztaty nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia ani wykształcenia artystycznego. Można po prostu przyjść z dobrym humorem w trakcie zajęć. Można wypić smaczną kawę, zjeść ciastko i po prostu potworzyć coś swojego. Pracujemy z kolorami, światłem, kompozycją, malujemy martwe naturę, pejzaże, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną propozycją dla dorosłych, którzy nie mają tak dużo czasu do południa, jest dokładnie taka sama formuła pod nazwą Art Café, czyli artystyczne spotkania przy kawie i pędzlach, ale w czwartki od godziny 16 do 18, więc tutaj rzeczywiście, jeżeli mamy dorosłych, którzy są zajęci do południa, zapraszamy w czwartki. Art Café przede wszystkim łączy praktyczne malowanie ze swobodnym kontaktem ze sztuką. Tworzymy również pracę, rozmawiamy o sztuce, oglądamy aktualne wystawy. Basia Piękność, osoba, która prowadzi te warsztaty, również jest aktywną malarką, więc tutaj to spotkanie ze sztuką jest bardzo bliskie. W naszej ofercie pozostaje również rynkodzieło dla dorosłych i seniorów. I są to warsztaty, które odbywać się będą też cyklicznie w poniedziałki od godziny 12.15. I tutaj tak naprawdę zamiast pędzli bierzemy w dłonie igły, szydełka bądź tkaninę i tam w zależności od tego, kto, co lubi i co chciałby stworzyć z zakresu rękodzieła, nasza instruktorka, która prowadzi warsztaty, będzie dostosowywać program właśnie do uczestników. No i oczywiście najważniejsza rzecz, slow art, klefiaty w procesie, czyli cykl warsztatów florystycznych dla dorosłych i seniorów. Jest to kontynuacja, bo tak naprawdę te warsztaty odbywają się już drugi rok. Jeżeli chodzi o wrześniowe warsztaty, to zapraszamy serdecznie 12 września na wrzosowe otulenie. Są to warsztaty, które odbywać się będą w sobotę od godziny 14 do godziny 16. W trakcie warsztatów będziemy wykonywać dekoracyjne wianki na drzwi, które będą odgrywać taką główną rolę przywitania jesieni, bo jak i jesień, to wiadomo, że wrzosy, a te wrzosy u nas będą całkowicie dostępne. Oczywiście w trakcie warsztatu wszystkie materiały zapewnia organizator, więc każdy na pewno wyjdzie ze swoim własnoręcznie wykonanym wiankiem. Warto też powiedzieć, że w październiku będzie wyjątkowe spotkanie Slow Art pod tytułem Kompozycja Pamięci i będą to warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli wykonać własne autorskie kompozycje na grób z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Będą to sztuczne kompozycje, które będzie można później zabrać właśnie z okazji tego święta. No i oczywiście w listopadzie, kiedy ta jesień już będzie bardzo mocno zaawansowana, wrzosy już były, ale zostaje jeszcze dynia, symbol jesieni, więc zapraszamy na jesienne kompozycje w dyni, gdzie każdy uczestnik wykona sobie swoją autorską kompozycję kwiatową właśnie w jesiennej dyni.
9: Jak można się zapisywać na te warsztaty?
8: Wszelkie informacje dotyczące warsztatów są na naszej stronie BWA Sokół w zakładce Edukacja. Tam również znajdują się linki bezpośrednie do biletów. Zachęcam oczywiście do zakupu biletów online, ponieważ gwarantuje to miejsce na warsztatach.
3: Mówiła Sylwia Kielusiak z Galerii BWA. Zapisy na zajęcia cały czas trwają. Szczegóły są na bwasokol.pl.
9: Teraz o zajęciach, w których mogą wziąć udział młodzi i nieco starsi mieszkańcy Nowego Sącza. Pałac Młodzieży zaprasza na warsztaty ceramiczne. O tym, jak wyglądają i co na nich powstaje, opowiedział mi nauczyciel prowadzący zajęcia Daniel Lafor.
10: Praca z gliną jest sama w sobie już fajną zabawą, więc nie ma jakiejś takiej recepty, jak można rozpocząć pracę z gliną. Chyba przede wszystkim trzeba przyjść bądź nastawić się w ten sposób, że co wyjdzie, to wyjdzie. Jako takie pierwsze zjawisko, pierwszy twór. Nie podchodzi do tego bardzo ambitnie, bo z czasem człowiek dopiero później zaczyna zauważać, jak okiełznać ten materiał. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że glina w zależności od tego, ile w niej znajduje się wilgoci, tak będzie się też plastycznie zachowywać i formować. Czyli czym będzie bardziej wilgotna, tym będzie ciężej uzyskać jakieś takie duże, strzeliste, wysokie formy, bo nie będą one w stanie utrzymać tej pełnej konstrukcji, więc to jest taka stopniowa zabawa, gdzie poznajemy ten materiał i uczymy się panować nad formą czy nad jakimś kształtem.
9: A jak to jest na zajęciach tutaj w Pałacu Młodzieży? Czy uczestnicy chętniej robią właśnie takie formy strzeliste,

0: olbrzymie na przykład koniki morskie czy jakieś inne elementy i to jest wszystko do zrobienia, ale na to potrzeba czasu. Czyli te pierwsze kilka miesięcy, kiedy spotykamy się w pracowni rzeźbiarskiej i tworzymy sobie te pierwsze formy, to są formy bardziej płaskie. Czyli to są bardziej płaskorzeźby po to, żeby poznać ten element, a z czasem sam zauważam, że już wszyscy są bardziej odważni i tworzą jakieś inne duże strzeliste przedmioty.
1: Ciężko jest stworzyć właśnie takie duże strzeliste przedmioty?
0: Może nie tyle co ciężko, co wymaga to od człowieka dość dużych pokładów cierpliwości.
1: Też znajomości gliny?
0: Też. Czyli powiedzmy, że te pierwsze 3 miesiące pozwalamy sobie na to, żeby zapoznać się z materiałem i technologią, jak coś powstaje i z czego w ogóle to powstaje, bo nie każda glina jest taka sama. Są bardzo różne gatunki glin, z których korzystamy i na których pracujemy, więc każdy z uczestników musi je poznać, żeby wiedział, że projektując sobie na kartce i tworząc ten rysunek przedmiotu, który ma powstać, to musisz w głowie mieć zaplanowany, z jakiego gatunku gliny chciałby go zrobić, który pomoże mu na przykład utrzymać wielką, strzelistą formę, nie pozwoli się jej na przykład rozpaść bądź chwiać w połowie.
1: Czy to nie jest tak, że jest jedna glina, ale macie kilka gatunków?
0: No jest nawet kilkanaście gatunków gliny. A są zwykłe takie gliny plastyczne, modelarskie, jak my je nazywamy, czyli takie, które, za pomocą których możemy sobie stworzyć małą formę, już przestrzenną, ale małą. Są gliny z różną domieszką szamotu, czyli takiego specjalnego gatunku kwarcu, który trochę przypomina takie ziarenka piasku. Czym więcej będzie pojawiało się w glinie szamotu, to pozwala na to, żeby stworzyć nawet kilkumetrowe wielkie rzeźby, które będą się trzymały. Więc to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaką glinę wykorzystamy i od technologicznych i technicznych aspektów pracy, których uczymy się podczas tych zajęć właśnie rzeźbiarskich.
1: A te zajęcia dla kogo są? Do ludzi, do młodych ludzi, w jakim wieku one są skierowane?
0: Przede wszystkim dla dzieciaków od 10 roku życia, bo rzeźba wymaga już od tego, żeby to myślenie przestrzenne było zupełnie inne i w ogóle już u 10-latka ta cierpliwość też jest zupełnie inna. Czyli on się już jest w stanie przyzwyczaić do tego, bądź nauczyć, że jak się coś nie uda, to zaczynamy od początku, a nie będziemy wpadali w jakiś tam popłoch. A tak naprawdę mamy w pracowni rzeźbiarskiej czy ceramicznej dzieciaki od tego 10 do 20 roku życia, więc tak jak mniej więcej pozwala nam na to rama, jeżeli chodzi o wiek uczestnika w Pałacu Młodzieży, no więc takich uczestników również przyjmujemy.
1: I też chyba warto powiedzieć, że te zajęcia to są takie warsztaty, podczas których można się zrelaksować.
0: Można się zrelaksować przy ciężkiej pracy czasami, bo jeśli ktoś sobie wymyśli bardzo trudny i skomplikowany temat składający się z wielu elementów, które nie wiem, tam odstają, mają jakieś floralne kształty, to przy okazji to jest świetna frajda, bo wszyscy w takich grupach się fajnie ze sobą dogadują, łapią wspólny język. Ja obserwuję od dłuższego czasu, że też bardzo fajnie potrafią sobie pomagać. To też jest super, że jedna osoba drugiej jest w stanie coś podtrzymać, przygotować, coś dolepić szybko, jeżeli jest to potrzebne. I to też jest takie fajne, bo to uczy właśnie tej pracy w grupie i od takiej otwartości na drugą osobę i takiej uważności i słuchania tego, co się dzieje też w koło. To też jest fajne. Więc to są takie dodatkowe cechy, które są motywowane i fajnie wychodzą też podczas takich zajęć.
1: Jeszcze szybko o procesie produkcji tych prac z gliny, bo rozumiem, że mamy przykładowo płaski talerz i co się z nim dzieje, kiedy on już nam wyschnie?
0: Trafia do pieca, wypał trwa te minimum 24 godziny. Powiedzmy, że dopiero w trzeci dzień jesteśmy w stanie otworzyć piec i zobaczyć, co się stało, czy faktycznie dany przedmiot jest w całości, czy nie. To też nas uczy cierpliwości i prowadzących, i uczestników, bo też do końca, do pierwszego wypału nie jesteśmy pewni, czy technologicznie wszystko jest w porządku, czy coś nie pęknie, czy nie będzie jakiegoś rozpojenia w szczelinie. A później dopiero jest proces takiego plastycznego, malarskiego myślenia, jak ozdobić pracę. I wtedy wchodzimy w tą technologię związaną z angobowaniem i szkliwieniem, czyli ozdabianiem, nadawaniem koloru i też pewnego sensu struktury i faktury na

0: danej rzeczy. Jest kolejny wypał, jeżeli jesteśmy zadowoleni, to jest ok, jeżeli jest jakiś problem, no to szkliwimy do skutku. I to też jest fajne. I tutaj na przykład wchodzą również w grę jakieś szlifierki, inne rzeczy. Czyli nadajemy jeszcze dodatkową głębię i strukturę. I to jest też fajna praca, która pozwala dzieciakowi na przykład dokonywać wielu poprawek, jeżeli mówimy o takiej pracy rzeźbiarskiej. Jeżeli nie jestem zadowolony z koloru, z tego, że gdzieś w fakturze są rzeczy, które są na przykład niedolane szkliwem i mam jakieś puste plamy, puste miejsca, to czasami bawimy się w ten sposób, że pozwalamy sobie na taką fajną grę skojarzeń i na przykład wykorzystujemy pustą plamę i ona staje się atutem, ponieważ za pomocą małych szlifierek wykonujemy podobne wcięcia i wżery na przykład w szkliwieniu i, no i powstaje nam piękny obraz, piękna arabeska, która też jest, więc to też jest taka fajna dodatkowa rzecz, którą można się nauczyć.
1: Ale taka żmudna i mozolna praca.
0: Koronkarska wręcz, tak, oczywiście.
2: Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Informacje znajdziecie na pałacmłodzieży.pl.
3: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie. Lato, który jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
4: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
3: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi, jest 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na Askowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularny. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek. Ale teraz wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring Mobile, H i Mata. Gramy!

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest SK i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja statusie jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Radio SK. Ale więcej hitów mam. Zalia, zaraz.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
5: Szalik?
4: Zimno.
6: Herbatka?
4: Cieplej.
5: Grzejnik?
4: Gorąco.
6: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
4: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
7: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
8: Witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
9: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
8: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
9: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
9: 18-444-9301.
8: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
10: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
11: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, a po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
14: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK. No, cześć. Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno nie zapomniałam.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
0: I po reklamie.
11: SK Małopolska. Na czasie.
12: Michał Rejduch, witajcie. Dziś kolejny dzień Małopolska Tour, czyli wielkiej imprezy rowerowej. Odbywa się ona w Nowym Targu przy Alejach Tysiąclecia. Są zawody rowerowe, rekreacyjne wycieczki po okolicy, a całość prowadzą Michał Hanczak i Kasia Węsierska. Od godziny 14 do 19 w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu odbędzie się święto kawy i czekolady. W planie są ciekawe prelekcje, spotkania z baristami, degustacja kaw z różnych stron świata, a także warsztaty tworzenia czekoladowych figurek. Będzie też okazja do posłuchania muzyki na żywo.
13: Muzyką się żyje.
14: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu.

0: To je na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wdała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się wam nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po dziesiątej. Dzień dobry!

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się we stale. Słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
4: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
3: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
4: Transport gratis.
3: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
4: 18-444-9301.
3: auto-złom-tegoboże.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
7: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Regis 7.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Sky Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami?

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
16: I dlatego wróciłeś na studia?
15: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
17: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 000. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej

0: przełomowe.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds. Tak brzmi niedziela ze Ską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcy i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia SK za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
7: Straciłem przez niego pracę. Nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
6: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
6: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18-444-9301.
6: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Czapka?
1: Zimno.
2: Koc?
1: Cieplej.
0: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
7: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
10: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
9: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
10: Transport gratis.
9: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
10: 18-444-9301.
9: auto-złom-tegoboże.pl.
11: Po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
12: Michał Rejduch, witajcie. Gala piosenki familijnej czeka na Was dziś w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Usłyszycie utwory znane z telewizyjnych programów dla dzieci, filmów i seriali. A zaśpiewają Anna Sokołowska, Albrudzińska, Anna Diuk-Bujok, Michał Gasz, Łukasz Lech, Mateusz Mijal oraz Jacek Wójcicki. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra Macieja Niecia. Wieczorem można wybrać się do amfiteatru w Nowym Sączu. Tutaj w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej wystąpi Mateusz Ziółko oraz Liber. Start o 19.
13: Muzyką się żyje.
14: Oscar Timms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
15: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
14: Całą rozmowę z Oscarem Timmsem znajdziecie na SK-owym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w SK-owym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
15: Potrzebuję.
14: Aj, to nie to. Już.
16: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
14: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół.
16: Tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
14: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatnio.

do notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla Was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: Feel This Moment, Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak. Duda,
2: Duda, day. Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
3: Straciłem przez niego pracę. Nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
2: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18-444-9301.
2: Auto, myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie. Let's go!

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Same
1: się pogłaśniają.
0: Twarz? Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Możesz dawaj.
0: Możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, o. My body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowały ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
14: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
13: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie Wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK już różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no... Nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą podbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: Wartowuja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee, po krótkiej przerwie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
12: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: SK Małopolska. Na czasie.
13: Michał Rejduch, witajcie. Ilustracje Witolda Chomicza do obejrzenia są w Muzeum Ziemi Sądeckiej. Na nowej wystawie znalazły się rysunki, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej.
14: Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj gwasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze.
13: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z muzeum. Wystawa potrwa do końca stycznia. A we wtorek w nowosądeckim MOK-u spektakl w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Wystąpi Teatr Kamienica z komedią Gra o dom.
15: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
16: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
15: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
17: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warso Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
18: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
17: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Ścięsny i Roxy. Ale słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renoma Autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroen We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renoma Auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
5: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
6: Szalik?
5: Zimno.
7: Herbatka?
5: Cieplej.
6: Grzejnik?
5: Gorąco.
7: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
5: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
8: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
10: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
9: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
10: Transport gratis.
9: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
10: 18-444-9301.
9: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
11: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj na konty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 tysięcy. A przy zakupie pod wynajem koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na konty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport specjalny.

0: Uniwersytet DSW Idees, dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
1: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
2: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
1: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
2: Transport gratis.
1: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
2: 18 440 94 93 01.
1: Auto myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
3: To jak, gramy w ciepło-zimno?
4: Czapka?
3: Zimno.
5: Koc?
3: Cieplej.
4: Grzejnik?
3: Gorąco.
5: To nowe ogrzewanie.
3: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
6: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
7: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie Granie i Tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Minęła 15, czas na SK News. Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
14: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
13: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
15: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
13: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
17: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija Wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
17: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
16: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: Pani patrzy! Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czernochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

Tobi Romeo gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteli Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: SK. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
6: Straciłem przez niego pracę. Nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
5: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
6: Transport gratis.
5: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
6: 18-444-9301.
5: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
7: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 8.

0: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
1: Nasz
0: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
2: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
3: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry. Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pan Rymbiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
16: Kawka się ceni.
17: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same

0: konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
1: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
0: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
2: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK, 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
20: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Szukasz mieszkania w Bochni? A może pomysłu na inwestycje? Poznaj Na Kąty. Mieszkania dla siebie lub pod wynajem. Wybierz lokal z ogródkiem albo użytkowym poddaszem. Kup już od 367 200 zł. Z pierwszą wpłatą niewiele ponad 30 tysięcy. A przy zakupie pod wynajem, koncept gwarantuje najem przez 2 lata. Na Kąty. Zamieszkaj albo zainwestuj. Sprawdź na nieruchomości-koncept.pl. Koncept Biuro Nieruchomości. Bochnia Rekis 7.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
13: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
15: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja.
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
21: To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
22: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
23: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
26: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
27: I po reklamie.
28: SK Małopolska. Na czasie.
29: Michał Rejduch, witajcie. Gala piosenki familijnej czeka na Was dziś w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Usłyszycie utwory znane z telewizyjnych programów dla dzieci, filmów i seriali. A zaśpiewają Anna Sokołowska, Albrudzińska, Anna Diuk-Bujok, Michał Gasz, Łukasz Lech, Mateusz Mijal oraz Jacek Wójcicki. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra Macieja Niecia. Wieczorem można wybrać się do amfiteatru w Nowym Sączu. Tutaj w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej wystąpi Mateusz Ziółko oraz Liber. Start o 19.
30: Zbliża
0: się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
19: I po reklamie.

0: You wanna lose yourself to this? Let's go.
1: Małopolska News.
2: Nie będzie wysokiego na 200 metrów magazynu energii w Nowym Sączu. Budowla miała powstać w jednej z dzielnic domków jednorodzinnych w Nowym Sączu. Władze miasta wydały negatywną decyzję w tej sprawie, bo inwestor nie przedstawił na czas odpowiednich dokumentów.
3: Dokładnie tak. Tutaj jako prezydent miasta zawsze deklarowałem, że zawsze będę postępował zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, który nakłada na mnie obowiązek rozpatrzenia każdego wniosku, oczywiście z obowiązującymi przepisami prawa. I tak było i tym razem bezstronnie podszedłem do tematu. Był termin wyznaczony na uzupełnienie dokumentacji. Niestety w tym terminie dokumenty nie były uzupełnione. W związku z powyższym sygnowałem bodajże jeszcze w piątek decyzję odmowną i pewnie wkrótce taka decyzja dotrze do inwestora. Tak, był taki wniosek, ale uznałem, że to jest zbyt poważna budowla, żeby po prostu bawić się w takie przedłużanie. Jeżeli ktoś ma tak dużą inwestycję w planie, to powinien być przygotowany od strony dokumentacyjnej, od strony wszelkiego rodzaju decyzji, które są wymagane i uzgodnień. I wtedy składam kompletny wniosek na budowę aż tak dużego przecież obiektu. No, nie chciałbym, żeby taki proces ciągnął się, nie wiem, latami, wzbudza jeszcze dodatkowe emocje. Jeżeli poziom odwoławczy, czyli poziom wojewody zadecyduje inaczej, no to będziemy wtedy do tego tematu podchodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy temat ze strony miasta jest zamknięty. Tak, dokładnie tak, taką decyzję podpisałem w zeszłym tygodniu.
4: Inwestor może ewentualnie się teraz próbować jeszcze
3: odwołać. No, od każdej decyzji zgodnie z KPA oczywiście można się odwoływać. Jak powiedziałem, ja uważam, że decyzja środowiskowa jest takim minimum, które powinno być złożone w tym procesie. Także zażądałem dodatkowych uzgodnień, między innymi, tak mówiłem, z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, nawet z siłami zbrojnymi, no bo wysokość 212 metrów to nie jest mały domek jednorodzinny, tylko potężna inwestycja, która będzie oddziaływała nie tylko od strony środowiska, ale także komunikacyjnie i z tytułu różnych innych przesłanek.
2: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Dwa tygodnie temu mieszkańcy dzielnicy, gdzie miał powstać magazyn energii, oprotestowali pomysł i budowę. Jest przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu. Firma, która wygra, będzie musiała zaprojektować całą inwestycję i wykonać remont. Zmienić ma się sporo, mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
5: Oj, zmian będzie całe mnóstwo. Już w tym roku pierwsze zmiany, czyli prostowanie ulicy Sobieskiego, bo od tego zaczynamy. Wejście w teren, odgrodzenie ulicy Sobieskiego od placu, tak żeby do końca roku bezpiecznie plac targowy przy rynku maślanym mógł normalnie funkcjonować. Natomiast będą trwały prace budowlane związane z prostowaniem ulicy, z modernizacją zarówno ulicy, jak i chodników po obu stronach ulicy, oświetlenia ulicznego, przejść i całej infrastruktury pod drogą. I to będzie pierwszy etap, który chcemy skończyć na wiosnę przyszłego roku. Natomiast na przełomie roku 26-27 chcemy uruchomić przeprowadzkę kupców z terenu placu targowego na teren nowego placu targowego, czyli na teren starej Sandecji, a do tego czasu, czyli do końca bieżącego roku, przygotować właśnie tenże plac pod ich potrzeby do momentu wybudowania rynku maślanego, czyli do końca 2028. roku. W pierwszej kolejności wiemy wszyscy, że stara Sandecja ma charakter placu utwardzonego, ale z ziemi, więc trudno, żeby tam w przypadku opadów, deszczu można było normalnie użytkować ten plac. W związku z tym musimy stosować jakąś podbudowę z kruszywa, czy ewentualnie z asfaltu, to jeszcze będziemy decydować, ale jakaś podbudowa musi być zrealizowana. Do tego oczywiście przeniesione bądź wybudowane na nowo miejsca targowe, które użytkować będą do końca realizacji umowy kupcy. Do tego przyłącz wody i oczywiście toaleta i dla kupców, i dla oczywiście użytkowników placu targowego i miejsce administracyjne do obsługi placu. I co najważniejsze, miejsca parkingowe dla wszystkich korzystających z przyszłego placu targowego. Realnie myślę, że październik, czyli miesiąc wejścia w teren, jest też miejscem, terminem wejścia w Starą Sądecję i w pierwsze prace przygotowawcze.
6: Warto inwestować w takie inwestycje jak w Nowym Sączu, Maślany Rynek. Myślę, że projekt, który jest rozpoznawalny wśród mieszkańców Nowego Sącza, ale przez całej ziemi sądeckiej. Dla mnie bardzo istotny element przekazywania środków europejskich jest to, że te środki inwestujemy w regionie, inwestujemy również w mniejsze realizacje, chociażby ta inwestycja nie jest taka mała, bo wartość inwestycji to prawie 90 milionów złotych, dofinansowanie to ponad 56 milionów złotych, ale przede wszystkim to jest inwestycja w region, ale również zachowanie miejsc pracy dla miejscowych przedsiębiorców, rodzinnych przedsiębiorców, którzy będą też wspierać generalnego wykonawcę, bądź też będą realizować przedsięwzięcia. Istotny element pod względem tego, że budynek, który już stracił swoją funkcję, czyli siedziba Straży Pożarnej, zmieni swoją funkcję, zostanie przebudowany, ale również ten aspekt historyczny zostanie zachowany. Niemniej jednak cały rynek Maślany, symboliczne miejsce dla mieszkańców Nowego Sącza, będzie zrealizowany w przeciągu kilku lat, bo szacujemy, że do końca 2028 roku to zadanie zostanie zrealizowane, środki zostaną rozliczone i mieszkańcy od 2029 roku od wiosny będą mogli cieszyć się bardzo piękną przestrzenią.
2: Mówił marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Oferty można składać do końca września. Przebudowa ma kosztować 90 milionów złotych. Ponad 50 milionów złotych miasto dostało z unijnej dotacji. Nowoczesne telefony satelitarne trafiły do miast i gmin w regionie sądeckim. Takie urządzenia kupiło starostwo powiatowe. W kryzysowych sytuacjach telefony mają zapewnić łączność lokalnych samorządów ze służbami ratunkowymi, mówi starosta Tadeusz Zaręba.
7: Powiat nowosądzki zakupił z pieniędzy ministerialnych, z OLIOS-ów, tak zwanych telefony satelitarne w ilości 35 sztuk, po dwa dla każdej naszej gminy. Mamy gmin 16 i jedno na stanowisko kierowania w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. I kolejnym krokiem będzie testowanie tej łączności. Jak będzie już uruchomiony, chcemy zbiorczo zakupić abonament do tych telefonów, więc myślę, że jeszcze może w tym roku byśmy zrobili taką próbę łączności, jak telefony satelitarne działają i jak się je wykorzystać. To wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa też mieszkańców i szybkiej informacji, jaka będzie potrzebna do przekazania mieszkańcom na terenie powiatu, jak również gmin, jak i szybkiej łączności ze stanowiskiem dowodzenia w Państwowej Straży Pożarnej. Przekaźniki, kable, czy łączność satelitarną, no ma pan odpowiedź, no to jest, że tak powiem, najlepsza łączność, najbardziej skuteczna w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych, gdzie wiadomo, wszystkie urządzenia mogą zostać w jakiś sposób uszkodzone, czy w jakiś sposób unieruchomione, a łączność satelitarna jednak zostaje.
8: Tak, oczywiście. Na co dzień jak najbardziej będzie ten telefon mógł być wykorzystany, szczególnie w obszarach, gdzie mamy problem właśnie z zasięgiem łączności zarówno przy telefonii komórkowej, czy też łączności radiowej. Jest to jakby jeden z elementów takich alternatywnych, może niezbyt często wykorzystywanych, ale jednak bardzo przydatnych, bo są takie miejsca tutaj na terenie Sądeczyzny, gdzie po prostu tej łączności nie ma. Wjeżdżamy w pewne obszary, szczególnie tam zalesione, a mieliśmy takie sytuacje właśnie, że praktycznie coś się zrywało, nie było żadnej komunikacji, nie było żadnej informacji. To jest utrudnienie dla prowadzącego działania ratownicze, dla koordynowania pracy służb, także jak najbardziej ten telefon w takim bieżącym, codziennym funkcjonowaniu będzie bardzo, bardzo przydatny. To znaczy mieliśmy, my jako tutaj Nowy Sącz, szczególnie grupa poszukiwawczo-ratownicza, mieliśmy do dyspozycji telefon satelitarny, który był przewidziany głównie do działań poza granicami kraju. Tam żeśmy to rzeczywiście wykorzystywali. Czyli to pokazuje w takich miejscach, gdzie dochodzi do kataklizmu, do zniszczeń praktycznie całej infrastruktury łączności telefonii komórkowej, czy nawet też przewodowej, bo jeżeli nie ma napięcia, to też po prostu wszystko przestaje działać. To te telefony były jedynym źródłem komunikacji.
2: Dodaje komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Sławomir Wojta. Starostwo kupiło 35 telefonów satelitarnych. Każda gmina dostała po dwa takie urządzenia. Są szanse na nowe ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Limanowa. Taka trasa ma powstać w Męcinie w miejscu dawnej linii kolejowej. Mówi Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa.
9: Są takie plany, że jeżeli gmina wejdzie w posiadanie gruntu po starym torze, to będziemy się starać tam zrobić ścieżki pieszo-rowerowe. Zabiegaliśmy o to już wcześniej, dlatego niektóre obiekty inżynieryjne, które powstały, które były już wykorzystywane przez kolej, one zostaną odnowione, będą funkcjonować jako takie obiekty zabytkowe, a my będziemy korzystać, żeby cała linia czy ścieżka pieszo-rowerowa była uciąglona. My nie mamy tego typu atrakcji dla mieszkańców, byłaby to przepiękna inwestycja po prostu dla naszych mieszkańców, dla turystów, to jest marzenie, żeby można było ponad 6 km sobie przejechać po takim terenie, bo teren kolei przeważnie był dobrze dostępny w lokalizacjach i ta lokalizacja by taka pozostała. Pierwszy krok to jest wejść w posiadanie, musiałaby gmina tego gruntu. Bo na razie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie grunt przekazany gminie, czy powiatowi. A jeżeli by było gminie, no myślę, że między powiatem a gminą to też spokojnie by można było wejść w posiadanie, żeby to było gminne. Jeżeli będzie gminne, no to na pewno innego pomysłu na wykorzystanie tego terenu nie ma i myślę, że każdy się z tym zgodzi i każdy by chciał, żeby taka inwestycja powstała na terenie tutaj. No nawet chyba trochę ponad 6 km, przy czym jest jakaś jedna przerwa, więc nie chciałbym dokładnie tutaj podawać metrażu, dlatego że między Kłodnym a Męciną jest kawałek nieuciąglonej ścieżki, więc tutaj będzie troszeczkę może, ale około 6 km jest.
10: Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, wykonawcy zajmują się remontem i zabezpieczeniem niektórych obiektów inżynieryjnych znajdujących się przy starotorzu linii kolejowej numer 104. Chodzi o 4 mosty i 1 przepust. Prace przy tych obiektach są obecnie na końcowym etapie.
2: Mówił Piotr Hamarnik z PKP PLK. Ruszyła rozbudowa obwodnicy Łącka. Droga będzie mieć około 3 km i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża około 12 tysięcy samochodów.
11: Ja dziedzina wójt gminy Łącko. No ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajny pewien rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że no, z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzki realizuje.
12: Czy widać oczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko i rzeczywiście uciążliwy?
11: No, gdybyśmy przenieśli się paręset metrów bogi na drodze 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem, jest to czas wakacji, środek dnia. Niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowo, jako region, to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości, patrzymy ponad lokalnie, ponad czas.
13: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczęszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski, w dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej. Dużo osób na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
14: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny. Turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu. Tak, z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać, tak? No to wszystko się okaże później.
15: Ale ruch duży na trasie wojewódzkiej jest, tak?
14: Tak, no jeśli chodzi o ruch, to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
16: Kierowcy jacy są, tacy są. Czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie, może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów, ale to jest konieczność, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? No wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, także oni zostaną jak gdyby odcięci. Nie?
17: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Piramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykład na kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i został zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. I ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Piramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowany nowy most i rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda. Później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą, nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waxmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale Poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
18: Katarzyna Węgrzyn-Mateja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy Państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne, stąd tak czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa prawomocna, ostateczna, ZRID prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia.
2: Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku.
1: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Opisał historię Nowego Sącza w sposób ciekawy, zabawny, a niekiedy nawet przerażający. Mowa o Łukaszu Połomskim, autorze książki Między Zacofaniem a Nowoczesnością, w której można znaleźć ciekawostki związane z życiem w Nowym Sączu od czasów zaboru austriackiego do wybuchu II wojny światowej.
19: Moja książka pokazuje dzieje miasta w latach 1867-1939, chociaż nie do końca dzieje miasta, bo tym się różni od poprzednich książek, że to jest książka o Nowosądeczanach. Nie o mieście, tylko o mieszkańcach tego miasta, bo dość ciekawy okres właśnie tutaj sobie wybrałem, okres wielkich przemian, okres, kiedy na świecie wydarzyło się dużo ważnych zjawisk i one też w jakiś sposób wpłynęły na Nowy Sącz. No, przełomowym momentem jest ten środek tego okresu, czyli to, co się stało 100 lat temu, w 1918 roku, czyli odzyskanie przez Polskę niepodległości. Stąd też wybór tego tematu był podyktowany tą rocznicą, która się zbliżała. Książka nosi tytuł Między Zacofaniem a Nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza w latach 1867-1939. Jest to książka, tak jak powiedziałem, o mieszkańcach Nowego Sącza, stąd pisząc tę książkę musiałem

0: kwalifikować właśnie do jednej albo drugiej grupy, do mieszkańców zacofanych albo nowoczesnych i w ogóle spojrzeć na to z perspektywy całej Galicji, porównać Nowy Sącz do miast podobnej wielkości, czyli Tarnowa i Rzeszowa, bo praktycznie zaczynaliśmy z punktu zero i te losy się od 1867 roku bardzo różnie potoczyły w tych trzech miastach. Porównać też te procesy i zjawiska w tle szerszym, czyli galicyjskim, odnieść się do jakichś wzorców, które dla Sądeczan gdzieś tam musiały istnieć jako miasto idealne. Więc próbuję to analizować w tej książce, tak powiedziałem, w wielu aspektach. Faktycznie, jeżeli chodzi o źródła do tej książki, to są źródła głównie archiwalne, więc to głównie jest pisane na rzeczach, których Państwo czytelnicy nie czytali takich informacji. Przede wszystkim udało mi się skorzystać z archiwów austriackich i lwowskich do tego okresu. To są rzeczy, które trzymałem pierwszy raz w rękach od momentu wysłania ich do Lwowa czy do Wiednia, więc to są absolutnie takie bardzo fajne i ciekawe momenty dla każdego badacza. Bardzo urokliwe, że tak powiem, smaczki, które tam się znajdują i tak dalej, to już czytelnicy sobie znajdą w książce. To są dokumenty z Archiwum Narodowego w Krakowie, praktycznie z wszystkich oddziałów. Udało mi się odtworzyć między innymi, z czego też jestem tak szczególnie zadowolony, życie gospodarcze tutaj, instytucje gospodarcze Nowego Sącza na podstawie też dokumentów, których do tej pory chyba nikt niespecjalnie nie analizował. To są też dokumenty z innych archiwów, ich tam jest mnóstwo, diecezjalne w Tarnowie i tak dalej. Natomiast archiwa prywatne, to było coś niesamowitego. Udało tutaj przy okazji współpracy z twórcami filmu o Barbackim, z Marią Molenną, Fundacją Nomina Rose, akurat otworzyły się nam archiwa rodziny Barbackich. To jest coś fenomenalnego, kronika rodzinna, pamiętniki i tak dalej, inne rodziny, Aleksandrowie i tak dalej. Dzięki temu mogłem, że tak powiem, dotknąć namacalnie tego Sącza i wejść w życie tych mieszkańców takie, jak było kiedyś. To są historie, na których się opierałem, szczególnie w ostatnim rozdziale, który myślę, że jest najbardziej ciekawy i też taki najbliższy życiu tych ludzi, bo to jest rozdział pod tytułem Życie codzienne i przeanalizowałem tam bardzo dużo aspektów życia tego codziennego, począwszy od higieny, czystości w mieście, zdrowia, rozrywki w mieście, sposobu ubierania się, czytelnictwa, dosłownie wszystko, co składało się na takie przeciętne roczne życie sądeczanina w takim prowincjonalnym, galicyjskim, czy potem już międzywojennym Nowym Sączu.
1: Jeszcze chciałem zapytać o te materiały, do których pan się dokopał. Czy było tam coś, co pana szczególnie zaskoczyło?
0: Przede wszystkim donosy. Donosy, myślę, że to jest ciekawa rzecz. Te donosy były weryfikowalne. Chociażby donosy na nauczycieli w pierwszym gimnazjum ówczesnym. Nauczyciele, którzy odwiedzali domy publiczne, czy upijali się i spali po rowach, to w ogóle dzisiaj jest nie do pomyślenia. Takie smaczki między innymi udało mi się tam znaleźć. To są też historie związane z taką właśnie w ogóle moralnością tych ludzi w tamtym czasie. Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek. To troszeczkę tak wyglądało w tych czasach galicyjskich. Ja nie mówię, że to jest specyfika Nowego Sącza, tylko ogólnie. To są dokumenty często nieprzedstawiane, tak, czy nie analizowane jak testamenty. Udało mi się nawet znaleźć list samobójcy z XIX wieku, co też było dla mnie takie porażające. Biedny robotnik z Nowego Sącza popełnił samobójstwo, ponieważ nogi mu spuchnęły i nie był w stanie pracować i utrzymać rodziny i powiedział, że w związku z tym rozstaje się ze światem i zapisał wzruszający list po tylu latach, który chyba pierwszy przeczytałem, że ostrzegał swojego syna, aby wybrał dobrą drogę życiową. Także było dużo historii, które zarówno przerażały, dotyczących tych moralności, były też, są tam też historie, które wzruszają i są też historie, z których poniekąd powinniśmy wyciągać naukę. To jest rozdział poświęcony polityce. Jak wnikliwy czytelnik przeczyta ten rozdział,

0: powiedział, to zauważy, że wiele z tych rzeczy, spraw, które dzisiaj funkcjonują w polityce regionalnej naszego miasta, naszego regionu, to są rzeczy, które nieustannie powtarzają się od XIX wieku. To jest zaskakujące. Budowanie takie z determinacją społeczeństwa polskiego i robienie takiej, w cudzysłowie, roboty patriotycznej, jak to się mówiło, czyli działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej między innymi. Tutaj wielu społeczników można by wymieniać i to jest niesamowite, że 1867 rok było to społeczeństwo naprawdę wielokulturowe, społeczeństwo, gdzie była tożsamość polska, aczkolwiek to było troszeczkę taka galicyjska mentalność, a w roku 1914 już z Nowego Sącza wychodzi, prawda, 617 młodych osób, które zapisują się jako ochotnicy do tworzących się Legionów Piłsudskiego. To jest z 25-tysięcznego miasta 617 osób, więc procent dość duży i to pokazuje tą robotę właśnie, jaką wykonano w XIX wieku. To myślę, że jest niewątpliwie takim dziedzictwem tej epoki. No i potem ten niesamowity też patriotyzm w okresie międzywojennym i to umiłowanie, autentyczne umiłowanie tego miasta i wiele opcji, grup politycznych, które robiły wszystko dla dobra tego Nowego Sącza. To też niesamowite postacie, o których myślę, że za mało mówimy, jak chociażby burmistrzowie Karol Slawik, mówimy dużo o Barbackim, którego troszeczkę tutaj odbrązawiam w tej swojej pracy, aczkolwiek dalej zachowuję do niego wielki szacunek, bo był to człowiek na pewno niesamowity i wiele rzeczy zrobił, ale zapomnieliśmy o Karolu Slawiku, zapomnieliśmy o Włodzimierzu Olszewskim, wielkich burmistrzach, no i kobiety, jest specjalna część poświęcona roli kobiety w mieście. Sądeczanki to jest w ogóle temat na osobną opowieść, bo gdyby nie sądeczanki, ten sąd nie byłby taki. Kobiety wykonały bardzo dużą pracę na rzecz edukacji w XIX wieku. Potem w czasie I wojny światowej praktycznie przeprowadziły ten Nowy Sącz przez okres tej zawieruchy, aby w 18 roku go oddać mężczyznom. I już wchodzą też w politykę w dwudziestoleciu międzywojennym, więc tutaj na tej kobiecie właśnie sądeczance widać też te wszystkie przemiany, które się działy dokładnie przez ten okres, o którym pisałem.
1: Książka jest napisana w układzie takim chronologicznym według dat, czy raczej tematami?
0: To są rozdziały problemowe, tematyczne. Chronologicznie tutaj nie chciałem właśnie... Taki jest zresztą trend w historiografii, w pisaniu prac historycznych, że raczej robić to problemowo. Pierwszy rozdział poświęciłem demografii, strukturze wyznaniowej. To są takie demograficzne rzeczy, które nieraz są nudne, ale jak się człowiek to wciągnie, to nawet robienie wykresów i tabelek przynosi radość. Setki razy to się sprawdza, żeby to wszystko grało. Drugi rozdział, chyba najbardziej rozległy, to jest polityka w mieście i to polityka samorządu powiatowego, miejskiego, magistratu i sylwetki burmistrzów, a to dlatego, że właśnie politycy mieli największy wpływ na to, gdzie się postawimy. Czy w społeczeństwie zacofanym według teorii socjologicznych, czy w społeczeństwie właśnie nowoczesnym. Kolejny rozdział dotyczy życia politycznego i gospodarczego, czyli partie polityczne, organizacje gospodarcze i fenomen, czyli kolejarze też, którzy przecież tyle tutaj wnieśli powiewu świeżości w to miasto, ale to już czytelnik znajdzie w konkluzji, bo myślę, że nie będę zdradzał, gdzie postawiłem ten Nowy Sącz, czy bliżej zacofania, czy nowoczesności, ale ten rozdział jest niezmiernie ważny. No i oczywiście kolejny rozdział to jest kultura i edukacja, bez której też nie można mówić o nowoczesnym albo zacofanym społeczeństwie. To jest rozdział poświęcony szkolnictwu, od szkolnictwa średniego, aż po elementarne szkolnictwo. To też są bardzo ciekawe rzeczy, jak się czyta, że w szkołach na przykład w XIX wieku w jednej klasie było 80-70 uczniów, tak? To jest z perspektywy mojej nauczyciela, no to jest w ogóle przerażające, ale takie były realia ówczesnej edukacji. I ostatni rozdział to właśnie jest to życie codzienne, a więc te inne aspekty, o których już wspomniałem. wspominałem. Książka powstawała jako praca doktorska od 2011 roku właściwie, kiedy zacząłem nad nią pracę, zbieranie materiałów. Z różnymi przygodami powstawała aż do ukończenia pracy doktorskiej, czyli w roku 2017, aczkolwiek książka jest i tak jeszcze poprawionym doktoratem i rozbudowanym doktoratem, ponieważ wykonałem między innymi do każdej osoby, która jest w tej książce, też biogramy w przypisach. Każda osoba ma biogram. Nie ukrywam, że często było to dosłownie wykopywanie informacji spod ziemi, bo szczególnie w przypadku ludności żydowskiej nie dało się ustalić daty śmierci. To w ogóle prawdopodobnie częściowo, w ogóle są jedyne ślady tych ludzi, którzy zginęli w czasie Holokaustu, które tam zapisałem i uważam, że to jest bardzo ważne. Ale to nie tylko Żydzi, ale też Łemkowie, Rusini właściwie, którzy byli bardzo słabo opisywani do tej pory. Właśnie ten fenomen wielokulturowego Sącza tutaj też jest bardzo uwidoczniony. Tak więc książka powstawała przez te 7 lat i udało się ją wydać teraz. To jest dużo pracy, dużo ciężkiej pracy i setki godzin, jak nie tysiące spędzone na napisaniu tego przez te 7 lat, na jeżdżeniu po archiwach, po całej Europie, jeżdżenie po Polsce, zbieraniu tych materiałów i potem selekcja, bo to nie jest tak, że ja wszystko wykorzystałem. Mam jeszcze, zostało mi tyle rzeczy, które nie udało się tam upchnąć w tej książce. To jest już 560 stron, więc trzeba było trochę ograniczyć, żeby wydawcę znaleźć.
1: Mówił autor książki Między Zacofaniem a Nowoczesnością, Łukasz Połomski. Książkę można dostać m.in. w Sądeckiej Bibliotece Publicznej. To prawdopodobnie jeden z najstarszych budynków w Nowym Sączu. Mowa o domu gotyckim, w którym przez wiele lat działał jeden z oddziałów Muzeum Okręgowego. Jaka jest historia tego miejsca i też jakie zbiory można było tam obejrzeć, o tym rozmawiałem z Edytą Rozpazdyk z Muzeum w Nowym Sączu.
2: Zaglądamy do prawdopodobnie najstarszego budynku w Nowym Sączu. To dom gotycki. Co o nim możemy powiedzieć?
3: Dom gotycki powstał na początku XVI wieku. Na początku były, w takiej formie, jak on teraz wygląda, to jest efekt przebudów, które miały miejsce w ciągu wieków. Prawdopodobnie powstał z łączenia dwóch albo nawet trzech domów mieszkalnych, w których mieszkali księża z Bazyliki Świętej Małgorzaty. Wtedy, kiedy Zbigniew Oleśnicki podniósł rangi kolegiaty, potrzeba była większego mieszkania dla pomieszczenia księży, stąd szybki jakby przebudowa i jakby prace przy domu gotyckim. W latach 1958-64 była duża, taka kapitalna przebudowa, bo budynek był w złym stanie po wojnie obiektu i po remoncie został stałą siedzibą Sądeckiego Muzeum.
1: Jak wiemy, muzeum musiało się wyprowadzić z tego budynku, ale chciałbym, żebyśmy opowiedzieli o tych zbiorach, które się tam znajdowały. Co tam można było zobaczyć?
3: Mamy nieliczne, niestety, ale obiekty sztuki gotyckie, malarstwa i rzeźby. Bardzo ciekawy obraz Memento Mori, XVIII-wieczny, który, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter taki trochę moralizatorski i taki wanitatywny. To jeden z takich ciekawszych obiektów, które mamy. Natomiast dalej mamy sztukę ludową, też dawną, XIX-wieczną.
1: No i też wiemy, że Muzeum Okręgowe ma niezwykłą kolekcję ikon.
3: Najwięcej tych ikon tu pochodzi z okolicy Krynicy, mniej więcej takiego najbliższego tutaj obszaru, gdzie mieszkali Łemkowie z Nowego Sącza. I to są obiekty, które do nas zostały przekazane w 50 roku po takiej głośnej akcji, którą przeprowadzał ówczesny konserwator zabytków w Krakowie, zbierania ikon z cerkwi, które zostały opuszczone przez Łemków w czasie akcji Wisła. Była ekspedycja, która jeździła od cerkwi do cerkwi i zbierała, nie ruszała oczywiście ikonostasów, ale te obiekty, które były gdzieś tam złożone na strychach, gdzieś tam w przybudówkach, gdzieś tam, które były narażone na to, że mogły zostać okradzione albo zniszczone, to te obiekty właśnie zbierano i te obiekty do nas trafiły. Trzeba dodać, że zostały tam na ścianach zachowane polichromie, które pochodzą właśnie z XVII wieku, które zdobiły prawdopodobnie chyba refektarz w tym domu gotyckim.
2: A samo otoczenie domu gotyckiego, czy ono jakby nawiązuje do jego charakteru?
3: Mi się wydaje, że to jest aranżacja już ta właśnie z lat 50., 60. No, myślę, że to już wynikało z tego, żeby odgrodzić ten teren.
1: Mówiła Edyta Rozpazdek z Muzeum w Nowym Sączu. Ja przypomnę, że dom gotycki znajdziemy w samym centrum Nowego Sącza, przy ulicy Lwowskiej. Można tam lepiej poznać historię Nowego Sącza od czasów powstania do zakończenia II wojny światowej. Taka stała ekspozycja czeka na nas w gmachu głównym Nowosądeckiego Muzeum. Oprowadził i opowiedział nam o niej przewodnik Jakub Antoniak.
4: Zaczynamy od łącznika względem domu gotyckiego, bo jak wchodzimy z tej przepięknej secesyjnej klatki schodowej, to od razu rzucają nam się w oczy panowie z wąsem obfitym, spoglądają na nas poważną miną. Natomiast tutaj mamy łącznik. Ci panowie wcześniej w domu gotyckim, w naszej poprzedniej głównej siedzibie, funkcjonowali właśnie na klatce schodowej, a teraz można powiedzieć, są takim naszym łącznikiem dosłownie i w przenośni z przeszłością. Też jak wchodzimy przez ten szeroki korytarz, trafiamy od razu na motyw kolejarski, bo Nowy Sącz koleją stał w zasadzie od samego początku tego motywu galicyjskiego. Tyle, że Franciszek Józef nie pałał jakąś szaloną miłością względem ziemi sądeckiej, ale wszystko się najbardziej prawdopodobnie wynika z pragmatyzmu związanego ze zbliżającą się ewentualną wojną, stąd możliwość przerzucania wojska, ciężkiego sprzętu w dość szybki sposób i sprawny było priorytetem. W taki sposób w zasadzie powstaje kolej żelazna tutaj, zahaczająca o Nowy Sącz. Powstaje nasz już pięknie zrewitalizowany parę lat temu dworzec kolejowy, no i warsztaty kolejowe, czyli teraz bezpośrednią tą spuścizną zarządza Nevag Spółka Akcyjna, więc mamy to połączenie przeszłości z teraźniejszością. Też jak w wkraczamy w głąb ekspozycji, widzimy szyldy naszych ówczesnych biznesmenów, bo niektóre rodziny zresztą po dziś dzień można spotkać w przestrzeni miejskiej, chociażby rodzina Rosmanitów, teraz chociażby kojarzona z perspektywy stomatologii, czy rodzina Batko, Franciszek Batko tutaj u nas na ekspozycji, a Zbigniew Batko, jubiler, dalej kontynuuje rodzinne tradycje, więc tutaj mamy kolejne to połączenie czasu przeszłego z naszą teraźniejszością.
2: Ale mamy tutaj, przepraszam, że przerwę, też fragmenty dotyczące ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Nowy Sąd.
4: Judaiki, właśnie w perspektywie naszego muzeum najbardziej ten motyw się prezentował jeszcze za czasu naszej galerii poprzedniej, czyli Starej Synagogi, która siłą rzeczy docelowo ma być rekonsekrowana przez krakowską gminę żydowską i ma wrócić do obiegu sakralnego. Natomiast tu też właśnie odnosimy się do tego motywu, bo 1/3 społeczności pod II wojnę światową Nowego Sącza to była ludność stricte żydowska, która tutaj normalnie funkcjonowała w przestrzeni miejskiej. Niejednokrotnie można by było zaryzykować sformułowanie, że biednemu Żydowi łatwiej było się dogadać z biednym Polakiem niż biednemu Żydowi z bogatym Żydem, więc tutaj nie było mowy o żadnym wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki, które czasem takie pojęcia w perspektywie publicznej się pojawiają i są szkodliwe w zasadzie dla jednej i drugiej strony, bo nie wprowadzają tych pozytywnych relacji i chęci zrozumienia wzajemnej. A o to nam chodzi. Zresztą my mieliśmy tutaj już w przestrzeni galicyjskiej wielki tygiel kulturowy. W pewnym sensie my mieliśmy multikulti, zanim to było modne, więc bo też na kanwie samych Polaków, którzy się rozróżniali, wtedy zresztą pojęcie narodowości całkiem inaczej do tego podchodzono. Perspektywa właśnie Łemków, Pogórzan, Lachów, górali sądeckich, właśnie ludności żydowskiej, ludności cygańskiej, która sama z własnej woli porzucała tabory i tutaj się osiedlała. Więc naprawdę i do tego jeszcze osadnicy niemieccy jeszcze za Józefa II ściągnięci, więc ten tygiel kulturowy to był faktycznie normą i na co dzień, nawet chociażby względem nazwisk osób, które się w Nowym Sączu pojawiają, to był standard, że oprócz typowo skiski mieliśmy też właśnie i umlauty, i mieliśmy odnośniki właśnie łemkowskie, także w perspektywie tej ludności mieliśmy różnorodność. Natomiast w perspektywie architektury mieliśmy w zasadzie jednolity kształt, no bo to, co mamy od rynku, podwórzec kolejowy, na naszej ekspozycji się prezentuje z perspektywy architektonicznej. Bardzo dobrze, że ustawa krajobrazowa w perspektywie Nowego Sącza również działa i odreklamiamy tą przestrzeń miejską i możemy...
1: Pokazujemy to piękno.
4: Właśnie, pokazujemy dopiero często tą przestrzeń galicyjską, która w zasadzie jest analogiczna do tego, co widzimy w Wiedniu, do tego, co widzimy we Lwowie. Tak samo chociażby Biały Klasztor, też perspektywa w normalnej rzeczywistości. Siostry też z miłą chęcią oprowadzają, wpuszczają do swoich wnętrz. Też tam potężny ogród niczy w Alicji z Krainie Czarów, więc też inne obiekty też mają swoją własną historię i zachęcają do odwiedzania.
2: Ale tak jak patrzę na te zdjęcia, stare zdjęcia, które tutaj w siedzibie Głównej Muzeum przy ulicy Jagiellońskiej można oglądać, to ta nasza architektura niewiele się zmieniła od czasów, który tu mamy rok 1905-7 do dzisiejszych 100 lat.
4: To tak, właśnie dobrze, że są osoby, właściciele, którzy dbają o te obiekty, bo niestety to są świadkowie historii, którzy wymagają sporych nakładów, a oprócz tego są bardzo delikatni. Zresztą nawet z perspektywy chociażby starej kolonii, którą też tu również mamy uwypukloną, w zasadzie dla nas to jest takie zwykłe osiedle mieszkaniowe, jak teraz się często te prestiżowe osiedle, sypialnie miast się pojawiają. Natomiast no ponad 100 lat temu to była wielka innowacja na skalę właśnie środkowej Europy, bo tych blisko 700 kolejarzy z rodzinami musi gdzieś być ulokowanych, żeby bez żadnych korków, w miarę przyzwoitych warunkach mieszkaniowych mogli dotrzeć do swojego zakładu pracy, więc innowacyjność to jest wielka. Stąd stara kolonia jest w tym momencie obszarem zabytkowym. Też nie wolno tutaj w zasadzie zbyt dużych zmian wprowadzać. Też jak będziemy podążać względem naszej ekspozycji, też chociażby jedna z naszych największych fototapet, bo to też nasi koledzy i koleżanki się starali tą przestrzeń ekspozycyjną poszerzyć o zdjęcia mocno powiększone z perspektywy historycznej, stąd i kościuszki. Ulica też można spojrzeć na tą rzeczywistość. Natomiast w kontekście Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, też reprezentujemy oczywiście motyw legionowy, bo kontekst Piłsudskiego w Nowym Sączu oczywiście musi być uwzględniony, ale również przypominamy o trochę innej wizji odzyskiwania niepodległości. Mamy tutaj sztandar chociażby zaprezentowany na reprodukcji Legionu Puławskiego, więc kontekst chociażby Romana Dmowskiego również się prezentuje, a najmniej chyba w przestrzeni naszej rzeczywistości mówi się o Ignacym Janie Paderewskim. Celebrycie na poziomie chociażby Michaela Jacksona, jak na owe czasy 100 lat temu, który lobbował za sprawą polską i też spory majątek potrafił przeznaczyć na właśnie dbanie o sprawę polską. Owszem, udaje nam się odzyskać niepodległość i tutaj się już przemieszczamy do sali odnośnie 20-lecia międzywojennego. Z jednej strony wielka radość, hura, optymizm, ale z drugiej strony mamy dość sporo problemów chociażby administracyjnych. Torowiska w każdym zaborze miały inną szerokość, więc tutaj też nawet z tej prozaicznej, transportowej strony musimy się jakoś ujednolicić. I też oczywiście uwypuklamy motyw strzelców podhalańskich. Tutaj w niejednym sądeckim domu taki mundur w szafie zapewnie wisi i żaden mól go nie może właśnie nadgryźć, bo to jest wielka, wielka sprawa dla sądeckich rodzin. Zresztą jeszcze jakieś dwie dekady temu, jak kawaler chciał wejść w łaski potencjalnych teściów, więc jeżeli służył w strzelcach podhalańskich, no to automatycznie łącznie miał jakieś 10 punktów więcej.
2: Na oświadczyny przychodził w mundurze.
4: Więc to było bardzo, bardzo dobre lokowanie jego produktu i miał większe szanse na zostanie ukochanym zięciem. Natomiast też zwracamy uwagę w tej przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego na Bronisława Pierackiego, naszego ministra tutaj rodem z Nowego Sącza. Też jego odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje, najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań i szło mu bardzo, bardzo dobrze. Niestety ginie w zamachu terrorystycznym. Po obiedzie wychodzi bez obstawy na ulicę Warszawy z restauracji. Zamachowiec bez skrupułów pozbawia go życia. Skandal międzynarodowy zresztą w ten sposób się wywołał, ale to też kwestia, że to był człowiek, który poświęcał swoje życie w zasadzie w 100% dla naprawiania tych zgrzytów, które się pojawiają często na arenie międzynarodowej. Też wśród burmistrzów kolejnych, których mijamy, tu już trafiamy na ostatnich trzech, którzy są już pędzla Bolesława Barbackiego, więc kontekst naszego rodzimego artysty tutaj też się pojawia. No i Roman Sichrawa tutaj się również na nas spogląda. Człowiek, który w momencie rozpoczęcia okupacji, jak Niemcy zażądali listy 10 zakładników względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie. Temat znika. Natomiast momentalnie Roman Sichrawa rośnie w oczach lokalnej społeczności jako ten, gdy przychodzi godzina W, potrafi odpowiedzialnie i honorowo zachować się. Właśnie wkraczając już w tą część II wojny światowej względem naszej ekspozycji, również spoglądamy na generała Gizę, tu też zresztą wielka rola również rodziny, która bardzo skrupulatnie przechowywała materiały, pamiątki. Dzięki temu można merytorycznie podejść do tej biografii, co też jest bardzo ważne, bo z perspektywy czasu wiele rzeczy nam się zaciera. Niejednokrotnie nawet w perspektywie Nowego Sącza wielu osobom zaciera się ulica Barbackiego na Wólkach naszych sądeckich. Niejedna osoba twierdzi, że to jest ulica Bolesława Barbackiego, miast Władysława. Natomiast to wszystko wynika raczej z natłoku informacyjnego, który nam towarzyszy. Stąd ta przestrzeń historyczna również tej II wojny światowej wymaga pielęgnacji, przypominania i właśnie nawet spoglądanie na te obfite fototapety na ścianach dodatkowo potem ułatwia nam, kiedy przemieszczamy się przez miasto, takie flashbacki pozytywne łapiemy i możemy sobie przypomnieć i odnieść się do tej ekspozycji. Także II wojna światowa kończy tą część historyczną względem naszej ekspozycji.
2: Dziękuję bardzo. Jakub Antoniak opowiedział nam o tym, co można obejrzeć na jednej z części ekspozycji stałych w oddziale głównym Muzeum w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
1: W Nowym Sączu jest wiele tajemnic, a po mieście krąży dużo legend. Jedną z nich jest opowieść o tajemniczym źródełku wody mineralnej, które kiedyś było przy sądeckim zamku. Podobno pilnujący go rycerze znikali w tajemniczych okolicznościach. Legendę o źródełku opowie nam muzealna historyk Maria Marcinowska.
5: Dzisiaj już tego źródełka na pewno by się nie dało znaleźć, bo po wybuchu zamku na koniec II wojny światowej te ruiny, te kamienie, które spadły na wzgórze zamkowe, przysypały źródełko. Najprawdopodobniej źródełko wody mineralnej, które kiedyś przy tym dawnym zamku wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego się znajdowało. Ta legenda opowiada o tym, że właśnie w dawnych, dawnych czasach, kiedy zamek został wzniesiony, było jakieś dziwne źródło o dziwnym zapachu siarczanym, w którym woda bulgotała i przy którym, jeżeli stawali na warcie rycerze, w tajemniczy sposób znikali. No i po prostu wysłano tam do tego miejsca najdzielniejszego spośród rycerzy, który odpowiednio się zabezpieczył, wziął ze sobą halabardę, gdyby ktoś go tam napadał, ale wziął też ze sobą święconą kredę, wziął różaniec, bo stał na warcie ciemną nocą. Wiadomo, że w tych czasach było znacznie ciemniej niż dzisiaj, bo latarnie na ulicach nie świeciły. No i tylko przy takiej księżycowej nocy, stojąc przy tym źródle, a wcześniej narysowawszy wokół siebie święconą kredą okrąg na ziemi, który miał go bronić przed złymi mocami, przyglądał się, co też tam się zdarzy. I kiedy nadeszła północ, woda w źródle zakipiała. Z tego źródła wynurzyły się trzy piękne dziewczyny, które zaczęły bardzo pięknie śpiewać, zaczęły tańczyć. Ten rycerz nigdy nie widział takich pięknych dziewczyn, więc bardzo wielką miał ochotę przyłączyć się do nich. Ale kiedy przekroczył jedną nogą narysowane na ziemi koło, narysowany okrąg, nagle zobaczył, że te dziewczyny jakoś dziwnie znieruchomiały, przestały tańczyć i śpiewać. Wyciągnęły do niego ręce, które wydały mu się jakieś takie dziwnie inne, jakieś takie szponiaste, więc przerażony cofnął się do tego narysowanego na ziemi okręgu, a do źródełka rzucił różaniec, który trzymał w ręce. Wtedy woda zakipiała, zagotowała się, piękne trzy dziewczyny zamieniły się w trzy wstrętne czarownice i z wielkim wrzaskiem odleciały w tę księżycową noc. No i mówi się, że od tego czasu już nigdy żadne złe moce nie gnębiły dzielnych rycerzy, którzy stawali na warcie koło bramy wjazdowej na dziedziniec zamkowy. Taka historia, która pewnie mówi o źródle kiedyś bijącym przy zamku. No a czarownice, cóż, to taka przestroga szczególnie dla panów, żeby się nie dać zwieść pozorom, no bo jak wynika z tej legendy, piękne dziewczyny mogą być zgubą dzielnych rycerzy.
1: Ja słyszałem, że też są takie współczesne opowieści, bo mówi pani o skansenie, a tam podobno są chaty z bardzo ciekawą historią.
5: No tam tak, w sektorze łemkowskim mówi się o takiej chacie, gdzie straszy, ale też oczywiście dwór na przykład z Rdzawy ma taką historię swoją. My tutaj w skansenie nie bardzo wierzymy oczywiście w te opowieści, które pojawiały się w Rdzawie. Wierzymy, że po przeniesieniu do skansenu żadne złe moce dworu się nie trzymają, ale dwór też miał taką złą sławę w czasach, kiedy jeszcze należał do rodziny Wesołowskich. Rodzina zauważyła, że tam ilekroć odpada tynk ze ściany i ukazują się spod tego tynku malowidła bezpośrednio na belkach drewnianych wykonane, to dzieje się w rodzinie coś złego. Albo jest jakiś pomór wśród zwierząt, albo się nie udają się zasiewy, albo no, ktoś umiera czy choruje w rodzinie. Więc stwierdzono, że to właściwie właścicielka Janina Wesołowska pomyślała, że to właśnie wina tych malowideł, które się odsłaniają. Napisała na takiej małej tabliczce nie odsłaniać, bo przynoszą nieszczęście, i kazała tę tabliczkę zamurować pod takim odpadającym tynkiem. No i potem, kiedy dwór był przenoszony do skansenu, tę tabliczkę rzeczywiście znaleziono. Czyli nie odsłaniać, przynoszą nieszczęście. Ale malowidła polichromie były już odsłonięte, bo tynk poodpadał w wielu miejscach. Dwór został rozebrany przez ekipę pod kierunkiem profesora Dudkiewicza, studentów, inwentaryzatorów, konserwatorów. No i przewieziony do Nowego Sącza. Tam wtedy nie bardzo wierzono w te różne treści zawarte na tabliczce pani Janiny Wesołowskiej. Ale jak się zaczęło coś śledzić w grupie studentów, którzy tam wtedy działali, dużo chorób, jakichś nieszczęść, sam profesor Dudkiewicz spadł z drabiny nieszczęśliwie i niestety się zabił. Więc zaczęto myśleć, że to jednak są jakieś złe moce, które poprzez te malowidła działają. Przez bardzo wiele lat nikt się nie chciał zająć opracowaniem dworu i tych malowideł. Może znali taką historię właśnie o tym dworze. My wierzymy, że tutaj w Nowym Sączu już ta klątwa malowideł nie działa. Zachęcamy do oglądania, ale opowiadając tę całą historię, mówimy też, żeby z dworu wychodzić tyłem, to wtedy wszystkie złe moce przepadają, jeżeli ktoś się tego jednak mimo wszystko boi. No i czasem można zobaczyć, idąc koło dworu, jak ludzie wychodzą przez wysoki próg tyłem na ganek. To właśnie jest opowieść przewodnika, który radzi, żeby w taki sposób z tego dworu wyjść.
1: Więcej takich legend można poznać m.in. w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Liczą kilkadziesiąt kilometrów i można nimi przejechać wzdłuż rzek, ale nie tylko. Mowa o ścieżkach rowerowych w Nowym Sączu, których przybywa z roku na rok. O tych najpopularniejszych mówi Tomasz Baliczek z Nowosądeckiego Ratusza.
6: Najbardziej taką popularną ścieżką to jest ścieżka wzdłuż kamienicy. Tam od mostu 700-lecia do tego mostu wiszącego. Tam rzeczywiście są tłumy sądeczan. Infrastruktura również jest przygotowana, no nie tylko dla rowerzystów, gdzie jest też dla rowerzystów przygotowane miejsce, gdzie można rower naprawić, gdzie są stojaki na rowery, ale również dla osób poruszających się bez rowerów, na piechotę, wrotkarzy, rolkarzy. Również jest infrastruktura przygotowana, są ławeczki, są jakieś paleniska, grille, jest taki mały plac zabaw przy tej rzece. Także tam miejsce wydaje się w sposób naturalny, bardzo atrakcyjny pod względem właśnie takiej rekreacji i odpoczynku. Mamy lasek niedaleko, więc rzeczka obok, więc w ciepłe dni nawet można tam pomoczyć nogi i udać się albo na spacer, albo właśnie na przejechać się po prostu rowerem. Teraz było a propos najbardziej tej takiej atrakcyjnej i najchętniej wykorzystywanej przez sądecza. Natomiast cała reszta, no to one są w takim stanie, jakim są. Są remontowane. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to przez Nowy Sącz biegnie również trasa Velo, która w sposób naturalny też jest bardzo mocno wykorzystywana i bardzo lubiana przez sądeczan, bo ona jest przystosowana i przygotowana dla rowerzystów. I tak chcemy skomunikować tutaj ten cały układ, żeby wszystkie ścieżki też prowadziły do tego Velo w sposób naturalny, gdzie możemy wyjechać z Nowego Sącza, przejechać się do Starego Sącza, czy do Rytra, czy do Piwnicznej, właśnie wykorzystując trasę Velo. Również no, po Nowym Sączu jazda może jest mniej atrakcyjna, bo w zasadzie wzdłuż czy przy drodze jeździć, gdzie są samochody. Oczywiście jako forma dojazdu do jakiejś atrakcyjnej ścieżki, jak najbardziej. Natomiast no, ja osobiście zachęcam do wyjazdu z Nowego Sącza, żeby uciec z tego takiego naszego gwarnego miasta. Właśnie w jakieś tereny zielone. Czy można na Falkową, tam już może bardziej rowery takie przystosowane, albo trekkingowe, albo górskie, jak najbardziej się sprawdzają. Zwłaszcza, że Las Falkowski został ładnie wyremontowany, ścieżki zostały naprawione, cała infrastruktura też została wyremontowana. Rzeczywiście wygląda to teraz bardzo ładnie. Przypomnę, że tę inwestycję oddaliśmy pod koniec tamtego roku i większość sądeczan jeszcze nie miało okazji zobaczyć i skorzystać z tej całej infrastruktury i zobaczyć, jak to wszystko tamto odnowione wygląda. Także zachęcam i można zobaczyć. Także jadąc tam przez Górę Falkowską, wyjeżdżamy sobie na przykład w kierunku skansenu, no i wtedy też wpadamy już w tą ścieżkę rowerową, o której mówiłem, przy kamienicy. Inne tereny są mniej skomunikowane, ale trwają prace nad tym, żeby skomunikować tak, żeby były jak najbardziej użyteczne. Zresztą jest przygotowany cały, nie wiem, czy to pan widział, ten cały plan tych ścieżek rowerowych, gdzie jest na mapie zaznaczone, są zaznaczone istniejące velo oraz te, które są w przygotowaniu do powstania. Jest tam, myślę, że raz tyle, ile obecnie się znajduje tych ścieżek rowerowych.
7: Mówił Tomasz Baliczek z Nowosądeckiego Urzędu Miasta. Od ponad 4 dekad występują w Polsce i za granicą. Mowa o zespole regionalnym Sądeczoki, który działa przy Pałacu Młodzieży. O jego historii opowiedział nam jeden z twórców, Jerzy Życzyński.
8: Proszę Państwa, jestem wzruszony, bo nie każdemu się w życiu tak ułoży, żeby to, co zaczął 40 lat temu, żeby się tak pięknie rozwinęło, żeby tak pięknie działało, żeby wzruszało tak wielkie rzesze ludzi, tak w Polsce, jak i za granicą. My zaczynaliśmy w innej epoce. Było bardzo trudno. Wyczynem było zdobycie sznurówek do butów, już nie mówiąc o innych rzeczach. I musieliśmy pokonywać wiele trudności, żeby zespół mógł zaistnieć, żeby mógł pokazać się na zewnątrz. Ja tutaj przytoczę, pani dyrektor wspominałem, moment, który zadecydował o tym, że zespół stał się znany w środowisku nie tylko nowosądeckim, ale i na terenie Polski. To był rok chyba 82. Też był remont w Młodzieżowym Domu Kultury. Wtedy tak ta placówka się nazywała. My prowadziliśmy zajęcia w różnych miejscach. Zespół Sądeczoki pracował wtedy w Domu Kultury Kolejarza. Tak nazywał się dom. Teraz MOKU, tak?
3: Tak, Ośrodek Kultury.
8: I byliśmy zespołem takim znanym tutaj w środowisku, raczkującym na terenie Nowego Sącza. Chcieliśmy wypłynąć na szersze wody, żeby się pokazać, co potrafimy. I pewnego dnia po próbie poprosił mnie dyrektor Domu Kultury Kolejarza, pan Ropek, do siebie. Powiedział, że dostał zaproszenie. Ogólnopolski festiwal dziecięcych zespołów regionalnych, ale kolejowych. Ponieważ pracowaliśmy w Domu Kultury Kolejarza, łatwo mu było z nami się porozumieć i po niedługim namyśle podjęliśmy rozmowy na ten temat, tylko był jeden problem. Nasza pani dyrektor nie bardzo chciała, żebyśmy gdzieś pokazali się szerzej. Chciała, żebyśmy byli tylko zespołem na potrzeby placówki. I podjęliśmy współpracę z panem dyrektorem Robkiem. Obiecał, że nam załatwi wagon socjalny. Festiwal odbywał się w Szczecinie, na drugim końcu. Wysłał mnie pan Ropek najpierw na spotkanie instruktorów biorących udział w tym festiwalu. Ja przyjechałem taki troszkę wystraszony, bo tam byli wielcy choreografowie wspaniałych, znanych zespołów dziecięcych polskich, działających w resorcie kolei. No, wróciłem do Nowego Sącza. W nocy wynieśliśmy stroje, tak żeby pani dyrektor nie wiedziała, bo na pewno by się nie zgodziła. W nocy wynieśliśmy stroje do pociągu. Pojechaliśmy do Szczecina. Była wspaniała podróż wagonem sypialnym. Dla wielu dzieci była to atrakcja duża. No i festiwal odbywał się w takim dużym domu kultury. Na widowni były same zespoły, tych zespołów było kilkanaście. My tacy wystraszeni pierwszy raz na takiej imprezie zrobiliśmy rozgrzewkę. Występowały zespoły po kolei, wystąpiliśmy ze swoim programem, wtedy prezentowaliśmy program Lachów Sądeckich w pięknych naszych strojach. No i jak na każdym festiwalu, każdy odtańczył swoje. prawda, siedzimy na widowni, jest ogłoszenie wyników. Tak myślałem, może jakieś tam piąte, szóste miejsce zdobędziemy, prawda? No i jest ogłoszenie wyników i konferencjer przedstawia kolejność zespołów od czwartego miejsca. Jakiś tam zespół, już nie pamiętam, trzecie miejsce, znowuż nie my, drugie miejsce, znowuż nie my. No to ja sobie tak głębiej siadłem w fotelu, sobie myślę, no to fajny wyjazd był do Szczecina. Pierwsze miejsce też nie my, też byłem pewien, że żadnych laurów nie zdobędziemy i Grand Prix Festiwalu zdobyliśmy. Wtedy była wielka radość i wracając, pamiętam, ze Szczecina, na każdej stacji, gdzie zatrzymywał się pociąg, to kapela wychodziła, graliśmy, śpiewaliśmy. Także przyjechaliśmy w nocy do Nowego Sącza i znowuż po cichutku z wagonu do młodzieżowego domu zanieśliśmy stroje, żeby nikt nie wiedział, że myśmy byli w Szczecinie. No i raptem gdzieś chyba za dwa dni pani dyrektor przychodzi do pracy z gazetą w ręku i mówi, co to, i tutaj padło niecenzuralne słowo, co to jest? A tam w gazecie na pierwszej stronie nasze zdjęcie i napis, że dziecięcy zespół regionalny Młodzieżowego Domu Kultury i Domu Kultury Kolejarza zdobył Grand Prix Festiwalu w Szczecinie na wielkim festiwalu i tak dalej, i tak dalej. I cały artykuł na ten temat. I pani dyrektor, kto wam pozwolił? Ja odpowiedziałem, że nikt nam nie pozwalał. Sami pojechaliśmy. I tylko zapytałem, czy pani dyrektor by nam pozwoliła. No i tutaj brakło odpowiedzi. Ale efektem tego, bo to nie koniec, w jury tego festiwalu była pani Janicz, pamiętam, z Ministerstwa Oświaty, tak się to nazywało wtedy, i zobaczyła nasz zespół, pogratulowała nam poziomu i osiągnięć tego sukcesu i za jakieś dwa miesiące delegowała nas na Międzynarodowy Festiwal do Jugosławii, do Belgradu, na Festiwal Radość Europy. Tam poznaliśmy kolejne zespoły, zespół z Włoch, zespół Wacji, tam było wiele różnych zespołów z różnych stron Europy. Nawiązaliśmy kontakty, znowuż kolejnym wyjazdem naszego zespołu był właśnie wyjazd do Włoch na zaproszenie zespołu właśnie, które poznaliśmy w Belgradzie, i tak ruszyło i zespół stał się znanym w środowisku zespołem, który już reprezentował Polskę na międzynarodowych festiwalach. Ranga tego zespołu naprawdę wzrosła i no i tak to się zaczęło. Myślę, że gdybyśmy nie postąpili w ten sposób, wbrew prawu, że tak powiem, to bylibyśmy zespołem, o którym by już chyba teraz zapomniano. A tak to dzięki temu, że został, że zespół miał pewną renomę, ruszyło to do przodu i później dorobiliśmy się własnego autokaru i tak dalej, i tak dalej. To też ciekawa historia, jak to się stało. No,
9: tak, tym autokarem to już ja pracując pamiętam najdłuższą podróż chyba, Jurku, to bo myśmy się tak akurat wymienili, tak. Bo to nie ja byłam tą panią dyrektor. Żartek przypominam dzisiaj, rzeczywiście kibicuję każdemu wyjazdowi sądeczoku, chociaż jest je coraz trudniej załatwić, taka jest prawda, mamy czas taki nieciekawy, ale najdłuższa podróż tym autokarem naszym i karusem słynnym, słuchajcie Państwo, to była Majorka, Basiu, prawda? To Jurka już z nami nie było, ale był z nami Jurek Butowski. Słuchajcie, to było 3 dni drogi, nie było jeszcze tachografów, nie było różnych GPS-ów, tak. Tachografów. Spało się po prostu na Kalimacie w rowie, to był najlepszy hotel pod gwiazdami i jechało się, tak, słuchajcie, przyjechali. trzy dni. To były przygody i to były podróże.
8: No ja chcę dodać, że spełniły się wtedy moje dziecięce marzenia o podróżach zagranicznych, bo to był inny okres. Dostać paszport
9: była
8: wielka, wielka sprawa. Pasąc krowy do 14 roku życia, bo tak się złożyło. Marzyłem, żeby pooglądać świat, żeby coś więcej zobaczyć niż...
9: No i się spełniło. Chyba najwięcej z nas wszystkich.
8: Tak.
9: I to jest wspaniale, ale ciągle te podróże sądeczoków na szczęście trwają. Gdzieś bardzo tam się udaje, być może, że uda się też w tym roku gdzieś tam wyjechać. Myślę, że Basia troszkę bliżej powiesz o tym, jak to jest na dzisiejszy dzień z tymi naszymi sądeczokami wspólnymi.
10: Jak
9: to wygląda już jako kierownik zespołu. Ja mogę tylko powiedzieć jako dyrektor, że rzeczywiście cieszymy się każdym takim wyjazdem, bo to jest to, co ty wspomniałeś. Bardzo ważna rzecz. Wyjeżdżając nawiązuje się kontakty, współpracę i wiele takich festiwali właśnie pamiętam, na których byliśmy jeszcze wspólnie, bo tak jak mówię, jak przyszłam jako instruktor, myśmy się z Jurkiem wyminęli. W zasadzie ty odchodziłeś z pałacu, ja przyszłam pracować do pałacu i potem przy zespole, przez pana Butowskiego zostałam po 2 latach jako choreograf też zatrudniona. W ogóle jestem po choreografii i wtedy ta przygoda trwała 10 lat, aż wdrożyłam się w dyrektorstwo i z czegoś trzeba było zrezygnować. I niestety nie dało się tych dwóch rzeczy pogodzić, chcąc robić obydwie dobrze. I Basia wtedy została już u steru zespołu i myślę, że teraz nam troszkę opowie, co się działo potem.
10: Dzisiejszy zespół regionalny Sądeczoki to jest 6 grup tańczących i mamy jeszcze w zapasie takie 2 grupy małe, takie dzieciaczki w wieku 4-5 lat, które przygotowują się do roli tancerzy, do roli śpiewaków, do roli też i muzyków, bo muszę nadmienić, że taką niespodzianką może jest to, że tancerze zostają bardzo często i muzykami, bo przy zespole działa również kapela. Mamy obecnie 3 składy kapeli, taką malutką, dziecięcą, średnią, no i najstarszą taką, która no chyba najwięcej potrafi zagrać. To są już lata pracy ich z nauczycielami poszczególnymi. I tu muszę powiedzieć, że kapelę w tym momencie prowadzi pan Krzysztof Repetowski, ale chciałabym wspomnieć o byłym kapelmistrzu, który przez 25 lat działał tutaj wspólnie z nami. Dzięki temu panu, pan Jan Zygmunt, dzięki panu Jasiowi nagraliśmy 4 płyty CD. No i myślę, że kto słyszał tą muzykę i te opracowania muzyczne pana Jana, naprawdę podobają się i to jest bardzo wartościowa rzecz, która jest w naszych tutaj zbiorach. Poszczególni instrumentaliści są przygotowywani przez naszych nauczycieli i tak na skrzypcach uczy grać pani Gabrysia Stanny i pani Agnieszka Gawlik. Na trąbce pan Arek Lipiej, a na klarnecie pan Krzysztof Repetowski, a zarazem i teraźniejszy szef kapeli. Działają oprócz właśnie tych grup instrumentalnych, działają grupy taneczne. I tak jak już wspomniałam, jest 6 grup tanecznych, gdzie jedną z grup, tą najstarszą, prowadzę ja. Przejęłam chyba po pani dyrektor te wszystkie młodzieżówki, bo tak prawdę mówiąc, najpierw prowadziłam dzieci od najmłodszych, praktycznie 8 klasa, bo 8 klasa, później się to zrobiło w gimnazjum, prawda? Teraz znowu jest 8 klasa i tak to jest. Przechodziły, jak już były w liceum, przechodziły do grup młodzieżowych i to były najstarsze grupy. Średnią grupę prowadzi pani Marlena Bulanda. Ona ma pod swoją opieką średnią, młodszą i jeszcze taką małą grupkę. Pani Małgorzata Kądziołka, która ma dwie grupy taneczne i pod swoją opieką grupy przygotowawcze. Praktycznie teraz tak wygląda nasz skład osobowy. Akompaniuje nam pani Joanna Chowaniec, od czasu do czasu też pan Krzysztof Repetowski. I chcę jeszcze nadmienić, że pani Asia prowadzi grupy śpiewacze. Grupy śpiewacze to są takie grupy do 8 osób, które prezentują nasze tutaj lachowskie melodie, ale nie, tak muszę powiedzieć, że niekoniecznie tylko trzymamy się tylko w tym regionie. Poznajemy też inne regiony i myślę, że to jest bardzo ciekawe i rozwijające dla tej młodzieży.
7: Obecnie w zespole regionalnym Sądeczoki działa 6 grup tanecznych, 2 grupy dziecięce, do tego kapela muzyczna i grupy śpiewacze. A na koniec tego magazynu jeszcze coś dla tych, którzy lubią grać w gry planszowe. W Nowym Sączu działa Klub Dragons, klub gier bez prądu. Znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej. Zaprasza do niego Marek Witkowski z klubu.
11: Nasza siedziba mieści się na ulicy Lwowskiej 74A. To jest budynek firmy Atma. To jest niedaleko Trzech Koron. I zapraszamy w każdą środę i piątek od godziny 17:00. Gramy w planszówki. We wtorki od godziny 18:00 ekipa od Bitewniaków rozkłada swoje zabawki. Można przyjść, zobaczyć, jak to wygląda, z czym to się je. Może i samemu spróbować. I również też, no jeszcze to już tak okazjonalnie, zależnie od tego, jak się umówimy, no czasami organizujemy po prostu granie w jakieś dłuższe, większe gry, najczęściej w weekendy. Także serdecznie zapraszamy do naszego klubu. Wstęp jest wolny. Najlepiej byłoby podglądnąć nasz profil na Facebooku, czyli Gramy na Sądeczyźnie, gdzie stale informujemy, kiedy gramy, jak gramy, w co gramy, tak żeby być na bieżąco, żeby wiedzieć, że na pewno będziemy. Różnie to bywa, wiadomo, czasem są święta, nie święta, sprawy, także tam najprościej, bo tam staramy się informować na bieżąco o wszystkim.
7: A w jakie te gry planszowe gracie?
11: Mamy już swoją półkę klubową, gdzie mamy tytuły, które stale już są pudła u nas na miejscu, natomiast no, najczęściej przynosimy też cały czas z domu. No jest nas parę osób, więc te zasoby wspólne mamy duże. Dzisiaj na przykład będziemy grać w Star Trek Ascendancy. To jest taka troszkę większa gra w uniwersum Star Treka, taka strategia. Wieczorem później mamy zamiar zagrać w grę, która się nazywa Ganges. To jest znowu inny typ gry, bo to już jest gra tak zwana gra euro, która bardziej skupia się na mechanice i na abstrakcyjnym myśleniu. Też jakie tam tytuły jeszcze inne skrótują. No, najprościej byłoby zobaczyć na nasz profil, szczerze mówiąc, bo z każdego naszego spotkania wrzucamy relacje.
7: A informacje na temat spotkań są na facebookowym profilu Gramy na Sądeczyźnie.
12: SK Małopolska News.
7: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Nowy Sącz przygotowuje się do remontu ulicy Pieczkowskiego. Pełni ona rolę obwodnicy miasta i jest w fatalnym stanie.
13: Pieczkowskiego, no wszyscy doskonale znamy stan nawierzchni na ulicy Pieczkowskiego, dlatego podjąłem decyzję o wymianie tam nawierzchni na całym odcinku, to znaczy od ulicy Barskiej do ulicy Nowochruślickiej. Docelowo na styku ulicy Nowochruślickiej oraz Pieczkowskiego planuję rondo, już ono jest wrysowane tam, tak, aby później przenieść ten ruch przedłużeniem ulicy Pieczkowskiego aż do ulicy Lwowskiej. Na ulicy Lwowskiej również rondo i później przeniesiemy ruch nad potokiem Łubinka, estakadą nad ulicą Długoszowskiego i ulicą Jamnicką. No i chcemy wybudować nową przeprawę na wysokości tak zwanego Dzikiego Ronda, tak aby połączyć ulicę Pierwszej Brygady właśnie z ulicą Pieczkowskiego. To oczywiście docelowo umożliwi odkorkowanie mostu 700-lecia, bo osoby, które jadą na przykład z Nawojowej, z Krynicy, z Kamionki w kierunku Krakowa nie będą musiały dojeżdżać do mostu 700-lecia, tylko od razu przeprawią się na wysokości salonu Daci i Renault na drugą stronę kamienicy. Jesteśmy już po przetargu, sprawdzamy dokumenty, wkrótce myślę podpisanie umowy, także myślę, że to będzie jeszcze w miesiącu wrześniu, czyli pewnie prace spokojnie mogą się zacząć pod koniec września lub na początku października. Myślę, że to będzie kwestia dosyć szybkich działań, więc chciałbym oczywiście całość zamknąć w tym roku. Mam nadzieję, że uda się to do końca listopada. No oczywiście złożyliśmy wniosek w tej chwili o pozwolenie na budowę. Uzupełniamy dokumenty na prośbę służb pana wojewody. Myślę, że chciałbym w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę i wtedy oczywiście będziemy się starali o środki, bo tutaj dofinansowanie byłoby mile widziane ze względu na to, że inwestycja jest przepotężna. Szacujemy w tej chwili oczywiście na około 150 milionów złotych całość obwodnicy wschodniej.
7: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Prace mają zacząć się jeszcze we wrześniu. Rząd

0: Uważam, że nowe tereny, które gmina może przewidzieć w swoim nowym planie ogólnym, wyjęte spod możliwości najmu krótkoterminowego, byłyby jak najbardziej zasadne.
1: Roman Wieczorek, mieszkaniec Zakopanego. To jest dom, gdzie my tak naprawdę po przyjściu z pracy oczekujemy odpoczynku, ciszy, spokoju. Zakopane jest miastem turystycznym, gdzie z każdej strony jesteśmy atakowani różnego rodzaju bodźcami. To wszystko powoduje, że tak naprawdę jako mieszkańcy nie mamy tej ciszy i spokoju, takiego wytchnienia. Miasto turystyczne, okej, ja to rozumiem, ale niech to też będzie na takiej zasadzie, że jest też poszanowanie dla nas, dla mieszkańców.
2: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej.
3: Każde rozwiązanie, które w ramach ustawy o najmie krótkoterminowym wybrzmi, będzie korzystne. Możemy rozmawiać tylko o tym, czy będzie bardziej korzystne, czy mniej korzystne oraz, co jest jeszcze bardziej istotne, czy dana gmina będzie potrafiła z niego korzystać i w jaki sposób. Bo niestety część z tych zapisów może powodować patologię i wykorzystywanie przez gminę tego typu rozwiązania przeciwko swoim mieszkańcom. No bo łatwo sobie wyobrazić, że duży deweloper w małej gminie, gdzie jest mało rajców, potrafi złapać przewagę.
1: Przychodząc do domu, ja liczę na to, że od tej godziny 18-19 będę miał ciszę i spokój. A w chwili, kiedy w domu wielorodzinnym wprowadza się apartamenty, tego spokoju my tak naprawdę jako mieszkańcy nie mamy. Okazuje się, że towarzystwo rozbawione przychodzi o godzinie 22 do apartamentu. No i kontynuują tą zabawę dalej. Do godziny 2-3 nad ranem są głośne rozmowy, śpiewy, krzyki, tańce, hulanki, swawole, a my jako mieszkańcy, my to wszystko słyszymy. No niestety.
0: Daje to możliwość tworzenia w perspektywie takich sypialni, miejsca, centrum życiowych dla mieszkańców. No w mieście turystycznym wiadomo, nie tylko problem Zakopanego, problem wielu miejsc turystycznych. Myślę, że Zakopane akurat całkiem dobrze sobie radzi z tym problemem, natomiast w wielu miejscach, gdzie ten turyzm jest bardzo duży, a ludzie nie żyją z tego turyzmu, te strefy myślę, że byłyby bardzo zasadne. Natomiast z perspektywy Zakopanego już stricte uważam, że tylko w miejscach, które by dziś były wprowadzone do planu, czyli w miejscach, które dzisiaj są tak naprawdę niezabudowane, można byłoby z Radą Miasta wtedy usiąść, zastanowić się, gdzie taką strefę moglibyśmy wyznaczyć.
1: Mieszkańcy naszego bloku skarżą się na to, że nie ma gdzie zaparkować samochodu. W apartamentach zgłaszana jest zazwyczaj jedna osoba, a mieszka ich czasami 5-10. Generowane w ten sposób na przykład śmieci czy jakieś inne koszty, które ponosi potem wspólnota, no są przekładane na nas, na tych stałych mieszkańców, którzy tutaj żyją.
3: Prawo nie działa wstecz, więc nie doprowadźmy do tego, że dzisiaj mówimy, że ulicę Słoneczną wykluczamy całą, bo faktycznie będzie z tego duży problem, ale zapowiedzmy, że może za 3 lata w tych częściach miasta nie będzie zupełnie wykluczony możliwość najmu krótkoterminowego, ale będzie mocno ograniczony i właściciele będą się na to powoli przygotowywać.
0: Natomiast dla gmin dzisiaj w dobie tego, że wiele gmin jeszcze tworzy plany ogólne, myślę, że to jest bardzo duża szansa na takie perspektywiczne patrzenie, na zastanowienie się, gdzie będą sypialnie miejsc turystycznych, sypialnie miejsca życia dla mieszkańców w perspektywie 10, 15, 20, 30 lat. I to jest dobry czas dzisiaj, żeby o tym mówić, żeby mieć takie możliwości ustawowe, żeby móc to wprowadzać do planów ogólnych.
1: Chciałbym przypomnieć naszym władzom samorządowym, że przecież przed wyborami samorządowymi to był jeden z głównych tematów, który był poruszany przez obecną władzę i między innymi przez pana burmistrza. No mam nadzieję, że nic się nie zmieniło od tamtego czasu i że te nasze ustalenia i te oferty składane nam mieszkańcom się nie zmienią. Po prostu no, trzeba też o nas zadbać. Nie tylko turyści, nie tylko korzyści dla wynajmujących, ale dla tych, którzy dbają o to miasto, o to, żeby to było czysto, spokojnie, żeby było bezpiecznie, żeby były świadczenia medyczne, żeby przyszedł ratunek na czas. No my też jesteśmy ludźmi. Jesteśmy drugą kategorią? Gorszą niż turyści? No tak nie może być, na pewno.
4: Problemy z najmem krótkoterminowym zgłaszają mieszkańcy osiedli w centrum Zakopanego. Są to głównie bloki z lat 60. i 70. Sezon grzybowy rozkręcił się w regionie sądeckim. Pogoda sprzyja, a w lasach pojawiły się jesienne przysmaki. Wybierając się na grzyby, warto jednak pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Zbieramy tylko te grzyby, które znamy. Warto zaopatrzyć się także w koszyk.
5: Przede wszystkim myślę, że na grzyby powinny iść osoby, które no troszkę się znają. Jeżeli się w ogóle nie znamy, weźmy kogoś, kto nam w tym pomoże. Bardzo fajne są aplikacje na komórkę, jeśli chodzi o grzyby. Bardzo dużo jest różnego rodzaju atlasów grzybowych, nawet takich kieszonkowych. I to też jest dobre, żebyśmy coś takiego, taką pomoc mieli. Natomiast generalną zasadą od wieków jest zasada, że zbieramy tylko takie grzyby, które znamy i których na pewno jesteśmy 1000% pewni, że nie będzie jakichś nieprzyjemności po ich spożyciu.

0: Jeżeli ktoś jest początkującym grzybiarzem, dobrze by było, żeby zbierał grzyby rurkowe, czyli takie, które pod spodem kapelusza mają rurki. Mówią na to poduszkę. Nie zbieramy grzybów blaszkowych, bo wśród grzybów blaszkowych możemy spotkać grzyby trujące, czy nawet śmiertelnie trujące, choćby muchomora. Jeśli idziemy na grzyby, weźmy ze sobą do lasu coś, co będzie przewiewne, w sensie koszyczka, łubianki. Nie zbierajmy grzybów do reklamówek.
1: No właśnie, miałem pytać dlaczego, bo bardzo dużo osób mówi o tym, żeby też nie zbierać na przykład do wiaderek plastikowych, tylko jednak żeby ten koszyk był.
0: Dlatego, że w koszyku jest przewiew. Jednak jest ten przewiew powietrza, grzyby dostają tlenu, one się tak szybko nie psują wtedy. Bo nieraz tutaj osoby przychodzą do nas w celu pomocy przy identyfikacji grzybów i powiem tak, jak otworzą tą reklamówkę, to wie pan, to tam nie ma co identyfikować. To po prostu jest jedna miazga, jeszcze jak to jest zebrane dzień wcześniej, to jest zaparzone. No takie grzyby na pewno już organoleptycznie nie nadają się do spożycia czy do przetwórstwa jakiegokolwiek. Także przewiewne jakieś opakowania. Wiaderko jest plastikowe, te też nie wiemy, co tam przy tym plastiku. Poza tym generalną zasadą przy żywności jest to, żeby używać opakowań plastikowych, które są dopuszczone do kontaktu z tą żywnością. One są specjalnie oznakowane. A wiaderko, które weźmiemy po farbie, czy wiaderko, które używamy, no nie wiem, do mycia podłogi, czy w jakichś innych celach, do wieszania prania, na pewno nie jest dopuszczone do kontaktu z żywnością. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, ten przewiew powietrza. Ważną rzeczą jest też w lesie, jeśli idziemy z dziećmi, żeby te dzieci jednak pilnować. Dzieci są wzrokowcami, podobają się im różne rzeczy, żeby też nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, bo dzieci lubią, nawet się nie obejrzymy, a już w ręce u dziecka jakiś kolorowy, właśnie czerwony z kropeczkami i może być nieszczęście. Ważna rzecz, u nas w stacji pracują osoby, które znają się na grzybach, to są grzyboznawcy i klasyfikatorzy grzybów. Jeżeli ktoś ma wątpliwość, jeśli chodzi o przynależność grzyba czy rozpoznanie grzyba, można do nas w godzinach urzędowania absolutnie podejść, to są darmowe porady, tak? Natomiast zwracam uwagę to, co jest, że tak powiem, grzechem głównym tych osób, które tu przychodzą, bo zdarzają się. Już w tym roku mieliśmy kilkanaście takich osób. Większość z nich przynosi grzyba obciętego, obranego, który no nie bardzo nadaje się do identyfikacji. Grzyb, którego chcielibyśmy widzieć i co do którego możemy się wypowiedzieć, powinien być w całości wykręcony z podłoża, nawet z resztą mchu czy innych tam ściółki, natomiast no musimy mieć go w całości. Wtedy możemy cokolwiek o takim grzybie powiedzieć. I generalną zasadą wykręcamy z podłoża, nie ucinamy, chociaż szkoły są różne. Grzyby, które zbierzemy, powinny być od razu spożytkowane, że tak powiem, czyli robimy przetwory, czy też spożywamy w tym samym dniu. Mówi się o tych 24 godzinach, czyli na następny dzień jeszcze te grzyby, jeśli są przechowywane w warunkach chłodniczych, to mogą być również z nich przygotowywane potrawy.
1: Co z tymi, którzy na przykład na grzybach kompletnie się nie znają, a pójdą na plac targowy i tam kupią? Czy te grzyby tam są bezpieczne? One są sprawdzone?
0: Powinny być bezpieczne i powinny być sprawdzone, ale jedna uwaga, jeżeli ktoś w ogóle nie ma pojęcia, trzeba sprzedawcę zapytać o atest. I tak dla grzybów świeżych taki atest wydaje klasyfikator grzybów, natomiast dla grzybów suszonych, które sprzedawane w sklepach, powinny być opakowane i dla nich atest wydaje grzyboznawca. Żebyśmy mieli jasność, my atestów na grzyby nie wystawiamy. Czyli to nie jest tak, że ja wystawię atest i ta osoba sobie pójdzie gdzieś tam sprzedać, czy do restauracji, czy na plac targowy. My prowadzimy bardziej porady właśnie w zakresie identyfikacji grzybów, czyli dla tych osób, które mają wątpliwość. Coś wiedzą, znają się, Ale wie pan, no różnie to jest. Grzyby są takim tematem, bym powiedziała, ważnym i odpowiedzialnym, bo tu o pomyłkę nie trudno, a pomyłka niestety skutkuje jakimiś dolegliwościami żołądkowymi, czy nie daj Boże właśnie w ogóle no, śmiercią, bo przecież muchomor sromotnikowy, jego naprawdę nie trzeba wiele, żeby nawet i doszło do śmierci. No to są już poważne, bardzo poważne zatrucia. Na szczęście w tym roku, w roku ubiegłym, takich zatruć tu grzybami nie mieliśmy. W Polsce owszem, natomiast u nas na naszym terenie nie było takich przypadków. No i niech tak pozostanie do końca sezonu.
2: Mówiła Gabriela Górowska z Nowosądeckiego Sanepidu. Kilkadziesiąt placówek dołączyło już do programu Szkoła Partnerska, który realizuje Wyższa Szkoła Biznesu z Nowego Sącza. To propozycja dla przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, mówi Małgorzata Schumacher z USB.
3: Program Partnerska Szkoła jest to projekt, gdzie zapraszamy do współpracy placówki oświatowe, edukacyjne, szkoły średnie, podstawowe, przedszkola się pojawiają coraz częściej, no i też z uczelniami współpraca. W ramach tego projektu czy programu oferujemy czy zapraszamy szkoły do wymiany doświadczeń, zapraszamy na nasze wydarzenia, konferencje. To, co możemy zaoferować szkołom czy uczniom, żeby rozwijali swoje czy kompetencje, wiedzę, mogli się sprawdzić w zawodach, w których by kiedyś chcieli pracować. Teraz prowadzimy ciekawe prelekcje na sali sądowej, gdzie uczniowie po prostu wcielają się w rolę adwokata, sędziego, mogą się poczuć jak na prawdziwej sali sądowej, mogą zobaczyć, czy wybierając taki zawód, będą się w tym czuć dobrze i czy im to odpowiada.
1: Jak można dołączyć do tego projektu?
3: Dołączyć do projektu może właściwie każda placówka, która chciałaby nawiązać taką współpracę. Nie mamy tu wymagań żadnych określonych. Podpisujemy po prostu takie porozumienie o objęciu patronatem daną placówkę. No i wtedy jakby każda informacja, która, czy wydarzenie, które się u nas dzieje, jest przesyłane do szkoły. Zapraszamy wtedy czy grono pedagogiczne, jeżeli to jest konferencja, czy uczniów, czy konkursy, które organizujemy też między innymi dla uczniów czy szkół średnich, czy dla szkół wyższych. Takie najbliższe takie wydarzenie, które będziemy mieć i konkurs, to jest Olimpiada Psychologiczna, do której zapraszamy. Też nasze coroczne konkurs Włącz Myślenie Podstaw na Przedsiębiorczość, też skierowany do uczniów szkół średnich. I tutaj staramy się angażować też i w te nasze czy wydarzenia, czy konkursy, żeby młodzież brała aktywny udział, żeby rozwijała swoją wiedzę, zainteresowania. Z drugiej strony angażujemy też uczniów od drugiej strony, do udziału w organizacji danego wydarzenia, więc też, żeby te swoje kompetencje organizacyjne mogli rozwijać.
1: Widziałem, że już sporo szkół do Was dołączyło do tego projektu partnerskiego. Ile ich w sumie jest?
3: Już jest ponad 70 placówek, no nie licząc uczelni, z którymi współpracujemy, gdzie mamy tam porozumienia o współpracy podpisane. Natomiast takich placówek szkół średnich, podstawowych, żłobki, przedszkola również są w tym pakiecie, no to już jest ponad 70 placówek, także dosyć sporo.
4: No i
3: nie tylko Małopolska, bo jesteśmy w zasięgu, no nie ograniczamy się, są placówki też z okolic Warszawy, gdzieś Pomorze, więc takie placówki z odległych miejsc, niekoniecznie tutaj Nowy Sącz, się do nas sami zgłaszają, bo czasem na przykład szkoła ma potrzebę przeprowadzenia prelekcji, bo zdarzała mi się taka szkoła właśnie spod Warszawy, gdzie szukali jakiejś takiej placówki, uczelni, kto by dla ich uczniów zrobił konkretną prelekcję na zadany temat. Nie pojechaliśmy tam, wiadomo, odległość, jakby tutaj to było troszkę ograniczeniem, ale zrobiliśmy im takie prelekcje na zadany temat, czego potrzebowali, online. I młodzież na żywo uczestniczyła w takich prelekcjach. No i też to ciekawie wypadło, więc nie jest to ograniczenie do Małopolski. No wiadomo, że najwięcej tych szkół mamy tutaj lokalnie współpracujących, natomiast nie ma ograniczeń.
1: Te, które chciałyby dołączyć, co powinny zrobić?
3: Przede wszystkim skontaktować się ze mną, ponieważ jestem koordynatorem szkoły partnerskiej tego programu, czy mailowo, czy telefonicznie. I wtedy ustalamy, na jakiej zasadzie jest ta współpraca, czy jakie szkoła ma oczekiwania, bo każda placówka jakby potrzebuje czegoś innego. Czy to jest właśnie na zasadzie takiej, że uczestniczą uczniowie w wydarzeniach? Czasem konkretna szkoła potrzebuje właśnie przeprowadzenia prelekcji, czy profilaktycznych, czy jakiegoś tam z zakresu doradztwa zawodowego. My jesteśmy to w stanie zrobić. Nie, oczywiście jest to bezpłatna, jakby nasza w ramach współpracy takiej ze szkołami. Nie trzeba za to płacić, bo często o to szkoły pytają, czy jakieś koszty się z tym wiążą. To jest na wymianie współpracy, wymiany doświadczeń. Szkoła się zgłasza, ma problem, bo nawet w ostatnim czasie też szkoła spod Nowego Sącza się do nas zgłosiła. Miała jakiś tam pewien problem z uczniami, takie wychowawcze problemy, a zawsze to jest inaczej, jak specjalista zupełnie z zewnątrz pojedzie do danej placówki, zrobi prelekcję i też to jest inny odbiór.
2: Szczegóły projektu są na wsbnlu.edu.pl. Przypomina o ważnej roli pszczół i pszczelarzy. Mowa o specjalnej tablicy, którą z okazji 50-lecia Karpackiego Związku Pszczelarzy odsłonięto w Nowym Sączu. Znajdziemy ją w ogrodzie Motylin, który kilka lat temu miasto urządziło w rejonie skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich i Broniewskiego. Mówi wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek.
4: Mamy 50-lecie Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu i dla tych osób zaangażowanych w hodowlę pszczół, w pozyskiwanie miodu, ale też produktów od pszczelich należy się jakieś wyrazy szacunku z naszej strony, ze strony miasta, bo nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne są w naszym ekosystemie pszczoły i jak ważna jest praca tych państwa, więc jest to kierunek i ukłon dla Związku Pszczelarzy. Dodatkowo chciałbym właśnie związkowi w imieniu pana prezydenta wręczyć denar, który mam przy sobie, także będę zaszczycony móc uhonorować właśnie z okazji tak szczytnego jubileuszu 50-lecia i cały związek.
5: Moje nazwisko Piotr Czernecki, jestem prezesem Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu. Reprezentuję związek z ulicy Długosza, tam jest nasza siedziba, mamy około 1700 pszczelarzy, mamy też około 30 kół, od Biecza aż po Lubień. Praktycznie można Państwu powiedzieć, że mamy 49 tysięcy rodzin pszczeli w sumie, a więc jest to armia pszczół. Prowadzimy działalność pszczelarską edukacyjną, jak i taką, w której staramy się też propagować walory produktów pszczelich, jeśli chodzi o zdrowotność dla naszego organizmu. No, związek ma 50 lat. 50 lat jest to taka już, że tak powiem, ważna uroczystość, złota, jak to mówią, bo 50-lecie jest złote. Proszę Państwa, ufundowana tablica została przez Urząd Miasta w Nowym Sączu, przez pana prezydenta. Jest to hołd nie tylko dla Karpackiego Związku, ale przede wszystkim dla tych ludzi, którzy zaczęli, podłożyli podwaliny pod Karpacki Związek. Te fundamenty, które zostały wykonane do dzisiejszego dnia, Związek funkcjonuje. Wszystkie czynności, wszystkie prace w Związku są prowadzone społecznie, a więc naprawdę trzeba zaangażowania ludzi i oddania swojego prywatnego czasu do tego, żeby Związek prowadzić. Cały zarząd, tak jak i prezes, ma funkcję społeczną. Robimy wszystko, żeby propagować pszczelarstwo. Propagowanie pszczelarstwa to nie jest tylko miód, proszę Państwa, ale przede wszystkim propagowanie zapylaczy, czyli pszczoły są niezbędne nie tylko do, jeśli chodzi o produkcję miodu czy produktów pszczelich, bo to mówi się tylko o miodzie, ale jest szereg produktów pszczelich, tak jak propolis, jak mleczko pszczele, jak pyłek pszczeli, a więc ważne to jest dla nas, dla organizmu człowieka, ale najważniejszą rzeczą jest na to, żeby tych zapylaczy było jak najwięcej, ponieważ jeżeli nie będzie miał kto zapylać naszych drzew, naszych plonów, to będzie to zdecydowanie mniejsza produkcja żywności i zdecydowanie będą owoce gorsze. Kiedyś miasto zrobiło w tym miejscu skwerek dla motyli. Myśmy razem z panem prezydentem ustalili, że bardzo fajne będzie połączenie dzikich zapylaczy z pszczołami, ponieważ dzikie zapylacze to jest pewna dziedzina odrębna od pszczół, bo pszczoły to są pszczoły hodowlane, dzikie zapylacze, ta sama nazwa mówi, że są dzikimi zapylaczami. Oczywiście bardzo blisko jesteśmy dzikich zapylaczy, bo w naszych pościechach też się pokazują dzikie zapylacze i też dbamy o nich jednakowo, jak i też o pszczoły. No, na tej tablicy jest data naszego jubileuszu. Poświęcona jest ona naszym byłym członkom, których już nie ma, i tym, którzy założyli ten związek. No, ona ma upamiętniać ten czas, który już przyszedł, ale i też ma być naprzód, żeby można było też wspomnieć, że ten związek dalej istnieje i dalej się rozwija. Ja myślę, że przyjdzie taki czas, że może koło tej tablicy będzie i stulecie związku. Ja już pewno tego nie dożyję, ale takie miałbym życzenie. Obecność wszystkich tych dzieci dla nas jest bardzo ważna, bo proszę Państwa, w naszych głowach to będzie, ale najważniejsze, żeby tą tablicą i tym ulem pokazowym, który tu jest, też miał się ktoś opiekować, a może nie aż tak opiekować, bo my zadbamy o to, żeby tu było wszystko elegancko, ale przede wszystkim, żeby była pamięć, że jest taki związek, jest na naszym, w Nowym Sączu, i że te dzieci, które tu są, może któryś z nich na podstawie naszych różnych opowiadań o pszczołach, jakie prowadzimy w szkole czy w przedszkolu, nabierze chęć do tego, żeby zostać tym pszczelarzem i też wspierać środowisko. Proszę Państwa, z miodem to jest tak, ja może tak powiem troszkę przekornie, ponieważ nie da się też powiedzieć, bo w jednych pasiekach miód jest, w drugich pasiekach pszczelarze karmią. Pasieka to pastwisko, czyli wokół pasieki to jest 3 km, to jest taki okrąg, gdzie pszczoły zbierają nektar, oczywiście z występujących na danym terenie roślin, i ten nektar przynoszą do ula, przetwarzają go w odpowiedni sposób, dodają enzymy, odparowywują, potem zasklepiają komórki pszczele z tym miodem i wtedy miód jest dojrzały i gotowy do wirowania, a potem do spożycia. Ale ze względu na to, że to pastwisko jest 3 km, to w zależności w jakich miejscach pasieki są umiejscowione, to albo są efekty jakieś, albo nie ma. Powiem, że w tym roku są bardzo kiepskie efekty, jeśli chodzi o miód kwiatowy, ponieważ wtedy, kiedy kwitnął mniszek lekarski, czyli te nasze słynne mlecze, gdzie pszczelarze bardzo cieszą się i czekają na ten pożytek i pszczoły z niego noszą, no to przyszły chłodne dni, gdzie niezbędne do tego jest, żeby roślina nektarowała, to jest odpowiednia wilgotność i odpowiednia temperatura. No tu nam to uciekło, rośliny też mają pewien okres wegetacyjny, gdzie nektarują, a więc, że tak powiem, mniszek lekarski nam przekwitł i ten pożytek nam uciekł. Troszeczkę złapaliśmy miodu z jawora, z klona, troszeczkę ze spadzi liściastej, ale to były naprawdę bardzo niewielkie ilości. Na przykład w mojej pasiece to, co pszczoły w tym okresie przyniosły, zostawiłem im po prostu, żeby tych pszczół nie karmić, tylko jako ich naturalny pokarm. Nie, ja myślę, że drożej nie będzie. Na naszym terenie tutaj jest dość sporo pszczelarzy. Zresztą sami Państwo słyszeli wcześniej, że mamy około 49 tysięcy rodzin pszczelich, a więc jest dość duża grupa osób, która te pszczoły ma. Myślę, że są też zapasy, które tam ktoś ma z zeszłego roku. Ja tylko zachęcam do tego, żeby spożywać produkty pszczele. Nie tylko jest miód, ale jest pyłek, jest propolis, jest mleczko pszczele. Jest wiele produktów, które mają w składzie produkty pszczele z ula, a więc warto spożywać dla zbudowania odpowiedniej odporności organizmu. Około 1700 mamy pszczelarzy, a 49 tysięcy mamy rodzin pszczelich. No, trzeba byłoby to podzielić mniej więcej, jaka jest średnia ilość rodzin na jednego pszczelarza, ale zwykle to są pasieki takie poniżej 60, poniżej 50 rodzin pszczelich. Niektórzy mają 5, niektórzy mają 15, niektórzy mają 20, niektórzy mają 100 rodzin pszczelich. Także to trudno jest powiedzieć. To wszystko w zależności jest od umiejscowienia tych pasiek. Czym bardziej tereny zalesione, tym te przepszczelenie jest troszkę większe, dlatego że jeśli się pokaże spać, to pszczelarze oczywiście jadą w te miejsca, stawiają ule i próbują pozyskać tego miodu na miejscu. To się nazywa pasieka wędrowna. To właśnie między innymi z tego można wywnioskować, co ja mówiłem, że 3 km tylko wokół pasieki pszczoły mogą przynieść nektar w takiej ilości, którą by można było odłożyć, pod warunkiem, że występują pożytki w danym terenie.
6: A jeżeli chodzi o przyszłość, są młodzi pszczelarze, interesują się tym zawodem?
5: To znaczy, coraz częściej przychodzą młodzi ludzie. Nas tylko, proszę Państwa, bardzo irytuje sytuacja taka, że szuka się wiedzy pszczelarskiej bardziej w internecie, a nie w związkach, a nie w klubach dyskusyjnych. Pszczelarze nie płacą żadnych opłat za szkolenia, które my prowadzimy. Mamy kluby dyskusyjne w okresie jesiennym, praktycznie co miesiąc mamy kluby dyskusyjne o różnej tematyce pszczelarskiej. Mogą na te kluby dyskusyjne przyjść nie tylko pszczelarze, którzy są, że tak powiem, zrzeszeni w związku, ale też ich znajomi i tacy, którzy mają zamiar przystąpić do tego pszczelarstwa. Ja bym tylko apelował do wszystkich tych, którzy się chcą zajmować pszczołami i chcą mieć być tym wyjątkowym człowiekiem, bo tylko wyjątkowi ludzie są ponoć pszczelarzami, bo kto by z normalnych ludzi się dał żądlić. A więc, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby jednak tą wiedzę zdobywać nie w internecie, nie z komórką w ręku, tylko na takich spotkaniach naszych towarzyskich. Wtedy można od starszych pszczelarzy dowiedzieć się wiele szczegółów technicznych, takich typowych. Niech mi Państwo wierzą, że nie tylko wiedza pszczelarska książkowa jest potrzebna, ale też praktyczna, bo tak jak i koło każdego zwierzęcia, jak i koń, krowa, tak samo i koło pszczół, też trzeba odpowiednio umieć się zachować, chodzić, żeby ta rodzina była łagodna, żeby ta rodzina nam nie przynosiła jakiegoś bólu czy krzywdy. A więc to też jest ważne i właśnie na takich spotkaniach jest okazja porozmawiać nie tylko o wiedzy książkowej, ale też i o takich praktycznych sprawach. Ja jestem zwolennikiem, że należy, każdy miód jest dobry. Nie każdy miód się nadaje dla dzieci, bo miód spadziowy jest miodem ciężkim, a więc jakieś duże ilości miodu spadziowego, jeśli chodzi o dzieci, no nie są wskazane. Zresztą tak też literatura wskazuje, ale wszystkie miody kwiatowe jak najbardziej są zalecane i jak najbardziej są dla organizmu dobre, zawierają bardzo dużo mikroelementów. No każdy ma swoje jakieś właściwości. No, miód miszkowy ma właściwości żółciopenne, ma na inne problemy. Miód akacjowy znów ma inne właściwości. Można by było o tych miodach mówić bardzo dużo. Jeśli chodzi o miód spadziowy, on też jest antybakteryjny, ma też bardzo duże właściwości takie odpornościowe, ale on jest bardziej zalecany już dorosłym niż dzieciom, aczkolwiek nikt się nie stanie, jak dziecko zje łyżkę czy dwie miodu na kromeczce chleba, czy rozpuszczone w wodzie. Oczywiście żadnej to nie przyniesie szkody dla tego dziecka.
2: Karpacki Związek Pszczelarzy w Nowym Sączu powstał 3 grudnia 1975 roku. Organizacja zrzesza miłośników pszczelarstwa, zarówno tych, którzy mają kilka czy kilkanaście rodzin pszczelich. Mała galeria będzie sprzedawać prace artystów, którzy pokazują je na wystawach. To nowy pomysł i odpowiedź na pytania odwiedzających. Wiele osób chciało być w posiadaniu obrazów czy rzeźb pokazywanych na wystawach, mówi dyrektor galerii Joanna Iwańska.
7: Jest nowy pomysł w małej galerii. Znaczy, ja w momencie objęcia stanowiska, w sumie to byłam zdziwiona, że tego wcześniej nikt nie zrobił. Chodzi konkretnie o możliwość zakupu prac, które są prezentowane przez artystów w małej galerii. To zastosowaliśmy już od lipca. Cieszy się to dużą popularnością. No jakby galerii zadaniem jest upowszechnianie kultury, tak? No bo ludzie przychodzą, obcują sobie ze sztuką, wszystko fajnie, no ale często te prace się podobają, no ale nie było możliwości zakupu. No a my teraz dogadaliśmy się, że tak powiem, z artystami, no i jest taka możliwość u nas w galerii, żeby też chcemy wspierać artystów, też chcemy, żeby ta sztuka trafiała do ludzi, więc wydaje mi się, że no to jest taka rola galerii po prostu.
8: Faktycznie mieliście takie pytania od odwiedzających, czy daną pracę można kupić, że podobała się komu?
7: Tak, zdarzało się właśnie wcześniej, zanim była taka możliwość. My oczywiście kontaktowaliśmy tych ludzi z artystami, ale często ten kontakt był utrudniony, więc my tutaj jakby tę całą biurokracją się zajmujemy i dla artystów jest to komfortowe i dla osób, które są zainteresowane zakupem dzieł sztuki też fajne.
8: No właśnie miałem pytać, jak artyści do tego pomysłu podchodzą.
7: No bardzo fajnie. Nie spotkaliśmy się jeszcze z sytuacją, sytuacją, żeby któryś artysta odmówił takiej możliwości. No im też zależy na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi, żeby te prace wisiały u nich, więc tak, no oni są bardzo przychylnie nastawieni do tego pomysłu. Zresztą rolą galerii jest po prostu pomoc w sprzedaży. Taka jest prawda, no tak, na takiej zasadzie powinny też działać galerie, tak, czyli promować pracę artystów. No i to jest jedna z form promocji.
8: W czwartek 10 września mamy otwarcie nowej wystawy. Będzie można zobaczyć tutaj pracę człowieka, który urodził się w Sączu, ale przez wiele lat był związany i dalej jest związany z Krakowem, bo tam tworzy, tam ma też swoją pracownię, ale można powiedzieć, że po wielu, wielu latach wraca do miejsca, z którego pochodzi. Jarosław Kawiorski.
7: Jarosław Kawiorski, tak. On w ogóle wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1995-2024. No i tak jak wspomniałeś, rzeczywiście on na co dzień mieszka w Krakowie, natomiast zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. No jest blisko związany z Nowym Sączem. No i też, no, też oczywiście jest zainteresowany tym, żeby te jego prace mogły być zakupione przez osoby, które będą zainteresowane. 10 września, godzina 18, Nowosądecka Mała Galeria. Oczywiście wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie każdego, kto ma ochotę. Lampiony będą przed galerią symbolizować i informować, że tak jest, coś się dzieje w galerii, więc wchodźcie.
2: Mówiła Joanna Iwańska, dyrektor Małej Galerii. Z nowego parku edukacyjno-rekreacyjnego mogą już korzystać mieszkańcy gminy Stary Sącz i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznać przyrodę i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
9: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji i nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, którym można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek. I trzeci etap to była budowa leśnego mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby dawał wiele takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy by rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
10: Nazywam się Bartosz Sokosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pewnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżana do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
6: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
10: Bardzo często. Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
11: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i spinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie. Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajnie jest to, że można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym. Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi. No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
12: Powiem szczerze, że jesteś tutaj pierwszy raz, dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi, no i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak, zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do leśnego mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
13: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę. W przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
2: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera znajduje się na Miejskiej Górze. Teraz będzie o stroju lachowskim. Jak wygląda i skąd się wywodzi, jaka jest jego symbolika i czym się charakteryzuje, o tym opowie nam etnolog Patryk Rutkowski.
14: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
2: czyli
14: bardzo
2: nie ma
14: dużo.
2: Jednego.
14: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołu, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowincję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją górarską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską, na północy aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich. Tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem drugie Serce, czyli Krzyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomuńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
8: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
14: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej, chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim. Bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby no, to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundur tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kaftana pisali już niemieckojęzyczni badacze. Między innymi Żegota Paulik, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami, kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest...
8: Ale bazą zdobny. Jest jakby ten cały
14: bazą
8: ten
14: jest
8: kaftan.
14: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że Lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga, nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u Lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnej, lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule u Lachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft i on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona w okolicach Podegrodzia oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Był taki, takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie. Idąc do dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty. Potem błokicie, czyli spodnie haftowane, te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie. Ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach. Pas zbójecki, czy góralski, tak go nazwali etnografowie. Pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny. Pas kawalerski, czyli wąski, na dwa lub trzy opasania wokół ciała. No i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć. Gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić nawet w zespołach regionalnych, one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
8: A u pań właśnie miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też te stroje różnią się od regionów?
14: Od subregionów oczywiście, natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny, inaczej panna, inaczej mężatka.
8: A u panów nie, kawaler panów... i...
14: Żołnierz. No właśnie, tego nie wiemy, nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas zległy w gruzach, na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusz.
8: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
14: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
8: Może ładnie wygląda dlatego.
14: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi
8: skupmy
14: o kobiety...
8: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
14: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było obligatoryjne.
8: Czym?
14: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem nad czołem. Czepce, czyli chusty czepcowe, białą nicią haftowane, a haftowane na czerwono, ale też ciekawostka, pojawiają się z drobnymi ornamentami żółtymi i niebieskimi, wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądeczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem, z bogato wyłożonym kołnierzem. No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, strój lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetlny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, na to koszula oczywiście, tak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić z tych kolorystyk. I spódnice u lachów to przede wszystkim perkaliki różowe, po dzisiaj noszone, no różowy kolor to jest, chyba jesteśmy jedynym regionem w Polsce, który tak intensywnie nosi różowe spódnice i zapaski w kolorach biskupich, taki ostry. Strój lachowski jest ostry kolorystyczny, nie jest po lachowsku byśmy powiedzieli płynny, tylko jest taki ostry, jest taki żywotny, jest widoczny, a w przypadku młodych gospodyń albo też panien tutaj gorsety wchodzą w rachubę, granatowe aksamity, czarne, haftowane, bogato, w takie zdobnictwo koralikowe, no ale też pojawiają się adamaszkowe, czyli z takich tkanin bardzo drogich, sprowadzanych, ze sukienny szyte, w zależności od części regionu. Inne w Nawojowej, inne w Podegrodziu, inne, to dzisiaj widać, że w Gostwicy na przykład był taki gorset z gwiazdkami. Nieświadomi wykonawcy często interpolują, przekładają te gorsety i tak na przykład dzisiaj w Kamionce się nosi gorsety z Gostwicy. Aha. Takie gwiazdeczki, które mają przy półkolach wyciętych. No tak się dzieje, bo już przestaliśmy dbać o swoją świadomość wsi, a bardziej dbamy o świadomość i tożsamość wielkiego regionu, jakim jest region Lachów Sądeckich.
8: A powiedz mi, kiedy ten strój dawno, dawno temu był używany?
14: Czyli zaczynamy od początku i tak powinniśmy rozpocząć. Strój, czyli najbardziej odświętne ubranie chłopskie. Czyli zarezerwowane do warstwy chłopskiej i tylko podczas świąt. A kiedy są święta? Kiedy się zaczyna najbardziej świąteczny dzień tygodnia? W niedzielę. Więc na sumę do kościoła w stroju, wracamy z kościoła i składamy pieczołowicie ten strój do skrzyni. W przypadku
8: na kolejną
14: kobiet.
8: Niedzielę.
14: Dokładnie tak, albo na kolejne
8: albo
14: święto.
8: Albo na kolejne święto.
14: I w zależności od świąt, taka kolorystyka w przypadku ciemnej pory roku, czyli Adwent, Boże Narodzenie, kiedy jest ciemno, ubieramy się ciemniej, kobiety ubierają ciemniejsze chustki, ale kiedy przychodzi jasna pora roku, na przykład Wielkanoc i Zmartwychwstanie, to wtedy kościół bieleje, bo kobiety ubierają białe czepce, białe rańcuchy, czyli takie chustki, białe odziewaczki, wtedy jest to takie zmartwychwstanie, jasne, kolorowe i przede wszystkim zupełnie inne niż w tej ciemnej porze roku.
8: Czy na wesela też chodzono właśnie w takich strojach, też je ubierano?
14: Oczywiście, musieliśmy pokazać swoją zamożność. Mówią niektórzy, że nawet na jarmarki potrafiono się ładnie ubrać, bo na takim jarmarku można było pokazać swoją przynależność, swoją zamożność i to, do jakiego regionu należy. Bo takie stroje przede wszystkim miały funkcję tożsamościową, pokazującą przynależność do regionu. Do regionu to jest jedno, ale przede wszystkim do danej wsi, bo każda wieś różniła się między sobą zdobieniem. I wschodnia część Lachów, płótnianki, które tam są już niezdobione, czerwono wyłogi na Mystkowie, ale Mszalnica chodzi już w niebieskich, bo nie chce być taka jak Mystków i dzisiaj już zapomnieli o tym, nie chodzą tak ubrani, ale tam były niebieskie wyłogi, żeby pokazać odmienność, oddzielność dwóch tak naprawdę sąsiadujących blisko siebie wsi.
2: O strojach lachowskich opowiadał etnolog Patryk Rutkowski. Od kilkunastu lat odkrywa z turystami Beskid Wyspowy. Czesław Szynalik 17 lat temu wymyślił akcję Odkryj Beskid Wyspowy. Przybliża ona najpopularniejsze szczyty tej części Małopolski.
15: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
8: Na czym cała akcja polega?
15: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby 3 elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była dwumiesięczna Karolina, a najstarszy uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych. To są Zagórzanie, to są Biali Górale, Podhalanie, Kliszczacy i Lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego, Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, a my coraz bardziej jesteśmy smutni. I w związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać jak to w górach.
8: Takie wyjście, taka wycieczka z przewodnikiem i z wami jako organizatorami, to też jest chyba dobra okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi.
15: No muszę powiedzieć, że już kilka małżeństw zostało zawartych dzięki znajomości na szlaku Beskidu Wyspowego. Mamy część stałych bywalców. Jeżeli tak podzielimy turystów, którzy uczestniczą w akcji Odkryj Beskid Wyspowy, to 50% to są miejscowi mieszkańcy i trzeba podkreślić, że oni również są zaskoczeni, że często mieszkali u podnóża danej góry, a nigdy na tej górze nie byli. Zdziwieni są, że można w ten sposób w znakomitej atmosferze spędzać wolny czas, a 50% to są mieszkańcy z Polski i zagranicy. Zależy nam, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało, żeby poznawało, bo to ma zachęcić turystów do odwiedzenia przez cały rok beskidzkich szlaków, bo wszystkie szlaki w Beskidzie Wyspowym liczą 1200 kilometrów, także każdy może sobie wybrać, na co ma ochotę. Chciałem również podkreślić, że te wędrówki są bezpieczne. Oczywiście trzeba się przygotować, zawsze dobre buty, coś, ewentualny deszcz, wodę mineralną, no a przede wszystkim dobry humor.
8: Czy te trasy są trudne, czy łatwe dla takich, którzy zaczynają dopiero albo no, na swoim koncie mają niewiele przebytych kilometrów?
15: No, nie można powiedzieć, że one są w jakiś sposób trudne, ale oczywiście troszkę kondycji i trochę siły potrzeba, dlatego że, jak nazwa wskazuje, każdy szczyt jest innym szczytem, czyli trzeba wyjść i zejść. No, przeciętnie można powiedzieć, że w takiej wędrówce pokonujemy około 10-15 kilometrów. Także ja myślę, że to jest do przejścia i dla małego, i dla dużego. Oczywiście zauważyliśmy, że te osoby, które się już włączyły, to już za drugą, trzecią wędrówką dużo im to łatwiej przychodzi, ale również zauważyliśmy, że można ich spotkać również poza wakacjami, że wędrują po Beskidzie Wyspowym, ale to też ma zachęcić nie tylko do wędrówek po Beskidzie Wyspowym, ale również po Beskidzie Sądeckim, Gorcach, Tatrach i innych zakątkach. Musimy się ruszać, bo jeżeli będziemy się ruszać, no to będziemy się lepiej czuć i będziemy zdrowsi.
2: Informacje o akcji znajdziecie na odkryjbeskidwyspowy.pl. I to był ostatni temat, jaki na dziś przygotowaliśmy dla Was w magazynie lokalnym. Ja przypominam, że na bieżąco informacje możecie śledzić na naszej stronie sk.pl. Warto tam zaglądać.
16: Radio SK.

0: Elska Małopolska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Reklama.
1: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W piątek 18 września pierwszy raz w Nowym Sączu. Seabull. Klubowa impreza z taneczną energią. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.